0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
2: Witajcie mi drogeńkę, Demko Trochanowski stoi z strony radia, znaczy demko@lem.fm, to znaczy tam, gdzie piszecie swoje propozycje i komentarze. Do słowowici, coś może powiedzieć. Furt besidujemy, fajne besidy się z toho rodziat. I dnes zdaje się mi najlepsze zbudowaty, a jeden słuchacz znaje, że to z jego przyczyny. Prosił, żeby go nie wymieniaty, bo wary, że za często go wymieniam. No, często dyskutujemy za to. Za to powiem, że dnes na osnowie toho, co już nie

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

Rusala, rusala w pekli mama pala, jak zme pered perełą powili, bo w tych starych lemkijskich przyśpiłkach, śpiwankach można i tynelem pamiat o dawnym życiu. No, ale jak budu starał się dnes wam dowesty niespodziewane językowo zagadkę i zidania, bo czasem taki jedna fraza, jeden styszok odkryje na Mysterious Wheel, który zuczat podibni, ale mają tylko incze pochodzenia, tak jak im by się dual, rusala, pala, podibni. Tak samo się kinczet, hornia, budeme, zaraz widzicie jeszcze, co dalsze. No na pierwszy pozir, choć rymują, kinczać się na ja, bo dwa zwuczat przyrodno, no i się mi zdaje, że na tym to podobnosty się budą kinczyty. Za to dodam jeszcze tu trzecią, albo trzecią i czwartą grupę do toho, bo dodamy jeszcze taki, jak toto pala, toto hornia, może by to i toto chrobacza, toto listia, toto korinia, a i toto roblinia. Dlaczego? Tak? Zaraz się wkaże, że takie same zakończenia może skrywać ciłkom inczej historii, jak do toho doszło. No, pala, to już by się dali w pierwszych programach, bo tak jak i pacia, jak i hacza też den tomu, mamy jachnia, jachniate, telate, late, hacza, haczate, pacia, paciate, dziewcza, dziewczate. Przy tym, bo tu my sobie powiedzieli, że to małe istoty, tak są nazywane, przy tym stoją tak zmniejszone, jak nominalne przedmioty hornia, horniate, albo pala, palate. Tu może samo tak przyszło to peczenie na blasi. No i co dalsze? No i dobry, mamy rusala, rusala, pekli, albo w pekli mama pala. No i rusala to na pewno nie jest nazwa ta jako istoty, a nie mogło przedmiotu. Tu stara nazwa świata tiamy ciastem, ono różnie jest związane w różnych słowiańskich tradycjach. Tu od razu trzeba odkryć, że to rusala, nasze rusala, to idę od mnożnej formy rusalei. I za to tu dowodzimy, że mamy ciłkom inczej gramatycznej typki. Możemy sobie zrównać polskie, na przykład juvenalia, cy, saturnalia, to dokładniej odpowiednik. I tu też trzeba powiedzieć, że to słowo ma mnożne czysło, bo to te rusalii dawno były nazwą, możesz powiedzieć, ciłoho toho światocznoho, praznycznoho czasu, a nie jak da jakoho jednoho dnia, bo jednej podzieli. To ciła seria, znaczy była i było ich bilsze, za to tot ony rusalii mnożne czysło, koter przeszło do nas, do rusala. I może się tak tiamyty, że to mogło być toto rusala. No nie, one to są tot rusala, to znaczy od rusal do Jana mamy taki praznik, to znaczy, że od rusal, od w mnożyni do Jana jest jakosej tam period. A odkąd się to ta sama nazwa wzięła, bo to też ciekawa sprawa, trzeba odróżnić pochodzenia samego świata od pochodzenia jego nazwy. To rusalei to były dawno słowiańskie obriady związane z wesną, związane z roślinnością, ale też w merłyma i z takimi wirowaniami o nadprzyrodnych istotach. Tak sobie to wozmy, tak sobie skorodmy. Oczywiście, kiedy po przyjęciu chrześcijaństwa tego obriadu postupowo były zastupowane praznikom piadne siatnici, znaczy suszestwia światowego ducha. Ale sama nazwa Rusalii może mieć jeszcze starszą, taką można powiedzieć, nesłowiańską historię. Na przykład Rusalii wywołać od łacińskiego Rosalia, albo Rosalia, znaczy nazwa rzymskiego świata, przy którym rożamy przykraszali grobowe miejsce i tak czesłali pamięć od tych ludziach, którzy od nas odeszli.
Ale fajne pojaśnienia maje w stawistyce polski etymolog Aleksander Brickner pyszuczy o rusałkach i rusaliach, tak? Bo rusałka niekoniecznie musi być związana z tą nazwą. Znaczy, że to mogła być czuża nazwa, która przyszła z łacińskiego czy z grecki świt, ale może powiedzieć lokalna nasza słowiańska sprawa, czy by się dojął tu o tych rusałkach, które by mogli się tiamyty z tymi rusaliami. Tu nie jest to jednoznaczne, choć trzeba powiedzieć, że tu jeszcze trzeba dodać, że do tych detali to jest inne sąd pewne. To było tak dawno, nie było zapisane, że jest wiele tych teorii, ale trzeba pamiętać, że to słowiański charakter obriadiu i ciż to możliwe łatyńskie pochodzenie nazwy, nie musiać sobie proty reczyty, tak? Nazwa mogła pryty desy od inczego miścia, ktosy sobie stiamy, że to możliwe z rusałkami, z tyma predchrystiańskimi wirowaniami związane, no i tak jako Sysia to zjazało. Ale tu jeszcze fajna ciekawinka, bo jeszcze dnes rumuński język zachował nazwę Rusalii. I to znaczy piadesiatniciu, Pentekost. I takie wyrażenia Dominika po Rusalii, to znaczy jakaś tam niedziela po piadesiatnicy, tak? Jak w cerkownym kalendarii, w cerkowni tradycji wysiaduje się o pierwszej, drugiej, trzynastej, dalszych niedzielach po sześciu Świętego Ducha. No i tu ciś trzeba powiedzieć, że to kontrowersyjny sąd posered samych rumuńskich językoznawców etymologii za to, że one fiksują obi to form łatyńsku Rosalia i to Rosalii, które zachowali się w cerkownym języku. I to kus oddilajut, ale i uczat, że jedno przyszło, jedna nazwa przyszła od łatyńskiego świta, druga to ta Rusalii, Rosalii albo Rosalii ze słowiańskiego świta. W słowiańskim świecie już mogło być łatyńską pożyczką. No ale dobry, to dla nas najważniejsze jest to, że Rusala z naszej tej przyśpiłki nie należy do odminy Pala. Bo Pala, kochoczoło Palate. Rusala to jest mnożyna, słowo, które idzie lem, występuje lem w mnożyni. Rusala, to te Rusala, kochoczoło Rusal, komu czomu Rusala. Za to tu to ta podibni skinciłkę nijak nie oznacza podibnosty, tak powiem, w budowie. I to chyba pierwsze zapertia tej temy, o której nasz słuchacz besiduł. No i tu możemy perejty do tej trzeciej grupy, która tiż na pierwszy pozir wygladać, może jeszcze bardziej podobny, bo mamy to pala, to hornia, to ptasza, to jachnia, a my mamy tiż to chrobacza. Tak? Mamy takie słowo jak chrobak. W mnożeni mamy chrobak. Toż to jest to chrobacza, bo to no jest ani jeden chrobak, tak? Ani na przykład dwa chrobaky. Chrobacza oznacza ciu grupu chrobaki, neokreślenu, jak masu, jak da jak usowo kupni, jak dasz to, czy może by ty welo w tym danym miejscu, jak taki możesz powisty, taki fakt, taki zresztą. O, w starym lemkiwskim w fajnym frazologizmie, no, to bym powiedział, że to takie zaklacia, aż i proklacia mamy. A żeby cię chrobacza jawo, znaczy, żeby cię chrobak zili w koroczyniu. No i tu besidujemy o jednym chrobaku, żeby cię ził. Besidujemy o chrobakach jak o ciłosty, taki grupi, znaczy nie o jednym chrobaku, ani nie o piacio chrobakach. Oddajaki neporachowalnej grupy chrobaki. No i tu mamy to tu gramatyczną różnicę. Tot chrobak, tot chrobak, ale to chrobacza. Grupa słowokupni z chrobaki. Chrobacza tu jest takim słowem w jednyni, bo to jest to chrobacza, tak? Ale oznacza wielochrobaki. Tak? I takie słowa nazywamy zbirnymi nazewnikami. I tu absolutnie, choć wezmę sobie chrobacza, kiedy myślimy o małych, może być, słuchajcie, może być małe chrobacza.
ale raczej niech to chrobak sam z siebie jest mały, w nas przynajmniej, w naszych geograficznych zonach. To chrobacza, to chrobaczate, kiedy dach to chodził personifikuaty w takich bajkach, chrobaka może by się i zdało, ale raczej nie osnuje się jak konstrukcyjno, bo było prawilne, ale raczej to inna grupa. Dnes beślujemy o tej grupie zbirnych nazewników, bo tak jak chrobacze, to chrobacza, to kamienia, to korinia, o tu. I trzeba pamiętać też o jednym, albo sobie powtórmy. To kamienia, tak jak Petro Murianka w swoim stychu son kińczył, zamienił kupu kamienia w didowe pokolenia. Tak? Tu ciszy mamy to pojaśnienie kupu, koho, czoho, kamienia, toho, kamienia, netych kamieni. No i jak się za to wziąty, jak to rozryżnyty, bo tu jest chową na trudnist, żeby nie zrobyty błudu. A tu też trzeba spostrzeć to, że mamy i to kamienia, to korinia, ale mamy i to dziewcza, i to pala. No i tu też trzeba wybrać dobrą formę, żeby prawidłowo schosnować to słowo. Wezmę sobie kamień. W jednotnym czesli mamy kamień, kocho kamienia, kamieniowy, kochoż to kamień, z kimszczym z kamienią i o na kameny albo kamieniu. W mnożnym czesli mamy kameni, kochoczoho kameni, komu czomu, kameniam, tu trzeba uważać, kochoż to kameni, z kimszczym z kameniamy i o kameniach. No i wezmę sobie, jak przy tym wygląda to zbirny nazewnik kamienia. To kamienia, grupa kamieni, nie znam, styrta, kopa, jakasa tam nakładena, da jaka nieporachowalna kilkist. Mamy to kamienia, no i toho kamienia, mamy tomu kamieniu, koszto to kamienia, z kamienią i o tym kamieniu, o tej grupie tych kamieniu. I to nie są trzy warianty tej samej odmiany, to są trzy okremy gramatyczne formy, bo dwie mamy to tu nominalną, jednotne czesło i mnożne czesło, no i to zbirny, to jest druga ciłka. Sprawa zresztą podobnie mamy z koreniami, bo mamy jeden korin, kochoczone je korenia. Kochoczowiczu korin, z kimszczym, z korenią. W mnożyni koreni, koreniu, z kimszczym, z koreniamy, a nie z koriniamy. No, z koreniami już będzie błudną formą, ponieważ to zbirne nazewniki raczej nie mają mnożnego czysła. One już wyrażają w tym jednotnym czysli to kamienia, to znaczy, że ich jest już wiele. To taka grupa, samokupnist, która leży tak samo korinia, tej chuste, czy jakie takie, w jednym miejscu. Ono jest nieparachowalne, ale znamy, że ich jest wiele. Bilsze na pewno jak jeden, a najczęstsze owelo bilsze. No i tu do tego dochodzimy, żeśmy nieraz słowicy besiedlali o tym, że czasami e i i się wymieniają, kiedy sobie odminamy. No i tu to na pewno widzimy, bo jest jeden kamień, mamy tam i w poslednim składzie, ale w mnożeniu mamy dwa kamieni. To odkale to kamienia. No odtale, że już i tak samo korin i dwa, jeden korin i dwa koreni. Ale jak idę o grupę, to zbirny nazewnik, to idę, my się dojemy, że to tam widno huste korinia. Kiedyby byli dwa, piat, sim tych korenił, to byśmy powiedzieli, tam jest piat, sim korenił przy tym drzewie. Ale jakby się dujemy od siwi grupi, to będzie huste korinia. Tam nie znamy do kińcia kiłko toho jest. No i tu trzeba zapamiętać, że przy tym kamień, kamienia, kamieni, kamienia, lekko sobie ujawyty, że tu musimy rozdzielić. Tak samo
до форми збірених називників і каміння, то-то каміння, і коріння, значить, то-то коріння, чіла та-то ослова перейшла, можеш повісти, чіла перейшла в чілості, так мі ще повторило, пробачте, але вона уж остає, то є то-то каміння, кого чого того каміння, кого що, кому чому тому камінню, кого що то-то каміння, з ким з чим з тим камінням, i o kim, o czym, o tym kamieniu myślujemy. Kiedy myślujemy o grupie, a kiedy myślujemy o jednym, to mamy na premierii korin, jeden korin, koho czego, jednego korenia, komu czemu jednomu koreniowy, tam wse bude e, kiedy dany skład nas interesuje, czy nie kinczyć się na so własny, znaczy jest otworeny, bo kinczyć się na własny zwuk. No ale idźmy dalsze. Tu trzeba, przypomnę, że tu trzeba bardzo mocno pamiętać, czy besidujemy o dwóch konkretnych piatioch, albo stoch koreniach, albo kamieniach, czy besidujemy o jakiej nieporachowalnej grupie kamienia, albo nie znam, o kupi kamienia, albo o hustym koreniu, jak ciłej grupy, bilsze jak jeden. No i tu mamy jeszcze następne premiery, jak chciałem przedstawić, bo mamy tak samo i listia, i hałuzia. Tak samo one się zachowają, lem, że jak znacie, tak samo, lem inaksze. Bo powiemy przyrodno to listia, jak to tu grup leży listia pod drzewą. To listia. Nie to list, lem to listia. Kupa listia. Tak? No i tu mamy w tych premierach listia i hałuzia, sztosy takie, że to ta zbirna forma, to listia i to hałuzia, stało się osnową do mnożnej formy. To znaczy, nie jest już tego rozróżnienia, że jest kamień i kamieni, ale w grupie myślujemy, że jest kamienia, albo korin, koreni. I jak grupa, to bude korinia, bo przy tym listia i hałuzia w mnożeniu budemy maty, że jednak listia bude mało ciż formu mnożenną form. No i tu bym jeszcze ciż chodził powisty, że no to listia, korinia, chrobacza, kamienia to bardzo stary sposób na wskazania do jakiego zbirnego nazywnika, który tworzy do jaką grupu. Tak, bo występuje w ukraińskim języku, w innych słowiańskich językach, w polskim. Dnes choć bardziej, bo my powiedzieli, że na przykład listowie, ale jest starsza forma bodajże w kordianii, to było słowackiego, nachodzimy taki wers, że więdnie to liście, co do drzewa lgnie. Więdnie to liście, a nie te liście więdną, tak byśmy sobie chyba to zrównali, tak? I dla dzisiejszego polskiego ucha to liście może zwuczać tak zwyczajno, bo przywykliśmy do tego te liście, ale w starszej polskiej tradycji liście to jak raz to ta forma najpierwsza, która była zbirnym nazywnikom, to liście, która pereniała tiż mnożenną form. Ale wertajuczy, tu jeszcze mamy na pewno tak, co robi jeszcze problem, bo mamy to pala, to pacia, to hornia, to ptasza. Mamy też to kamienia, to korinia, to listia, to hałuzia. To jeszcze, żeby już było ciłkom ciężko, to mamy jeszcze to roblinia, to wesila, to znania. Tu też byśmy mogli jeszcze powiedzieć, co nam może zrobity problem. Oczywiście, tam byśmy mogli jeszcze sobie dołożyć to na premier na premier cerkowny praznik, on pochodzi od czasosliw, jak woskresinia, to woskresinia, to wozdwiżenia, to coszestwia, to uspinia,
I tak dalej, i tak dalej. No ale Berta Jucze, do naszej śpiwanki Rusala, Rusala w pekli mamy pala, mama pala, pamiętajmy, pala odmienia cię jak pacia. Rusala to mnożne czysło. Ciłoj serii dawnych świadkowań. Koło nich stojat neporachowalne zbirnych robacza, listia, kamienia, korinia, gałuzia. No i tu pamiętacie o tym, że kamień i korin, to choczu wam ciż podaty, bo wziąłem tak perszu z bereha, knyżku, debym to skoro mi najty jak w praktyci, a tu jak raz mam śpiwankę ze Świadkowej Walejkoj i naszołem tak na skoro w pisny była lubo była, bodaj to ta woda kamieniom zarosła, że ona naszą lubą rozmyła, rozniesła. Znaczy kamieniom, nie kamieniom, nie jak są kupą kamienia, lem kamieniom zarosła kamieniom. Znaczy stała się kamenista. Albo w inczej śpiewanci tecze woda tecze, po kamieniach czerkat, aż toż meny moja mamko w czużym świecie czekat. Po kamieniach, nie po kamieniach, bo nie jest takiej formy w mnożnym czasie, to i zbirnej forma, to i grupowej forma, to i sowokupnosti, że to kamienia. Jest kamin, kochoczone jest kamienia, a są dwa kamieni, znaczy po kamieniach. I stoż, chyba będę kończył, bo zdaje się mi, że tu choć ciężko to wszystko rozliczny, to jednak mąż się da jak w tym rozobraty. A kiedy jeszcze byście dasz to chcieli do tego, co im powiem, do rzeczy, w rzeczy, do tego naszego paciate, do haczate, do horniate, do rusal w mnożeni, do grupowych form chrobacza, listia, kamienia, korinia, hałuzia, albo do roblinia, tworinia, idżynia, kochania i znania, to pisz ten adres demko@lem.fm. Ja rado z wami podyskutuję, choć zdaje się mi, że dnes już im powił i odkrył, może dla danekotrych, bardzo wiele. Serdecznie dziękuję za dneszni wieczór. Demko Trochanowski, to była Słowo Wycia. Słowo Wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 12 grudnia 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Četver 8. žoutnje oktobra majučo 74 roko v mervu menno Milan Mnjahončak. Rusejnski biznesmen, filantrop, aktivista, bouši predseda rusejnskoj obrodo na Slovaceji. Po rodakom se vanišnje jadlova Svetnickoho okresu. Po završenju inženjerskih studij v Vyšej tehničnej školi v Bratislavi rozvijal karieru v firmi Chemko Stavu Menne, jaki da kilka roków w Alżerii jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł w ozrodny ruch Rusyniu, Mnjahončak był jednym z osnowajuczych członków rusyńskiej obrody. Tego roku podtrzymywał rusyński ruch na Słowacji, wydawanie rusyńskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowajuczych członków, a pak predsedą partii Nasz Kraj, która mała służyty głównie tomu, żeby przez wybory mogli perejty kandydata, zajmujący się rosyjskimi interesami i regionem, gdzie żyją Rusyna. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowajuczych członków Okrągłego Stołu Rusyniu Słowacji. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rosyjskich festiwaliów w Słodniku Cyhumennom. W 2014 roku był wybrany na predsedu rosyjskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rusyniu w 2015 roku wybrali go za члена Światowej Rady Rusyniu za Słowację. Rusyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władu Słowacka Respublika pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany będzie w Niżnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawiły się dalsze informacje.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

pierwsze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasi, drodzy radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, na żywo z Wilioszowskiego studia radia LMFM. Witam krasi 12 dnia żołtnia, oktobra 2023 roku. Ja witam w programie Trzy świty. Co jeszcze masz do tego do rzeczy? A może to, że budu z wami w tym, że programie opowiadał już o dzisiejszym dniu teper i w historii do 9 godziny. Znaczy to już na ciłu godzinu, a po 9 godzinie stritymy się za z programie Słowowicia. To znaczy, budemy sobie świat o języku, na językach i wielu innych spraw. Cieszę się, że jesteś dnes razem ze mną, razem z nami, z radiem LMFM. Za to, drogi radiosłuchacze, już o chwilku zaczynamy sobie, jak słucha, ten program.

To ta smutna muzyka galicyjskiego kwartetu. Za to, że zacznę od smutnej wisty. Dnes, 12 żołtnia, na takoj sotnym roci życia, w mer pan Adam Barna, dołholitni diak prawosławnej parchii w Lignicy, to był też pisatel i doslidnik historii Lemkowina. Narodził się w 1926 roku, 25 listopada, znaczy kus bilsze jak miesiąc brakło do jego sotnego jubileju. Urodził się w Seli Czorny na Seredniej Lemkowini. Był w czas II światowej wojny wojakom w 1947 roku, tak jak bilszy Slemki w ramkach akcji Wisła, razem z rodziną był wyseleny na zachodni zemli Polszczy. A od 1952 roku prożywał w Lignicy, gdzie przez paru 10 roku służył przy prawosławnej cerkwi. Tam też nie prawosławnej cerkwi, jak był też pan Adam Barna autorem i spółautorem kilkanaset książek, monografii i opracowań z obszary historii Lemkowiny, seł Lemkowiny, czyteli, podii. Chyba najbardziej znana to Kowalczyk, Ternisto, historii seła Czorne, Izby Ibyliczne, dawno i teper. Cyda jak drugi. Był też aktywnym dziaczem Stowarzyszenia Lemki, współpracował z czasopisem Besida. Był też aktorem Teatru Stowarzyszenia Lemkiu, a w 2012 roku był odznaczony nagrodą imienia Nikifora za trud życia oddany dla lemkiuskiej kultury. Kiedyby tak to chodził, wziąty uczas w pochoronnych bohosłużeniach, one zaczną się w najbliższej czwartek 15 żołtnia o 18 godzinie parastasom w cerkwi, w prawosławnej cerkwi w Lignicy, a oden w piatniciu 16 żołtnia o 50 godzin zaczną się bohosłużenia za upokojna liturgia, a o 13 godzinie odbyde się pochoron na cmontery w Rudni. Wiczna wam pamięć, panie Adamy. Dziwi tak zaczynaty od tej dobrej historii, ale musimy przejść do dzisiejszego programu, do 21 żołtnia, oktobra, to 85 dzień tego roku za harirańskim kalendarium do kincia roku ostaje. Ale 80 dni w to odpowiada 29 dniu wersnia na wilojańskim kalendarii. Dnes świadkują za zachodnim stylem Edwin, Felix, Serafin, czy Maksymilian, a za schidnim dnes imienina Teofana, Joana i Michała. Świadkują już o świecie, w Ameryce to Columbus Day, den Kolumba, a może powiem o tym dakus późniejsze. Na Bahamach świadkują też liczniciu odkrycia związaną z Kolumbą. W Brazylii świadkują Dzień Dityny, w Gwinei, to i Rybnikowi Gwinei, Świato Niezależności na pamięć po 1968 roku, kiedy to Gwinea zyskała niezależność od Hiszpanii. W samej że Hiszpanii w liczniciu odkrycia Ameryki dnes praznują nacjonalny praznik Laos, den oswobodzenia od Francji. I jest jeszcze jeden międzynarodowy den związany z hiszpańskojęzycznym świtą, den hiszpańskiego języka w ramkach dny języki. To jeden z takich wyznaczanych dni w roku, dni Wielkich Jazyków, świadkowane przez Organizację Zjednanych Nacji. A jeszcze dnes przeczytał, że to jeszcze światowy dzień reumatyzmu. A w nas godzina 8, już chwili minut 21, słuchate, tyle świty na żywo w radiu LEM FM.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Tak, wracamy do naszego studia. A te pierwsze, co się podziało 12 toho dnia żołtnia w oświecie w historii 1422 rik, w przedszym chodzi, już mu to wspominał, Christopher Columbus przepłynąwszy Atlantyk, przypłynął do dzisiejszych Bahamskich ostrowiu. Choć jakby się dojut odkrył Ameryku, ale to trzeba nadminyty i szczerze Europejczykamy, bo tam byli ludzie, szczerze i dawno odkryli. Ale Kolumbus szczerze wierzył do kinicia swojego życia, że przypłynął do schidnioj Azji od tale. Tych miejscowych żyteli nazwał Indianami od Indii. 1792 rok, o 300 roku w New Yorku pierwszy raz był prezentowany Den Kolumbusa, Columbus Day. 1810 rok, wracamy do Europy, prochodził pierwszy Oktoberfest. To dnes mamy najbardziej z toho, że to świato piwa i kobasy, ale to, że żyteli Monachium byli zaproszeni na praznowania wesila princa Ludwiga Bawarskiego i princesy Teresy Zaksen Hildburghausen. Tam, że też od tamtego czasu od tamtego czasu też zrodziła się to ta tradycja Oktoberfest. Idziemy do 1863 roku, gdy w Genewie w Szwajcarii był osnowany Międzynarodny Czerwony Kres. 1881 rok, amerykański prezydent Ulysses Grant zabronił działalności Ku Klux Klanowej, tej rasistowskiej, faszyzującej, jakbyśmy z dzisiejszego pogledu na to posmotryli organizacji. Vintage nakazał aresztować liderów tej organizacji. Ostajuczy w Ameryce w 1901 roku Theodore Roosevelt oficjalno nazwał rezydencję prezydenta Zjednoczonych Stanów Ameryki Białym Domem. To 1905 rok, Norwegia odstąpiła od Unii ze Szwecją i została niezależnym królestwem. 1920 rok, to już na południe od Norwegii, a no, na południowy wschód, a od nas na północ. Był ryski mirny dogovor pomiędzy w wojnie pomiędzy Polską i bolszewicką sowickim sojuzem. Tak idziemy do południowej Ameryki. 1931 rok, w Rio de Janeiro był odkryty pamiętnik Chrysta, to znany, który mąż powiesty dominuje architektoniczno nad Rio de Janeiro. Wracamy do Europy. 1939 rok, to już druga światowa wojna, to było, że Adolf Hitler podpisał dekret o osnowaniu generalnego gubernatorstwa, w jakim jedzeńczym anchodyła się Lemkowina, druga światowa wojna i niemiecka okupacja. Taki 1999 rok, dit, jako teraz się narodziło w Sarajewi, to stolicia Bośni i Hercegowiny, było ogłoszone przez sekretaria Kofi Annana, sekretaria Organizacji Zjednoczonych Nacji, jak dokładnie 6 miliardowej gromadzianin Zemli. 2012 rok, jeszcze jedna rocznica, Europejska Unia była ogłoszona jak laureat Mirnej Nagrody Nobla w nazwie na 8 minut 34, słuchate Radio LMFM i Trzy Świty, a my czujemy się, one dołamy.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

A wracajući do programu, pripomnio smutnu fakt iz dnešnjeho dňa. Tako i na sotnom roči žitia umer pan Adam Barna. Dostaju od vás informácií, že nezapisali ste, kde odbudúte pochoronne, bo služenia začnú sa v četver. Najbližší četver 15. žoutňa o 18. hodini. To bude parastas v cerkvi v Lignici. A o den v piatniču 16. žoutňa začnú sa o 5.10. bude služená zvopokyna liturgia i pak o 1. hodini popoludny pochoron. Na cmentary v Rudni tiež môžete už čítať na našom portále lem.fm. Duže širší biogram, jak to, čo jem, priklikal, za to tiež odsyłam tam na náš portál, na náš sajt. My vrtajúče do programu Trišvity teper ešte jak raz z rusinskoj obšury ričnici jednu to tu dnešňu, o ktorým povi budeme spomenať už pevno. Orik, jak ryczniciu smerty pana Adama Barne, a sposeret inczych rycznic, jak minule od soboty, to 1968 rik w sobotu minuła rycznicia smerty Epifana Drołniaka, nazwanego Nikoforem Krynickim. Zresztą tak sam się nazywał jak Nikofor Krynicki, to już mu komunistyczny własny przybywali dodaty, znany Lemki znany na cały świat, trzeba powiedzieć, naiwny malar, jaki Nelem w Krynicy był znany z krynickiego deptaku. Możesz powiedzieć, ciłe życia był kuzny docinenny, samitny, bidny, no kinciłka życia, kiedy już chorił, była może takus lipsza. Tak znany ze swojej tej naiwnej twórczosty. Od historycznej wystawy, jaka prochodziła w Warszawie, forma presypności, znamy, że naiwna twórczość to już takie możesz powiedzieć stare pizrinia na tot artyzm. Ja aż no, chyba nie pamiętam jak dnešni napriama się one nazywają. To taka naturalna barże twórczość w totu stronę. Wracając do Nikofora, winże znany jest fakt, że trzy razy na nogach wertał po wyseleniu po 1947 roci do rodnej Krynicy, to lokalne własne odpustyli i da jak się nim zaniali, żeby już bidno nie wyglądał, żeby da jak on nie był takim bezdomnym malarium, za to tu wystawili mu to tu fałszywą metryku i dokumenty na imię Nikifor Krynicki, dokładnie. Dobry, idziemy dalsze. Z sobotą związana jest już data narodzenia z 1792 roku, by się dojuty to o Michali Wysanyku, to znany medyk rusyńskiego pochodzenia. Wrócił się jeszcze pod koniec 18. stulecia, ale był wielkim, znanym doktorium, reformatorom austryjskiej, ciłej austryjskiej psychiatrii. I trzeba powiedzieć, że zanim o bardzo ważne funkcji, kiedy idę o medycynu tej austryjskiej doby. Z wczorajszych rycznic jedna 1846 rok to Teodozy Złocki, świeszczennik, pisatel, etnograf i folklorysta, dokładnie 180 rycznicia na jego narodzenia. Wrodził się w Osoju na Podkarpackich Rusy. W Mer w 1926 roku w Drahowie. To okrem toho, że świeszczennik, totiż etnograf i folklorysta, poeta, szlen etnograficznego obszestwa Madiar, i totiż trzeba powiedzieć, że choć zaczął pisać do w tej studenckiej dobi jazyczom, to już w tej świeszczenniczej dobi napriamował się do pisania narodnym językom. Pod koniec roku już na pensji wziął
взял ся за упорядкування свого рукописного насильства, а част рукописів передав літературознавчове до Євменія Сабова, іншого знаного русинського діяча. З таких цікавинок мати Григорія Жатковича, першого губернатора Підкарпатської Руси, то була дівка тоді з Луцького, значить Луцький був дідом першого губернатора Підкарпатської Руси. Із днешніх річниць єдна з 1997 року в Ужгороді був відкритий пам'ятник Олександра Духновича, авторства Михайла Беленя, a spośród dat narodzenia, które mają dnes, jedna z 1952 roku, to Michał Bycko, pedagog, krytyk, no i jeden z głównych osnowateli obszerstwa Andy Warhola w 1910 roku. Zresztą to wielki, moż powisty фан Варгола, кіт так би мпов'ю, такої чіле своє життя передав, щоб збирати інформації, що довело до того, że był osnował i był kuratorem Muzeum Modernnej Sztuki Andy Warhola w Medjugorje w 1991 roku. No, zresztą Michał Bycko propaguje, popularyzuje, kiedy by jeszcze kto nie znał Warhola, jego twórczość w Osiwici. Był też jednym z osnowateli rusyńskiej obrody na Słowacji. A teraz jeszcze to ta ciekawinka, że po długim, długożdanej przerwie muzej zas jest odkryty. 10 minut do 9 godziny, tak, a pak jeszcze wstygnemy powiedzieć o chwili.

Tak, i wracamy do naszych tem. Teper jeszcze chwila, ale chwili mamy niewiele. Za to skoro gruleci sim radusił w tym momencie, następne dny to już możesz powiedzieć osin z temperaturą w tym tygodniu taką zaraz do 11, no ale tak do niedzieli bliższe jak 12, 13, może 14 się nie spodziewajcie. Raczej nie, bo będę nad gruleciami zachmarzone. W nocy możesz szkriabać szyby, jak się idę do auta, to cisz się może trafić, za to już osin zdaje się mi przyszła na Lemkowinu poriadni. W Polkowiciach te perszysty radusił następne dny, może tak usteplisz, 14 zaran do 16, aż i w piatnieciu 18, bilsze sącie jak na Lemkowini, choć cisz chmar czas od czasu zakryją, a i na zachodzie Polszy temperatura bodech padała do 3-4 radusił w tym tygodniu nad raną, za to lokalno cisz może się spodziewać szkriabania auta przed odjazdem do roboty w Prieszowi. Teper 9 gradusił i temperatura w tym tygodniu maksymalno 13, 15, może 16 w sobotu i to będzie absolutnie maksymalno, że to z tego tygodnia wyciągnę temperatura, a nad raną cisz będzie schodziło do 3-4 lokalno koło zera. Na Podkarpackiej Rusy w Mukaczowi 9 gradusił w tym momencie. W tym tygodniu tak usteplisze, może jak w Prieszowie, w Gorlicach, bo do 15-16, może 17 gradusił. Temperatura w nocy cisz będzie schodziła do 4-5 gradusił. Smotrił na Komloszku w piwniczno-schidnich Madiarach, tam 9 gradusił w tym momencie. I temperatura podobna jak w Ciwirce Karpackiej Rusy, 16-17 gradusił w tym tygodniu, to maksymalno, a nad raną 4-5 gradusił. Znaczy osin w ruskim Kresturi będzie teplejsze, tak, z 18

0: Ponedilok o jazyku. No cóż, nadził się, że budete razem ze mną. Trzymajcie się ciepło.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: retransmisja w Radiu LEM FM.
1: Dzień dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli Państwo na tę dyskusję. Ja nazywam się Piotr Majewski, reprezentuję Uniwersytet SWPS. Zanim zacznę przedstawienie moich interlokutorów czy osób, które będą uczestniczyły w dyskusji, mam ogromną prośbę do pani dyrektor Magdaleny Wyrblewskiej, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, o tutaj podejście na scenę. Społeczność łemkowska chciałaby bardzo podziękować za cały trud, wkład.
2: Tak, to może ja w imieniu tutaj całej społeczności łemkowskiej, która dzisiaj jest tutaj obecna, chcieliśmy pani dyrektor bardzo podziękować za możliwość, by ta wystawa powstała, wybrzmiała, by była, że otworzyła pani nasze drzwi. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wszystkich Łemków zebranych. Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Takie nawyki dyrektorskie, tak, wzruszenie odbiera mowę, totalne zaskoczenie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to ja serdecznie dziękuję. Dla tego muzeum to szalenie ważne, że okazaliście nam takie zaufanie, ty Michale, że zgodziłeś się na tą szaloną przygodę. Bardzo ja jestem wdzięczna i zespół Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, że ta wystawa mogła się tutaj odbyć i że przy niej zgromadziła się społeczność, bo to jest chyba dla nas najważniejsze. Dziękuję serdecznie za zaufanie i współpracę.
1: Dziękujemy. A teraz chciałbym przedstawić osoby, które wezmą udział w dyskusji, może tak w kolejności od Państwa lewej strony. Pani profesor Lidia Stefanowska pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Jej badania dotyczą komparystyki literackiej oraz szeroko pojętej kultury i sztuki Europy Środkowej XX i XXI wieku. Pan Jerzy Starzyński, Łemko, historyk, animator kultury, badacz, dokumentalista, choreograf, działacz społeczny, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Dr Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką łemkowską, rusińską, zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularyzatorskim. Kolejna osoba, pani Oksana Graban-Lichtańska, działaczka łemkowska, inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych,

0: przedstawicielka współczesnej literatury łemkowskiej, autorka wierszy, bajek, piosenek oraz opowiadań osadzonych w realiach Łemkowszczyzny. I wreszcie pani Natalia Małecka-Nowak, z tych Nowaków, związana z sektorem kultury i mediów mniejszościowych. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od 2020 roku jako przewodnicząca zarządu współtworzy rusińskie media, przede wszystkim Łemkowskie Radio i portal LEM FM. I może na początku chciałbym zacząć naszą dyskusję od takiego bardziej generalnego spojrzenia z lotu ptaka. Otóż chciałbym się odwołać do pewnej typologii zaproponowanej przez katalońskiego socjologa Manuela Castelsa, który wyróżnił trzy typy tożsamości. Tożsamość oporu, tożsamość legitymizującą jako pierwszą, tożsamość oporu i wreszcie tożsamość projektu. Ta tożsamość legitymizująca to jest tożsamość taka trwała, zinstytucjonalizowana, przekazywana przez z pokolenia na pokolenie w ramach danej grupy. Tożsamość oporu to jest zazwyczaj tożsamość, która jest skierowana przeciwko różnego rodzaju grupom dominującym, kontrhegemoniczna, jakby Gramsci powiedział, bardzo często budowana w perspektywie mitu ofiary kontra społeczeństwo większościowe, które prezentowane jest w tej narracji jako oprawca. I wreszcie trzecia tożsamość projektu, to jest ta tożsamość, która cały czas się rekonstruuje, wykorzystuje nowe elementy kulturowe, czy tworzy nowe elementy kulturowe. I w kontekście tych trzech elementów typologii chciałbym Państwa zapytać z Waszej perspektywy, jak współcześnie wygląda tożsamość łemkowska? W której z tych trzech typów najwięcej Państwo widzą współczesnych Łemków, czy odnajdują tę tożsamość łemkowską? Czy jest to bardziej właśnie ta tożsamość już trwała, przekazywana, legitymizująca się, czy bardziej ta tożsamość budowana w kontrze do tożsamości grup większościowych, czy może tożsamość właśnie, która cały czas siebie poszukuje, współtworzy, rekonstruuje?
1: Więc to pan zapewne wie, że tych tożsamości i naukowców, którzy się zajmują tożsamościami, jest sporo. XXI wiek to w ogóle te typy, które pan wymienił, to absolutnie nie wyczerpują całej listy tego, czym jest tożsamość. Jest pan Giddens, który mówi o tożsamości negocjowalnej jako kategorii procesu stawania się. Paul Ricoeur, który o tożsamości narracyjnej mówił jednym słowem i wiele innych. Jeszcze jak Irlandczycy odzyskali niepodległość, to też artyści stawiali przede wszystkim to pytanie, nie mówiąc o Lidze Gaelickiej. Mówiło się o tożsamości multiple selfhood, czyli po prostu no, bez wielości nie ma tożsamości takich ludów grup etnicznych, które żyją na pograniczu szczególnie kultur albo narodów skolonizowalnych, tak? Także te kategorie, które pan wymienił, ja bym nawet tutaj, mi się nie mieszczą w tym, o czym myślimy. Cały czas mówi się też o tożsamości płynnej, prawda? Więc tożsamość teraz jest taką kategorią, która jakby straciła to znaczenie jednoznacznej kategorii, którą możemy przypisać szczególnie takim grupom jak Łemkowie, tak? Którzy żyją na pograniczu kultur od wielu wieków i to wielu rozmaitych organizmów państwowych mówiąc o Austro-Węgierach, to już to na Imperium Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego, później Rzeczypospolitej w różnych czasach. Nie będziemy wchodzić tutaj w historyczne dywagacje. Chodzi o to, że ta nasza tożsamość jest nadal cały czas kształtowana. Jeśli chodzi o opozycję znowu, to każdy naród potrzebował innego, nie tylko naród, tak, ale żeby kategoria tożsamości kształtuje się w odniesieniu do, prawda, tego innego, swój, obcy i tak dalej. Wszyscy to wiemy. Więc podsumowując, bo chcę oddać głos tutaj jeszcze państwu, powiem o sobie, tak? Czuję się Łemkinią. W domu mówiłam po łemkowsku. Mój syn mówi po łemkowsku. Pierwszy język zachodni wyuczony to język polski. Tak? Chociaż urodziliśmy się w Polsce, miałam szczęście urodzić się na ziemi moich przodków w Gorlicach, mieszkałam w Bielance. Byłam, czyli w miejscu, gdzie jest cerkiew, istnieje cerkiew, w której byli chrzczeni mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, gdzie są groby na cmentarzu moich przodków, tak? To jest ziemia moich przodków, ale wychowałam się w Polsce. Później między innymi uczyłam się najpierw w polskim liceum ogólnokształcącym, a w trzeciej, czwartej klasie w tak zwanym, bo to nie jest ukraińskie liceum ogólnokształcące, tylko w Legnicy, tylko ma 4 godziny języka, właśnie tutaj to trzeba pamiętać o tym, języka ukraińskiego, tak, uczonego jako języka obcego, który dla mnie był językiem obcym, bo się go musiałam uczyć od początku. Więc ta tożsamość, poza tym podróżujemy w świecie globalnym, tak, te nasze tożsamości, właściwie mówimy już tylko o sobie, te wybory, których my tworzymy, proces, tak? Tożsamość jako proces, nasze wybory, kim się stajemy. I można by było kontynuować, ale żadna z tych pańskich z kategorii, których pan tutaj wymienił, akurat do mnie nie pasuje.
0: Jasne, dziękuję. I oczywiście żadna z tych kategorii nie wyczerpuje. One mogą równorzędnie funkcjonować w ramach jednostki czy danej grupy.
1: Tak, to jest w każdym razie bardzo skomplikowane. Hybrydyczna tożsamość. Wydaje mi się, że tutaj teraz oddaję państwu głos. Dziękuję.
2: Ja w przeciwieństwie do pani profesor jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. I też może właśnie prezentuję troszeczkę inną perspektywę patrzenia na Łemkowszczyznę, ponieważ ja z kolei urodziłem się już na ziemiach zachodnich, w Legnicy, 20 lat po akcji Wisła. I myślę, że jeżeli mamy określić dzisiejszy stan tożsamości, świadomości Łemków, można go traktować z mojej perspektywy dwojako. Z jednej strony jako pewną ewolucję, a z drugiej strony też jako pewną syntezę tych wszystkich trzech nurtów, o których pan wspomniał. Patrząc na swoje życie, przede wszystkim na dzień dobry wyróżniała nas tradycja, czyli pielęgnowanie w domu tego, co wyniesiono z domu ojczystego, co zostało przekazane przez pokolenie naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Ta tradycja, to poczucie właśnie bycia Łemkiem, pamięć utraconej małej ojczyzny, Arkadii przodków, spajała nas, była dla nas siłą taką trwania, aktywności, ale w dużej mierze ta tożsamość była ograniczana do domu rodzinnego, do najbliższego kręgu rodzinnego, do szerszego kręgu rodzinnego, czyli do uroczystości rodzinnych i być może właśnie wspólnot takich przede wszystkim jak wspólnota cerkiewna, bo ta nas też w taki sposób jednoczyła i stwarzała nam możliwość spotkań, rozmów, komunikacji, czy też no właśnie jeszcze też do pewnego momentu również imprezy typu zabawy. One były też bardzo istotne, bardzo ważne, kiedy młodzież łemkowska zjeżdżała się z terenu, z okolicy i właśnie poczucie tej tożsamości, przynależności do Kościoła Wschodniego, do tradycji wschodniej, do obrządku wschodniego była takim naszym, była elementem naszego trwania, naszej tożsamości. Drugi aspekt, o którym pan wspomniał, również był bardzo istotny, bo tożsamość budowała się właśnie w pozycji, w jakiejś opozycji do tego, co było większościowe, co było powszechne, co było wokół nas. Czyli no właśnie, odczuwaliśmy tą inność w stosunku do otoczenia. Czasami dochodziło do takich sytuacji nawet no, śmiesznych, tak? Bo bywało, pierwszym językiem był język łemkowski u mnie w domu. Pamiętam, gdy jako małe dziecko zostałem wysłany do sąsiadów po bodenkę, poprosiłem o bodenkę. No i wróciłem z niczym, bo nie potrafiłem wyjaśnić, co to jest bodenka. Bodenka to maśniczka. Musiałem wrócić do domu, spytać rodziców dopiero o polską wersję tej nazwy i wrócić po ten sprzęt. Ale oczywiście z tym właśnie elementem inności, czyli zdawania sobie sprawy z tego, że jesteśmy inni od otoczenia, też bardzo mocno w domu pielęgnowany była... No, ten wątek krzywdy, która stała się naszym udziałem, czyli przesiedlenia akcji Wisła, krzywdy doznanej niesłusznie. I to też miało nie tylko wymiar jak gdyby wewnętrzny, czyli rozmów rodzinnych, tych bolesnych wspomnień, ale też często przybierało taki charakter, obraz stygmatyzacji, bo odczuwaliśmy tą inność poprzez właśnie różne trudne sytuacje, na przykład w środowisku, ja się wychowałem w środowisku wiejskim, więc ta stygmatyzacja może była podwójna, bo z jednej strony wychowałem się jako dziecko mniejszościowe, a z drugiej strony jako dziecko wiejskie, więc na różnych poziomach tej stygmatyzacji doświadczałem, czy to na poziomie szkoły podstawowej, ona była inna na poziomie szkoły średniej, jeszcze inna na poziomie studiów. Więc czasami te przestrzenie się przenikały tej stygmatyzacji właśnie dziecka mniejszościowego, dziecka wiejskiego. Ale odczuwaliśmy nieraz boleśnie właśnie tą swoją inność. W dużej mierze po latach zdają sobie sprawę z tego, że ta stygmatyzacja, te często trudne doświadczenia, one miały wymiar wręcz powiedziałbym no, fizyczny. Czyli krótko mówiąc bywało tak, że jako dzieci łemkowskie byliśmy bite w szkole, na poziomie szkoły podstawowej przez inne dzieci wiejskie. W miejscowości, w której mieszkałem, na 60-70 rodzin, inaczej, w dwóch miejscowościach sąsiadujących ze sobą, na łącznie około 120-130 rodzin, było 30 rodzin łemkowskich. W mojej klasie na wsi, w okolicach Legnicy, na 15 dzieci było 5 dzieci łemkowskich, 4 dziewczęta, 1 chłopak. Więc jeszcze tak się często składało, że te dzieci łemkowskie najlepiej się uczyły. To też wynikało jakby z pewnego modelu kształtowania naszej osobowości domorodzinnych, bo zawsze nam mówiono, żebyśmy się koncentrowali na nauce, żebyśmy musieliśmy się zawsze starać 2 razy bardziej niż nasi rówieśnicy, żeby uzyskać takie podobne prawa, żeby być podobnie traktowanymi. Więc zwykle uczyliśmy się też lepiej. No i często właśnie te takie wielorakie przyczyny, czyli z jednej strony właśnie ta inność nasza, a inność, brak wiedzy o tej inności sprawiał, że społeczność zewnętrzna reagowała często właśnie w taki sposób, czyli na przykład biciem. Jako chłopak często dostawałem w szkole podstawowej za to, że byłem inny. Więc to też kreowało naszą tożsamość. No dlaczego tak się dzieje? Tak? No mam świadomość tego, że jestem inny, bo no właśnie pamiętam też takie sytuacje, kiedy mój tata jedzie przez wioskę ciągnikiem i biegnie tabun dzieciaków i krzyczy łemek, tak? No i to też kreowało taką naszą tożsamość. Z innej perspektywy trochę jak ta tradycja w domu rodzinnym. No i trzeci aspekt, który mam wspomniał, czyli kreacja, czyli poszukiwanie nowych form wyrazu. Myślę, że to jest właśnie ten czas, przynajmniej teoretycznie, to jest dobry czas, kiedy rzeczywiście, no tragicznie, bo trzeba powiedzieć, że odeszło od nas pokolenie to najbardziej naznaczone traumą akcji Wisła, przesiedlenia, deportacji, strachu, bo trzeba powiedzieć, że nasza tożsamość też w dużej mierze była wymuszona poprzez taką, a nie inną politykę państwa, która Łemków wykluczała podwójnie, potrójnie, tak? Bo gdy w latach 50. mniejszości narodowe, takie jak Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, zostali uznani jako mniejszości, zyskały pełne prawa w postaci własnych organizacji społeczno-kulturalnych, szkół, Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Więc myśmy ten okres takiej stygmatyzacji, również wykluczenia mieli znacznie dłuższy, aż do transformacji ustrojowej, tak naprawdę w 89. roku, kiedy dzięki ustawie o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych mogliśmy założyć pierwsze nasze organizacje. Ale to było ciągle to pokolenie, które pamiętało tą tragedię wysiedlenia, które żyło ciągle w wspomnieniu łemkowszczyzny i właściwie nie wyobrażało sobie kreowania innej przyszłości, tożsamości, jak tylko tą pielęgnowaną, wywiezioną, przywiezioną z ziem ojczystych. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z trzecim czy czwartym pokoleniem Łemków urodzonych już w zupełnie nowej rzeczywistości, ludzi już nienaznaczonych w taki mocny sposób traumą, tragedią deportacji i ludzi bardzo wykształconych. Ludzi, którzy swoją łemkowską tożsamość kreują nie tylko z domu rodzinnego albo w opozycji do większości, ale kreują właśnie dzięki swojej wiedzy profesjonalnej, kierunkowej w różnych dziedzinach sztuki, kultury, z czym właśnie mamy do czynienia. Więc myślę, że dzisiejsza tożsamość Łemków to tożsamość jeszcze mimo wszystko po pierwsze ewolucyjna, a z drugiej strony też łącząca w sobie te wszystkie trzy elementy, o których pan wspomniał.
0: Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze chciałby podjąć któryś z tych wątków?
3: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu być z Wami. Michale, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję Muzeum za to spotkanie i wszystkie inne towarzyszące tej wspaniałej wystawie, jak również to jest coś... Z jednej strony wydaje się oczywistego, że taka wystawa jest, a dla nas jako dla Łemków nie. A przynajmniej nie było do teraz, że państwowa instytucja w tak profesjonalny sposób podeszła do naszego dziedzictwa i do naszej kultury. Zasadniczo oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest też pani profesor, która potrafi profesorskim żargonem odpowiedzieć drugiemu profesorowi. I pewnie gdyby tu każdy z nas jeszcze dołożył swoje trzy grosze, to by rozszerzył jeszcze to pojęcie tożsamości, chociaż tu w naszym gronie sami Łemkowie siedzą. Ale jeżeli mam z lotu ptaka, miałabym się pokusić o taką ocenę współczesnej tożsamości Łemków, to musiałabym zapytać, w odniesieniu do którego pokolenia zadajemy to pytanie, bo inaczej odpowie jeszcze to pokolenie. Już niewiele osób żyje z osób, które były wysiedlone. Inaczej odpowie kolejne pokolenie, a już zupełnie inaczej to trzecie i czwarte pokolenie, które w mojej ocenie przyjmuje już taką tożsamość symboliczną. To będzie dość być może brutalne z mojej strony i pewnie może wywołać duży sprzeciw, ale takie są moje obserwacje. Już tych kilkanaście lat funkcjonuję w środowisku jako osoba, która działa na rzecz zachowania i rozwoju kultury łemkowskiej, rozwoju nas jako społeczności i obserwuję młode pokolenie. To może też zabrzmi jeszcze trochę tak sztucznie, że już się sama nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ale to młodsze ode mnie pokolenie, ono już nie funkcjonuje w kulturze i w języku, tak jak funkcjonowały te poprzednie pokolenia, jak jeszcze w niektórych domach się wciąż żyje. Jednak mogę taką generalizację przyjąć, że język łemkowski już nie jest powszechnym sposobem komunikacji wśród Łemków. To widzimy na podstawie danych spisu powszechnego z 2021 roku i 2011 roku, bo do czegoś musimy się odnieść i możemy się odnieść do takich dostępnych danych. I o ile liczba deklaracji przynależności narodowo-etnicznej rośnie, i to rośnie, z jednej strony się cieszymy z tego, że fajnie, że tak rośnie skokowo, bo w 2011 roku osób, które podały tę przynależność łemkowską, było niecałych 10 tysięcy. Najnowszy spis to jest 13 600 coś tam. To liczba użytkowników języka łemkowskiego spadła. To znaczy, że tych osób, które uważają się za Łemków, jest coraz więcej. To już jest prestiżem, to już jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi przyjmować tę tożsamość, ale oni już w tej kulturze nie żyją, w języku nie funkcjonują z różnych względów. I tu moglibyśmy zacząć teraz dyskusję, dlaczego tak jest, co na to wpłynęło, ale to tak z lotu ptaka.
4: Ja bym to pociągnął troszkę dalej i myślę, że to zawieszenie, o którym mówi Natalia, ja bym to nazwał tak zwaną tożsamością liminalną, czyli to bycie pomiędzy. To ta trudność w określeniu siebie, natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te wnuki, wnuczki Akcji Wisła, bo to o nich teraz głównie mówimy, czy to jest wybór? To bardzo często nie jest wybór, tylko to jest pokłosie historii, to jest pokłosie tego, co się wydarzyło, bo ja mogę mówić teraz tylko i wyłącznie za siebie. Mój tata wychował się w Zyndranowej, jego pierwszym językiem był język łemkowski, ale do mnie i do mojego brata po łemkowsku już nie mówił. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał wtedy, kiedy mój tata był pijany. Więc dla mnie, jako dla małego dziecka, dla chłopca, ja tego języka nie chciałem słyszeć. Ja nie chciałem, ja całkowicie się od kultury łemkowskiej chciałem odgrodzić, bo ja miałem bardzo złe skojarzenia. Język łemkowski, z automatu kojarzy mi się pijany tata w domu i agresja. Dzisiaj rozumiem, bo jesteśmy po wielu rozmowach z moim tatą, że po prostu wtedy mu puszczały hamulce. Czuł się po prostu sobą, czuł się bezpieczniejszy. I ja do tej mojej łemkowskości dochodzę cały czas. I mam takie poczucie, też właśnie nawiązując do tego, co mówi Natalia, że to nie wystarczy powiedzieć jestem Łemkiem, tylko za tym musi stać coś konkretnego. I teraz tak jakby mam taką świadomość, że to, czego mi nie wpoił mój tata na przykład, czyli język łemkowski, muszę to po prostu sam nadrobić. I patrzę na mojego tatę i czuję teraz dopiero, w momencie, kiedy ja mam 33 lata, on ma 58 lat, że my dopiero teraz staramy się przepracować to, co powinno być przepracowane wiele lat temu. Ja słyszałem, jak mój tata rozmawia z moją babcią po łemkowsku. Ja słyszałem, jak mój tata z moją prababcią po łemkowsku rozmawia. Moja prababcia tylko po łemkowsku mówiła. Ona języka polskiego nauczyła się oglądając Modę na sukces w telewizji. Nie znała polskiego. Pojechała do szpitala, bo chorowała na nowotwór i prosiła, żeby ją przywieźć, bo ona nie rozumie, co oni do niej mówią. Czuła się obca w tym szpitalu, bała się i finalnie z tym rakiem piersi 10 lat przeżyła. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te osoby, które dochodzą do swoich korzeni właśnie przez tę zaburzoną transmisję tożsamościową, czy mają prawo czuć się Łemkami, czy nie? Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy. Natomiast sam fakt tego, że na przykład ja tutaj na tej wystawie widzę młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy afirmują, którzy mówią, którzy dopytują, którzy szukają. Chciałbym wierzyć, że będą stały za tym jakieś czyny, że... Bo co chwila słyszę, na przykład wiele osób mnie pyta, a znasz kogoś, kto uczy łemkowskiego, a wiesz, na przykład, czy są jakieś kursy łemkowskiego. I teraz powinniśmy spojrzeć w kierunku państwa polskiego, które powinno taką przestrzeń tworzyć. Ten język łemkowski powinien być dostępny, tak jak mamy dofinansowanie różnych języków mniejszościowych. Dlaczego na przykład dzisiaj tak trudno jest mieć na przykład kurs języka łemkowskiego? Bo to jest bardzo trudne. Teraz patrzę w kierunku Oksany, która też mnie uczyła, bo taki był projekt, uczyła mnie przez, to chyba trwało 4 tygodnie, łemkowskiego. Natomiast to też było, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu wydarte, po prostu. Więc to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że to moje pokolenie, właśnie wnuczki, wnuki Akcji Wisła są w tym takim swoistej liminalności. Nie wszyscy oczywiście, bo też patrzę tutaj na wiele młodych ludzi, która ma język łemkowski z domu, czy która tego języka łemkowskiego się nauczyła, tak jak na przykład Marta Watral czy Ania Maślana, które dopiero na filologii sięgnęły po język łemkowski, ale to też nie był ich język z domu. One musiały dojść do tego momentu. Więc chciałbym wierzyć w to, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że będą mówić jestem Łemkinią, jestem Łemkiem, będą też coś konkretnego robić w tym kierunku.
1: Przepraszam pani Oksano, chwileczkę tylko ad vocem. Panie Michale, absolutnie jest pan Łemkiem, to jest pana wybór. I to, bo pan powiedział, że nie można odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że można. Dla mnie jest pan Łemkiem. Jeśli pan chce być Łemkiem, czuje się Łemkiem, uczy się łemkowskiego, to jest mojego pokolenia... Jurka pokolenia to jest cała nadzieja, że właśnie tak świadomie przeżywacie państwo to dochodzenie do łemkowskości. Także,
4: tylko mi chodzi tylko o to, tyle. Że musi coś za tym stać, pani profesor, że tak jakby to nie wystarczy
1: tylko
4: mówić.
1: Pańska wola.
4: Bo tak jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że tematy typu właśnie łemkowskość stają się popularnymi tematami. No przecież widzimy wszechobecną grantozę i te projekty, które powstają, które dostają dofinansowania, bardzo często nie mają nic wspólnego z łemkowskością. Pamiętam, to było parę lat temu, Natalia poprawnie, bo ty będziesz wiedziała, jakiś projekt muzeum, który w ogóle miał być jakimś murowanym domem z 700 pięter tam miało być. Nie pamiętam już, jakie to miało być muzeum, ale to miało być na Łemkowynie. i generalnie wszyscy byli w szoku, że tego typu projekt dostał długie dofinansowanie. Tradycyjne Muzeum Łemkowskie, proszę Państwa, murowany moloch po prostu. Już teraz ja sobie przypomnę, pod koniec to Państwu powiem. Natomiast chodzi mi tylko właśnie o to, że coś za tym konkretnie musi stać. No i no, my się spotykamy z panią profesor w połowie drogi. Pani profesor uparcie, tak jak na uniwersytecie mamy razem pokój, mówi do mnie po łemkowsku. I więc mam nadzieję, że ja się też, tak jakby, że to wszystko, to jest po prostu proces. Natomiast ta liminalność, ona jest. I tak jak profesor Ewa Michna w swojej publikacji właśnie dotyczącej tożsamości łemkowskiej podawała konkretne typy tożsamości łemkowskiej. Tamtej liminalności nie było. Natomiast myślę, że w świetle tych nowych badań tę liminalność też powinniśmy brać pod uwagę.
5: Ja bym chciała tylko dodać tutaj do tego, co przedmówcy powiedzieli, że no to, te wypowiedzi też potwierdzają, że tożsamość, jeśli chodzi o Łemków, nie może być traktowana jako zjawisko jednorodne, jednolite, ponieważ będą różnice zarówno od tego, zarówno pod względem tego, jakie to jest pokolenie, ale też właśnie jakie doświadczenia mieliśmy, czy nie jesteśmy też zmieszanych rodzin, bo każdy przeszedł inną drogę, każdy doświadczył coś innego. Przypominam sobie takie wspomnienie z dzieciństwa, ponieważ dla mnie naturalnym zawsze było, jak ktoś mnie prosił, żebym się przedstawiła, to też często mówię, że jestem Łemkinią. To jest dla mnie naturalne. Dla wielu moich znajomych też jest naturalne, że przy pierwszym spotkaniu mówią o swoim pochodzeniu. Natomiast pamiętam takie wspomnienie mam z dzieciństwa, że powiedziałam w przedszkolu, że jestem Łemkinią. To jakoś tak przy zabawie powiedziałam, że a wiecie, ja nie jestem Polką, ja jestem Łemkinią. I dzieci zaczęły mówić, że ja kłamię, że nie ma kogoś takiego, że ktoś taki nie istnieje, że ja to zmyśliłam. I pamiętam, że właśnie koleżanka do mnie kiedyś powiedziała, ale jak to jesteś Łemkinią? Przecież urodziłaś się w Polsce. I dla mnie, jako dla dziecka, to były takie poważne pytania egzystencjalne. Jak to jest być kimś, kim być nie można? Kto nie istnieje. Tak, kto nie istnieje. I myślę, że też właśnie bardzo dużo tutaj, tak jak powiedział Michał o tym, że czuję się Łemkiem, ale bardzo dużo osób, które były u mnie na lekcjach języka łemkowskiego, właśnie w formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy nie tylko o umiejętności, o to, jaki jest poziom wiedzy, żebyśmy mogli dopasować te osoby do grup, też pytaliśmy o motywację. I bardzo często pojawiały się bardzo takie przykre, smutne stwierdzenia. Były to stwierdzenia osób właśnie dorosłych, bo kurs był skierowany do osób dorosłych, osób po 50, po 60. I takie osoby mówiły, że nie znają łemkowskiego i że czują się niepełne. I że czują na przykład, że nie mają prawa nazywać się Łemkami, bo nie znają języka. Były takie sytuacje, że te osoby w domu słyszały język łemkowski, bo na przykład rodzice rozmawiali, dziadkowie rozmawiali z rodzicami, ale do tych dzieci, dzisiaj dorosłych ludzi, nie mówiono po łemkowsku. I te osoby często też czują się trochę okradzione przez... Może okradzione, może... W zależności od tego, jakie oczywiście podejście jest, jakie też doświadczenia były w danej rodzinie. Ale ja też zawsze podkreślam, że nie należy oceniać kogoś jednoznacznie negatywnie, że jak mogłeś nie przekazać swoim dzieciom języka łemkowskiego. Ponieważ nie wiemy, nigdy nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, co dana rodzina doświadczyła, czy nie spotkała się z prześladowaniem. Tak naprawdę to są bardzo trudne wybory, bardzo wiele ścieżek Łemkowie przeszli. Ja osobiście miałam bardzo takie sprzyjające środowisko i zawsze otwarcie mówiłam o tym, że jestem Łemkinią. I myślę, że właśnie dlatego, że mówiłam otwarcie, że się nie wstydziłam, że mówiłam, właśnie nie było tego poczucia wstydu, dlatego nikt mi nie dokuczał. ale znam bardzo dużo przykładów osób, które właśnie znam ze swojego, znaczy znajomych i z różnych opowieści. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły bardzo dużo nietolerancji ze strony rówieśników, czy nawet nauczycieli. O tak, ze strony nauczycieli zdarzało się doświadczyć nietolerancji i na przykład celowego jakby nakazu, żeby być w szkole w Wigilię i czy w święta. Także ja miałam to szczęście, że nie spotkałam się z taką nietolerancją, ale wiem, że dużo osób niestety miało przykre doświadczenia i u mnie w klasie na 30 osób tylko ja i mój kuzyn mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy Łemkami, a 1/3 to były dzieci, które były albo z rodzin mieszanych, albo miały pochodzenie łemkowskie, tylko nie były wychowane w tej kulturze.
0: Czy jeszcze może coś chcieliby Państwo dodać? To ja może tak podsumowując, tutaj z każdej wypowiedzi wybrzmiało to, że tym najważniejszym, albo przynajmniej jednym z dwóch, trzech najważniejszych elementów tej tożsamości łemkowskiej jest język. I teraz chciałbym Państwa zapytać, rozszerzyć może ten wątek, przede wszystkim o to, w jaki sposób chcieliby Państwo, może nie to tylko, żeby ten język gdzieś tam trwał, ale żeby ten język się rozwijał. Jakie widzicie Państwo tutaj rolę państwa polskiego, już to zostało wspomniane, ale taką rolę strategiczną z jednej strony, a z drugiej strony jaką rolę w funkcjonowaniu tego języka, zwiększeniu jego popularności powinna odgrywać popkultura? Ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mówimy o tych młodych pokoleniach, dużo więcej zrobi rolka na TikToku, niż jakieś tam bardziej tradycyjne formy. Oczywiście tych rolek musi być odpowiednia ilość, zmasowana, musi powstać, nie wiem, łemkowski hip-hop, wiem, że taki powstał, ale nie, chyba się nie rozwija. Chodzi o to, żeby zaatakować szerszą falą. Czy widzicie właśnie takie zjawiska, takie procesy i jak chcielibyście ten język, nie tylko właśnie to, żeby on gdzieś tam trwał, czy był ultraniszowy, ale to, żeby miał szansę serio dotrzeć do tych młodych pokoleń i się rozwijać?
2: Ja zacznę od tego, że pierwszym podstawowym źródłem nauki języka łemkowskiego powinien być dom. I dalej jest dom. Ja mam 5 dzieci i wszystkie moje dzieci. W domu nie ma innego języka jak język łemkowski.
0: Jeżeli mówimy już o tych przypadkach, które Państwo tutaj poruszali, tej zaburzonej transmisji.
2: Tak, tak. I powiem, że też staramy się nawet w jakiś sposób bardzo mocno to akcentować. Nie ograniczamy tego języka łemkowskiego do domu ojczystego. Moje wszystkie dzieci zdawały maturę z języka łemkowskiego. Chociaż tego nie musiały robić, bo to był ich wybór. Nie pobierały tej nauki w żadnej ze szkół. Natomiast to był ich świadomy wybór. Ich. Nawet nie mój, ale po prostu to wynikało z wychowania. Więc w pierwszej kolejności myślę, że przede wszystkim dom rodzinny, rodzina, rodzice i przekaz pokoleniowy. To jest najistotniejszy czynnik, który będzie zawsze determinował nasze wybory i tego nie zastąpi nawet najpopularniejszy nurt. Jeżeli nie wyjście się miłości do języka ojczystego z mlekiem matki, zawsze to będzie wtórne przyjmowanie tego języka i nauka, tak jak tutaj wspomniał Michał już po latach. To inaczej brzmi ten język, jeżeli on jest językiem komunikacji dzieci z rodzicami, z dziadkami, a inaczej troszeczkę, jeżeli on jest językiem już nabywanym w okresie późniejszym. Ja myślę, że kolejny aspekt, który muszę wspomnieć, największą trudnością dla nas jest to, że my ciągle nie mamy własnych instytucji, proszę Państwa. Wyobraźcie sobie Państwo miasto 10-tysięczne czy 5-tysięczne, w którym nie macie ani jednego domu kultury, ani jednej szkoły, ani jednej biblioteki, ani jednej świetlicy, ani jednej instytucji badawczej. Wyobraźcie sobie Państwo, że to miasto będzie funkcjonować. W Legnicy i w okolicach mieszka 6-7 tysięcy Łemków. My od 30 lat próbujemy stworzyć, powołać do życia instytucje. Dobijamy się do różnych struktur, do różnych instytucji, to znaczy władz szczebla samorządowego, na szczeblu miasta, powiatu, województwa, ministerstwa. I ciągle spotykamy się ze ścianą obojętności, odrzucenia. Nasze prośby o stworzenie, powołanie do życia instytucji w miejscowości, w mieście, na terenach, gdzie my nie jesteśmy, proszę Państwa, emigrantami, gdzie my nie jesteśmy przybyszami z własnego wyboru. tylko współtworzymy historię, całą powojenną historię danego regionu, nie możemy doprosić się fundamentalnych praw przysługującym obywatelom tego kraju, płacących regularnie podatki, czyli powołania do życia instytucji, które by przede wszystkim kształcono, uczono języka łemkowskiego w różnych sposób. Nie chodzi tutaj o czystą naukę języka łemkowskiego, ale naukę poprzez zajęcia sekcyjne, poprzez prace dokumentacyjne i tak dalej. Naukę, utrwalanie języka łemkowskiego. I myślę, że proszę Państwa, znów jakby odpowiadając na Pana pytanie, takie rzeczy jak pewne nurty muzyczne czy strony w sieci, to są rzeczy, które powinny gdzieś być konsekwencją, po pierwsze, wychowania w domu rodzinnego, potem pracy regularnej, regularnego kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. I dopiero finalnie możemy, żeby cokolwiek, proszę Państwa, modyfikować, tworzyć nowe formy wyrazu, najpierw musimy mieć fundament, musimy mieć korzenie, musimy mieć podstawę. Naszym głównym, proszę Państwa, zagrożeniem jest to, że my ciągle nie mamy w jakiś sposób uformowanych, znormalizowanych, nie mamy strategii, nie mamy instytucji, nie mamy strategii rozwoju, ochrony języka, perspektyw jego rozwoju. Trudno jest wypracować takie perspektywy, taką strategię, proszę Państwa, jeżeli nie ma profesjonalnych instytucji, które by nad tą strategią pracowały. Mamy tak naprawdę cała nasza działalność, aktywność w środowisku łemkowskim zasadniczo bazuje na pracy wolontariackiej, non-profit. Ja powiem wprost o sobie, trzeba wariatów, żeby i dzięki takim wariatom, przepraszam, jak ja, jak ludzie mojego pokroju, myśmy przetrwali. I dzisiaj tutaj się spotykamy w tym gronie, bo tylko niesamowita determinacja ludzi w różnych częściach kraju, ludzi starszego pokolenia, czyli moich rodziców, mojego pokolenia sprawiła, że my dzisiaj jeszcze trwamy, że my tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Proszę Państwa, to było olbrzymie wyrzeczenia. Olbrzymie wyrzeczenia, to była praca często 24 godziny na dobę, żebyśmy przetrwali, żebyśmy zorganizowali jakiekolwiek formy aktywności, trwania, przekazu tożsamości kolejnym pokoleniom. Tutaj mogę wymienić chociażby nazwisko Pawła Stefanowskiego, taty, ojca, pani profesor i innych tego typu osób. Więc myślę, że w pierwszej kolejności dom, to jest kwestia, którą może nie mamy wpływu, ale na pewno instytucje. Ja, proszę Państwa, pracuję w tej chwili z zespołem łemkowskim, z zespołem pieśni tańca Kyczera. Ta nazwa jest bardzo mylna, bo tak naprawdę w tej chwili obejmujemy swoją pracą ponad 150 osób. 150 osób na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, 150 osób w warunkach diaspory, które dojeżdżają na zajęcia po 100 i więcej kilometrów raz w tygodniu, realizowane społecznie, na przykład w okolicy Leśnicy, Zielonej Góry, czy nawet Poznania. To jest pewnego rodzaju fenomen. Tylko ja mam pełną świadomość tego, że spotykając się z tymi dziećmi, z tą młodzieżą raz w tygodniu, na 2 godziny zajęcia nie jestem w stanie dać jednej, nie wiem, 20, 30 tego, na co to pokolenie i ci młodzi ludzie zasługują. Więc przede wszystkim narzędzia, instytucje, poprzez które profesjonalne kadry wywodzące się z środowiska łemkowskiego będą przekazywać, przede wszystkim uczyć języka, kształtować poczucie tożsamości poprzez właśnie taki przygotowany strategicznie program. A dopiero później inne formy, które będą jak gdyby już naturalną konsekwencją tej podstawowej znajomości języka ojczystego. Oczywiście mógłbym dużo mówić o dzisiejszych formach wyrazu, bo akurat moi podopieczni, tak jak Daria Kuziak, przygotowali najnowsze jakby takie działania, które są powszechnie w Polsce znane, rozumiane jak łemkowska opera, gdzie też młodzi ludzie z zespołu biorą aktywny, bezpośredni udział nie tylko na scenie, nie tylko poprzez produkcję tego wydarzenia, ale właśnie poprzez chociażby media, promocję tego wydarzenia w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory było to w Łemków popularne czy propagowane. Ale to jest temat, ja myślę, wtórny. Chciałbym bardzo mocno właśnie podkreślić przede wszystkim rolę rodziny i rolę instytucji, których ciągle nie mamy.
3: Ja, gdybym miała taki przepis, to bym zaczęła pisać granty i byśmy to realizowali z naszym stowarzyszeniem. Wracając do Twojego pytania, jak to zrobić, żeby to trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma tego języka w domu, żeby ono do tego języka wróciło, bądź żeby go nabyło. Nie mam takiego przepisu. Pokładałam pewne nadzieje wobec Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej, ale się rozczarowałam, bo się okazało, że to jest kolejna instytucja, która rozpisuje konkursy grantowe i cała odpowiedzialność spada znowu na nas, jako na społeczność, znowu na organizacje pozarządowe, związane bądź z daną mniejszością, z danym językiem. Nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę, co jest potem realizowane. Grunt, żeby grant się zgadzał, żeby po prostu rozpisany konkurs się zgadzał. Więc tak, brakuje nam rozwiązań systemowych. Transmisja domowa jest bardzo osłabiona. W takim stopniu, który według mnie jest już nie do odrobienia. I co zrobić? No nie wiem właśnie, co zrobić. Cały czas się głowimy nad tym, co zrobić. Od kilkunastu lat prowadzimy łemkowskojęzyczne radio z łemkowskojęzycznym portalem. Ciągle szukamy chętne osoby do pracy, do współpracy. Przede wszystkim młodych ludzi. I mamy problem, bo młodzi ludzie w jakimś tam stopniu znają język łemkowski, ale nie na tyle, żeby czuć się pewnie, żeby dołączyć do radia, czy żeby zacząć pisać. My bardzo zachęcamy, że nie musicie znać tego języka już na wstępie bardzo dobrze. Nauczymy się razem. Myśmy się też tego języka uczyli. Już ten nasz język łemkowski ewoluował, ten medialny nasz język łemkowski. Więc ciągle zapraszamy i ciągle mamy te niedobory tej naszej kadry. My sami się starzejemy, już nasza ekipa, patrzę tu na Demka, nie żebym cię wytykała wiek, ale no brakuje nam młodych ludzi. Pewnie by trzeba było jakoś przekierować ich właśnie jakąś uwagę, energię, nie wiem, jakieś autorytety, żeby ta młodzież miała autorytety wśród, no skoro nie mają tego języka w rodzinie, gdzieś on tam zaniknął, to może potrzeba nam takich silnych jednostek ze świata popkultury, które ten język będą jakoś promować. Nie wiem. Nie wiem.
5: Ja bym chciała tutaj wrócić do tego, co mówił pan Jerzy Starzyński, że tą podstawą języka jest dom i ten przekaz języka w domu. Jak najbardziej się z tym zgadzam i mówię, podkreślam to przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić rodziców dzieci, żeby mówili do dzieci po łemkowsku. Bo spotykałam się z takimi opiniami, że po co mówić w drugim języku, dziecku się będzie mieszać i tak dalej. Naukowcy dowiedli, że dzieci bilingwalne dużo lepiej się rozwijają. Na pewno nie zrobicie dziecku krzywdy, jeżeli będziecie mówić do dzieci po łemkowsku. Ale jeszcze nawiązując do tego, mam świadomość, że nie każdy miał szansę się nauczyć łemkowskiego w domu. I są to dzieci, są to osoby dorosłe. I tego się nie odwróci, ale możemy tym ludziom dać szansę. I właśnie jedną z takich szans jest wspomniany przez Michała wcześniej kurs języka łemkowskiego, który opracowałam i były dwie edycje tego kursu. Natomiast on jest skierowany do osób dorosłych, do nastolatków również, ale przede wszystkim do osób dorosłych. A jeśli chodzi o nastolatków, to tak, jest to ta grupa, która można powiedzieć jest najmniej zaopiekowana. Może najbardziej zaopiekowana, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w zespołach ludowych czy właśnie w projektach muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o naukę języka, głowiliśmy się wielokrotnie, jak dotrzeć do tej grupy odbiorców i właśnie dlatego powstał projekt Fajposfonu, który stworzyliśmy kilka lat temu. Został on nagrodzony przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie Odkryj swój skarb. Jest to projekt polegający na dzieleniu się ciekawostkami związanymi z językiem łemkowskim w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I myślę, że Oczywiście same posty mają wymiar edukacyjny, ale to nie jest najważniejszy wymiar tego projektu. Przez tych kilka lat, poza tym, co publikujemy, była prowadzona cały czas komunikacja z odbiorcami na podstawie relacji, ponieważ obserwując przez lata, jak rozwija się zainteresowanie odbiorców, patrząc też na statystyki, zauważyliśmy, że właśnie bardzo duże zaangażowanie było poprzez relacje. Dlaczego? Ponieważ relacje znikają po 24 godzinach. Nawet jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, tam był bezpośredni kontakt z ludźmi, jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, ktoś zaproponował coś, te rzeczy publikowaliśmy anonimowo. To jakby pomaga zdjąć z ludzi takie poczucie wstydu, że oni czegoś nie wiedzą. Daje to też fantastyczną przestrzeń do tego, żeby dyskutować, jak u kogo w domu mówiło. Robimy ankiety, ludzie głosują, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Pytają często w wiadomościach prywatnych, bo wstydzą się pisać w komentarzach, ale pytają w wiadomościach prywatnych, czy moglibyśmy wyjaśnić na przykład jakieś słowo z piosenki. To jest też świeża sytuacja sprzed kilku dni, gdzie ktoś do nas napisał taką wiadomość. I myślę, że najważniejsze jest to w nauce Łemkowskiego, żeby stworzyć ludziom bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie nikt nie będzie ich wyśmiewał, gdzie nikt nie będzie ich wytykał palcem, gdzie nikt nie będzie mówił, napisałeś nie tak, jak powinieneś, inaczej się to pisze. Myślę, że to nawet u Łemków, którzy mówią po łemkowsku i znają ten język z domu, wiele osób doświadczyło traumy właśnie przez to, że ktoś im wytykał błędy. I proszę sobie wyobrazić, że znam osoby, które mówią biegle po łemkowsku, mówią fantastycznie po łemkowsku, ale nie rozmawiają po łemkowsku z krewnymi. Rozmawiają ze mną, rozmawiają ze znajomymi, a nie rozmawiają z krewnymi. Dlatego, że doświadczyli traumy ze strony bliskich osób i mają tak zwany mutyzm wybiórczy, czyli nie rozmawiają z osobami, od których po prostu... To nie jest tak, że oni wybierają, że nie chcą z nimi rozmawiać. Oni by bardzo chcieli rozmawiać z tymi krewnymi po łemkowsku, ale z racji tego, że po prostu to jest to u nich taka blokada, że nie potrafią, nie są w stanie, chociaż perfekcyjnie znają język łemkowski. Także przede wszystkim myślę, że istotna jest wyrozumiałość, wskazywanie drogi, wspieranie, zwracanie oczywiście uwagi na błędy, ale w sposób po prostu taktowny. Zawsze można zapytać, czy chcesz, żebym ci coś podpowiedział. Bardzo często tak robimy. Natomiast właśnie myślę, że przede wszystkim takie agresywne podejście, czy właśnie ocenianie, dlaczego nie nauczyłeś dziecka po łemkowsku, albo na przykład dlaczego nie mówisz po swojemu, mów po swojemu. Wszelkie takie agresywne jakby postawy wzbudzają, to znaczy wzmacniają jeszcze bardziej bariery, blokady. Także przede wszystkim życzyłabym nam wszystkim większej wyrozumiałości wobec siebie.
0: Michale, coś chciałbyś dodać?
4: Pochwalę, moi drodzy państwo, bo naprawdę sporo się dzieje. Mamy literaturę tłumaczoną na język łemkowski. Teraz wiem, że Piotr Krynicki skończył tłumaczenie Muminków. Tak jak już wspomniała Natalia, mamy portal i radio. Mamy muzykę, która powstaje w języku łemkowskim. Jest cała skarbnica. I powiem szczerze, że to nie jest, ja mam takie odczucie jako osoba, która się uczy łemkowskiego, że to nie jest sztucznie odtwarzane, że to nie jest skansen, tylko to jest bardzo autentyczne. I ja patrzę na to z takim optymizmem, bo widzę, że te działania są, tylko no niestety, proszę państwa, one są dalej tym naszym małym sumptem robione. I ja pamiętam, jeszcze wrócę do wystawy, bo akurat nie zajmuję się językiem, jest tutaj ciężko mi mówić o języku, natomiast do wystawy wrócę, pamiętam jedno z naszych pierwszych spotkań. To był moment, proszę państwa, kiedy ja tutaj stwierdziłem na spotkaniu, że ja chcę jechać do Serbii samochodem po obrazy. Tutaj spojrzeli na mnie w muzeum jak takiego szaleńca. Jak to, przecież jest specjalny transport. I później przychodzę i ja myślałem, że ja będę musiał wbijać gwoździe do ścian. Bo tu się okazuje, że ja mam stenografa. Dlatego, że doświadczenie, które było do tej pory, pokazało, że jeżeli chcesz, żeby coś Łemkowskiego było, czytaj wystawa sztuki Łemkowskiej, to musisz ją zrobić własnym sumptem. To nie jest tak, że to jest pierwsza wystawa, bo tych wystaw było. Było Łemkowskie Jeruzalem, była Łemkowska Twórcza Jesień. Tych wystaw było sporo, ale to, proszę Państwa, nie było z takim rozmachem. To było ciągle od dotacji do dotacji.
0: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że taki etos punkowski, do it yourself?
4: Nie wiem, czy aż tak, ale rzeczywiście no, to też tak naprawdę pokazuje, że to wsparcie państwa jest bardzo ważne, a my tymi obywatelami państwa polskiego jesteśmy.
0: A to jeszcze takie pytanie oczywiście do laika. Czy można mówić, kiedyś było, czy jakoś po 1089 roku, że próbowała społeczność łemkowska przeprowadzić jakiś taki długi marsz przez instytucje? Czy na przykład pojawiali się łemkowscy radni na poziomie samorządowym, czy powiatowym? Czy Łemkowie, Łemkinie próbowały kandydować do Sejmu, Senatu i tak dalej? Czy ta społeczność próbowała albo wytworzyła liderów, którzy mogliby na przykład jako poseł Czykwin, wieloletni poseł mniejszości białoruskiej, reprezentować Łemków właśnie na tym poziomie władz centralnych?
4: Ja tę politykę oddam za chwilkę, tylko proszę Państwa, jeżeli chodzi o marsz instytucjonalny na instytucje, to ja, proszę Państwa, podczas moich badań to przeprowadziłem. Wysłałem maile praktycznie do wszystkich polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcjach muzeów mają sztukę łemkowską. To powinno być oczywiste. Łemkowie są obywatelami Polski. Nasza sztuka powinna być w kolekcjach polskich muzeów, bo jest też częścią szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa. No i moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, jako student historii sztuki, pytam o sztukę w kolekcji muzeum, dostaję odpowiedź: dzień dobry, w załączniku wysyłam zdjęcie walizek po deportowanej rodzinie w ramach akcji Wisła. Powtórzę, moje pytanie dotyczyło sztuki łemkowskiej. Czy na przykład dostaję odpowiedź, a jacy to są łemkowscy artyści? Będę wdzięczny za spis. Czy idę dalej? Przychodzę sobie inkognito na wystawę, podsłuchuję, o czym mówią odwiedzający i są dwie koleżanki. Jedna mówi, ja bym chciała mieć jakiś taki opis, czym się wyróżnia kultura łemkowska i mieć mapę, gdzie ci Łemkowie w ogóle mieszkają, bo ja o niczym nie wiem. I ta koleżanka jej odpowiada, no ale słuchaj, przecież Łemkowie to nie jest jakiś egzotyczny lud z Afryki, tylko Łemkowie żyją od stuleci obok ciebie. Ty potrzebujesz informacji, czym się ich kultura wyróżnia? Czy ty nie wiesz, gdzie oni mieszkają? I wracam do braku edukacji. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek. No i Linda Nochlin nie mówi właściwie, że tych artystek nie było, bo te artystki były. Tylko co zawiniło? Zawiniła edukacja, zawiniły muzea. A przecież patrząc na funkcję muzeów, to jedną z funkcji muzeów, to jest funkcja edukacyjna. Proszę mi pokazać polskie muzeum, które w ciągu ostatnich lat wykonało rzetelną pracę edukacyjną w kontekście Łemków, w kontekście Romów, w kontekście Tatarów, w kontekście Karaimów.
0: No, w kontekście Romów mamy muzeum.
4: Mamy też Małgosię Milgetas i za sprawą trochę Małgosi Milgetas to się zmienia. Natomiast cały czas patrzę w kierunku państwa polskiego. I widzą Państwo, w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną w siłach, tego typu działania są bardzo potrzebne, bardzo ważne. Zaraz oddam Państwu głos w kontekście politycznym. Natomiast tak jakby to moje doświadczenie pokazało, że to jest bardzo trudna droga i skoro polscy muzealnicy nie wiedzą, kim są Łemkowie, no powiedzielibyśmy elita intelektualna kraju, no to musimy jakąś lekcję przepracować. Ja dodam jeszcze inną rzecz. No przecież też sam wychowałem się na Łemkowienie. No i proszę Państwa, jak pojechali, w ogóle nie było wycieczek ani do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Nie było żadnych rozmów. Nie było nic po prostu.
2: Odpowiadając na Pana pytanie i kontynuując wypowiedź Michała, ja myślę, że tej edukacji, proszę Państwa, brakuje nie tylko w samym środowisku łemkowskim czy lokalnym polskim, zwykłych obywateli, ale na szczeblu władz. Jeżeli my zwracamy się z tymi elementarnymi zapytaniami, tak, czy możemy prosić, nawet nie, mówię to na przykładzie Legnicy, swoich 35 lat w kulturze legnickiej, pracuję w Legnickim Centrum Kultury, swego czasu prowadziłem dział folkloru mniejszości narodowych i etnicznych, który rozwiązano, bo stwierdzono, że taki dział jest niepotrzebny po kilkunastu latach mojej pracy. bo stwierdzono, że po prostu nawet taki jeden etat nie jest potrzebny. Najpierw tak naprawdę trzeba byłoby dotrzeć do decydentów z tym przekazem, z tą informacją, że my tutaj nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, emigrantami, nie jesteśmy przybyszami z zewnątrz, tylko jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkamy tutaj od setek lat, współtworzymy dziedzictwo wielokulturowe państwa polskiego, Rzeczypospolitej wielu narodów i należą się nam takie same prawa jak każdemu obywatelowi. Jeżeli my jako mieszkańcy tego kraju, obywatele tego kraju, jesteśmy tutaj od zawsze, współtworzymy dzień dzisiejszy tych ziem, na których mieszkamy, płacimy podatki, to powinno być elementarnym naszym prawem. Jeżeli grupa obywateli prosi władze samorządowe o to, żeby stworzyć etaty, to mnie nie powinno obchodzić, skąd wybrany przez nas prezydent czy ludzie sprawujący władzę w naszym imieniu te środki wezmą, w jaki sposób gospodarują. To jest nasze elementarne prawo i my ciągle tego elementarnego prawa nie możemy się doprosić. Jak mamy uczyć nasze dzieci języka łomkowskiego? Proszę Państwa, ja jestem... Ja, ja

0: nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo chętnie by taką pracę podjęli z dziećmi łemkowskimi, znając język łemkowski. Tylko przepraszam, nie, jeśli nie będą mieli czego włożyć do garnka, za co nakarmić swoje rodziny, to nie będą tej pracy wykonywać. I profesor, to jest przede wszystkim elementarny problem. Pytał pan o radnych. Też swego czasu pisałem taki artykuł Kto siedzi na miedzi, czyli o mieszkańcach do głębia miedziowego. Na miedzi, na miedzy. Czyli, no właśnie, sąsiedzi z Zamiedzy na terenie Dolnego Śląska. I też sobie zrobiłem takie dane statystyczne, ilu Łemków mamy w samorządach, w radach gmin, w radach powiatów. I naliczyłem ich kilkunastu w tamtym czasie. Tylko, proszę państwa, ci Łemkowie nie występują, nie kandydują w tych wyborach jako Łemkowie, tylko jako mieszkańcy, tak? Reprezentują bardziej interes wsi, danej społeczności, nie wiem, zawodowej, lokalnej, ale nie łemkowski interes. Kwestia wyborów do parlamentu, może inaczej. Ja swego czasu na przełomie lat 90. i 2000 otrzymałem osobiście propozycję stanowiska, objęcia funkcji stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości, ale stanąłem przed elementarnym dylematem. Czy mam pójść pracować do Wrocławia jako urzędnik, czy zostać w miejscu zamieszkania w Legnicy i dalej pracować z łemkowską młodzieżą? I wybrałem zdecydowanie... Wybrałem tą pracę swoją, ciągłą, z dziećmi, bo miałem świadomość, że jako urzędnik nie zrobię tego, co mogę zrobić pracując w terenie z dziećmi łemkowskimi. Życie potem pokazało, że był to słuszny wybór, bo w międzyczasie zmieniło się 5 pełnomocników i żaden tak naprawdę nie mógł prowadzić merytorycznej działalności, tylko naprawdę siedział w papierach, szczególnie w programie romskim i tonął w tych papierach i właściwie nic dla społeczności mniejszościowej ponadto zrobić nie mógł. Więc... Proszę państwa, to nie jest też kwestia właśnie, czy mamy radnych, czy ich nie mamy. Oni są. Tu są potrzebne rozwiązania formalne. Tak? Powołujemy instytucje, albo przynajmniej zatrudniamy w istniejących instytucjach kultury, placówkach badawczych, ludzi, którzy zajmują się konkretnie Łemkami, pracują z łemkowską częścią społeczeństwa danego miasta, danej gminy, danej społeczności. Kwestia wyborów do parlamentu. Proszę państwa, polskie prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości takich jak nasza, czyli rozproszonych. Białorusini czy Niemcy mogli sobie pozwolić na pojedynczych przedstawicieli w parlamencie, dlatego że nie byli deportowani, nigdy nie zostali dotknięci akcją deportacyjną, czyli wyrzucenia ze swoich ziem ojczystych, gdzie mogli przy dzisiejszym prawie wyborczym zagłosować na danym terenie na swoich przedstawicieli. Dzisiejsze prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości, nie daje nam najmniejszych szans na wybór naszego przedstawiciela, własnego przedstawiciela do parlamentu, który mógłby mieć jakiś teoretyczny przynajmniej wpływ na podejmowanie decyzji, rozwiązań na szczeblu państwa Warszawy. Więc przede wszystkim należałoby zmienić prawo wyborcze, które by dawało szansę na przykład wyboru uznanym w Polsce formalnie mniejszością narodowym i etnicznym, wybranie przynajmniej jednego albo proporcjonalnie do liczby ludności przedstawicieli do parlamentu. Takie prawa wyborcze mają na przykład mniejszości narodowe w Serbii czy na Węgrzech, ale my niestety takiej możliwości nie mamy. Więc tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia, albo przynajmniej do prób zrobienia czegokolwiek, żeby tą sytuację zmienić, żebyśmy mieli jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji i rozwiązań na szczeblu centralnym.
1: Ja jeszcze dopełnię wypowiedź pana Jerzego, że Rusini na Węgrzech, Rusini w Rumunii mają właśnie inne to prawo wyborcze i na przykład w Rumunii to jest naturalne, że członkowie mniejszości mają przynajmniej po tym jednym przedstawicielu w Sejmie. Na Węgrzech jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli ktoś startuje do wyborów z list mniejszościowych, wtedy nie jest wybierany jako poseł do parlamentu w tych ogólnych wyborach i to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też ta możliwość reprezentacji danej mniejszości w parlamencie jest, co sprawia, że chociażby takie imprezy okolicznościowe związane z symboliką mniejszości obchodzone są z dużo większą rangą. My jako Rusini tu w Polsce mamy ścisłe kontakty z Rusinami na Słowacji, na Węgrzech, właśnie w Rumunii. I jeżeli jesteśmy uczestnikami imprez No na przykład w związku z Dniem

0: Rusinów, Rumunii, czy ostatnia, która mi przychodzi do głowy, to była uroczystość z okazji kodyfikacji rusińskiego języka na Węgrzech, to tamte imprezy mają całkiem inną rangę niż u nas. One są już na tej wręcz ogólnopaństwowej, mają wręcz ogólnopaństwową rangę. Przyjeżdża policja. Policja pewnie też, ale telewizja, te imprezy są transmitowane. Ich lokalizacja w najważniejszych miejscach, budynkach w danym państwie już zupełnie inaczej pozycjonuje daną społeczność, w tym przypadku naszą rusińską. I udział innych ważnych według rangi życia społecznego osób jest dużo większy. My, jak przyjedzie starosta, to już jest święto. Jak przyjedzie burmistrz, to też, tylko zaklaskać. To jest zupełnie inny wymiar obecności w życiu politycznym i następstw tego.
1: Jeszcze może państwo by chcieli coś dodać? To dziękuję Państwu za tą część dyskusyjną, a teraz chciałbym zapytać, czy może mają Państwo jakieś pytania publicznością? No najpierw brawa, oczywiście.
2: Dziękuję. Damian Trochanowski, LMFM, pewnie się znamy. A ja bym chciał każdego z Państwa dzisiaj występujących zapytać, bo taką łemkowską, z samym jestem łemkiem, wiem jak to lekko nam jest narzekać. Czy mają Państwo coś pozytywnego dzisiaj do powiedzenia?
3: Tak, ja właśnie bardzo pozytywnie chciałabym powiedzieć. Pozytywne dla mnie jest to, co już tutaj widzę. Mamy młodych ludzi, dla mnie to są młodzi ludzie. Tak jak Michał dochodzi do łemkowskości, jeszcze nie jest pewien, czy może być łemkiem, więc od razu dałam mu 200% kredytu zaufania, że absolutnie jest dla mnie łemkiem. Nie ma, skoro chce nim być, stara się i lepszej tutaj w ogóle nie widzę nie ma o czym dyskutować, no po prostu. Będę ciągle mówić do pana po łemkowsku. W końcu się pan przełamie, established language będzie łemkowski dla nas. Druga pozytywna sprawa a propos języka. Wszystko to, co państwo powiedzieliście, jest absolutnie prawdą. Brakuje systemowych rozwiązań, ale z drugiej strony jako człowiek urodzony jeszcze przed jakiś czas, przed tym jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, muszę powiedzieć, że przecież z Jerzym pamiętamy czasy, kiedy w ogóle nie było mowy nawet o szkolnictwie łemkowskim, o podręcznikach łemkowskich, o radiu łemkowskim. To wszystko mamy. Dla mnie to już jest bardzo ważne. Tak? Bardzo ważne dla mnie jest również to, że w podręczniku w szkole podstawowej mój syn w pierwszej klasie akurat w podręczniku o mniejszościach narodowych i etnicznych jest napisane, nie wiem jak, czy wszyscy nauczyciele przerabiają te lekcje, ale było o Łemkach, o Romach i innych i mój syn w pierwszej klasie zrobił właśnie prezentację na temat muzeum swojego dziadka Pawła Stefanowskiego w Bielance o dwujęzycznych napisach w Bielance i właśnie też spotkał się z tym, a co ty nie jesteś Polakiem? No nie jestem Polakiem. No, to nie wiedzieli, że nie można, że są tacy jak nie, ale to było fajne. Bardzo im się to podobało, że nie jest Polakiem. I doczekałam się tych czasów, co jest dla mnie pozytywne, ponieważ do mnie, podobnie jak dla mnie, nie bili, ale do mnie rzucali kamieniami. Tak? Ty Rusinie, mój brat się bił, i więc to już jest bardzo ważne. Oczywiście nie czarujmy się, gdyby nie Unia Europejska, państwo polskie nie wprowadziłoby tych przepisów i nie zmodyfikowałoby tych przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych i tak dalej, dwujęzycznych napisach i ciągle są obstrukcje, więc właśnie ten smutny nastrój tych naszych doświadczeń absolutnie tutaj jest uzasadniony, ale właśnie skoro pan pytał te pozytywy, jeszcze być może wywrotowa jedna moja wypowiedź, ale ponieważ już mam bliżej do drugiej strony niż dalej, to jednak żywię nadzieję, że będziemy trwać. Nawet jak utracimy język. Chcę dać przykład, albo będzie bardzo trudno. To wszystko, o czym Państwo mówicie. Język teraz w kontekście innych doświadczeń, innych narodów, to nie jest, okazuje się, warunek sine qua non. Nie chciałabym, żebyśmy utracili język, ale zobaczmy na Irlandię, no bo tutaj to jest pierwszy tak. Przecież ile ludzi w Irlandii zna swój język, czyli gaelicki? Tylko garstka, tak? Albo filolodzy, którzy ją odradzają. Zamierzeniem Ligi Gaelickiej założonej przez Douglasa Hyde'a w 1893 roku, czyli jeszcze przed uzyskaniem przez Irlandię niepodległości, właśnie było to, żeby zacząć odradzać język, szkolnictwo i tak dalej. I później w 1921 roku, kiedy Irlandia zdobyła niepodległość, bardzo wiele rząd działał w tym kierunku, żeby wprowadzał na siłę naukę, znaczy na siłę, wprowadził do szkoły naukę języka gaelickiego, do urzędów i tak dalej, co jest zupełnie zrozumiałe. Też bym chciała, żeby w urzędach były u nas i wszyscy mówili po łemkowsku w tych regionach, co nam się należy, tak jak te dwujęzyczne napisy i język urzędowy. Ale ten projekt rządu nie wypalił.
1: Około 4% Irlandczyków mówi po gaelicku. No, Walijczyków jeszcze mniej.
3: No tak, więc jednym słowem właśnie o to chodzi. Więc to jest, Yeats wyjechał, Beckett wyjechał, bo jakby ta opresja rządu też w kierunku tego jakby wprowadzania, artyści wyjechali oczywiście, i że z jednej strony to jest zrozumiałe, że w warunkach braku zakorzenienia czy braku pomocy ze strony państwa, żeby mniejszości narodowe czy etniczne mogły się rozwijać, to tego nam bardzo brakuje, ale z drugiej strony odwrotność również okazuje się, że nie przynosi świetnych rezultatów, a jak Państwo wiecie, Irlandczycy cały czas istnieją i nawet nie tyle, że istnieją, ale przecież znowu jakiś konflikt na granicy odbywa. Nie tylko Irlandczycy, mamy drugą sytuację, Ukraińcy mówiący po rosyjsku. Podobna sprawa, tak? Którzy... Wcześniej to było, no było jeszcze, można było dyskutować, tak, że mógł się nauczyć. Teraz już wiadomo, że są Ukraińcy, niektórzy się uczą, pewnie większość się uczy, ale są Ukraińcy, którzy są rosyjskojęzyczni, którzy czują się Ukraińcami. I były reakcje odrzucania Ukraińców prawdziwych, że jak nie mówisz po ukraińsku, to znaczy, że nie jesteś Ukraińcem. Więc jednym słowem znowu musimy to trochę
1: zniuansować.
3: Tak. Więc to jest ten... To ja mam nadzieję właśnie jako ten starsze pokolenie, że nawet jak tego się trzymam, że nie znikniemy, że nawet mój syn mówi, może mam nadzieję, jego dzieci będą mówić po łemkowsku, ale że nawet gdyby nam się to nie udało, że jeśli zostanie nas tak mało, te 4%, ale ta świadomość gdzieś będzie tak głęboko, bo może wcale tak nie będzie, no to jest taki pozytywne echo, żebyśmy wiedzieli, że są też takie narody, które nawet bez języka czują się dumnymi.
1: Mają własną bardzo żywą kulturę.
3: Exactly, tak.
0: Ale mają też swoje terytorium.
1: No i mają zespół YouTube, ale to akurat chyba nie jest pozytyw.
3: No ale poczekajcie, ale posłuchajcie, właśnie, nam potrzebny jest zespół YouTube. No tak, ale znowu, to miała być odpowiedź, jakiś optymizm, żeby powiało, bo naprawdę, my musimy też trochę optymizmu. Więc na przykład dotrzeć do Igora Herbuta, tak, z zespołem Lemon, który przecież mówi o swoich łemkowskich korzeniach, żeby on, no jednym słowem to jest to YouTube, to łemkowskie YouTube, damy
4: ale
3: radę.
4: Misia dzisiaj jest z nami, Misia, patrzymy w twoim kierunku, moja droga.
3: Damy radę, no właśnie, bądźmy dobrej myśli.
4: Proszę Państwa, ja może powiem coś, do przyszłości wrócę, dlatego że przygotowując się tutaj do tej wystawy, oglądałem archiwa z Telewizji Polskiej i tam pan Jarosław Trochanowski w jednym z nagrań twórca zespołu pieśni Tańca Łemkowyna, powiedział takie zdanie, że gdy patrzy na tych zebranych Łemków po deportacji w ramach akcji Wisła i gdy wraca z prób pociągiem, to patrzy w okno i z jednej strony czuje ogromną radość, że ci Łemkowie znowu są razem, znowu są zebrani, ale z drugiej strony czuje ogromny lęk, czy znowu kiedyś ktoś nie przyjdzie i znowu tych Łemków nie rozdzieli. No i moi drodzy, wiele lat później największe sale koncertowe wypełniają się ludźmi. Na Łemkowską Operę Hołos bilety sprzedają się w parę minut. W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu na widowni jest nasza noblistka Olga Tokarczuk. I tam tego samego wieczora pan Jerzy Starzyński stoi na scenie i mówi: nas Łemków miało nie być, ale jesteśmy. I to jest myślę, też patrząc na to, co się dzieje wokół tej wystawy, że ja naprawdę, proszę Państwa, myślałem, że na tę wystawę przyjdzie garstka ludzi. Nie wiem, czy mogę już podawać liczby, chyba jeszcze nie mogę, bo chyba jeszcze nie znamy, chyba jeszcze nie wiemy, ale proszę Państwa, naprawdę ta frekwencja jest olbrzymia i dla mnie to jest tak niesamowicie budujące, że w polskich mediach, do których notabene nie było dostępu, typu Gazeta Wyborcza, Polityka, Polski Vogue, El Polska, i mogę tak wymieniać w nieskończoność, pojawiają się Rusini Karpaccy, co dla mnie jest szczególnie budujące, jest ważne, jest bardzo potrzebne i patrzę na to z taką wielką nieśmiałością, na to wszystko, co się dzieje, dlatego że, proszę Państwa, naprawdę w 2024 roku straciliśmy trzech wielkich łemkowskich malarzy, artystów: Mykołaja Fedaka z Mołdawii, Władysława Rywaka z Legnicy i Bogdana Kareła z Łosia. Natomiast 2025 rok, 2026 dały nam ważne wydarzenia, bo dały nam Łemkowską Operę Hołos, dały nam tę wystawę, po słowackiej stronie film Potopa, na który tłumy zaczęły chodzić, tutaj też Łemkowie z polskiej strony jeździli, oglądali. Mamy również, patrzę w kierunku słowackim, Studium Carpatorum Tenorum, które co roku uczy języka, historii. Słyszałem ostatnio, że w Chorwacji, w miejscowości Osijek, mają powstać studia rusinistyczne. Te studia rusinistyczne również są na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, w Preszowie, w Słowacji. Więc patrzę na to z taką wielką dumą, że mamy to i też z drugiej strony z taką wielką odpowiedzialnością, że to nie jest tak jak wolność dane raz na zawsze. Tylko tak jak o wolność musimy dbać każdego dnia, musimy o niej myśleć. Tak tutaj również to wymaga ciągłej pracy. Natomiast patrzę na tych młodych ludzi, którzy przychodzą tutaj na wystawę i opowiadają. W tamtym miesiącu dostałem na Instagramie wiadomość od młodej dziewczyny z Wrocławia, to pewnie pan Jerzy będzie kojarzył, Julia Rewak, która pisze mi: cześć Michał, byłam na wystawie i zobaczyłam na fotografii Antoniego Krocha moją mamę. To była pierwsza miss Łemkowyny i ja nie wiedziałam, że taka fotografia w ogóle jest. Profesor Stefanowska przychodzi na wystawę i mówi: tu jestem ja i mój nianio, Paweł Stefanowski. I też spotyka tam siebie. Też była pani z Argentyny, która po prostu przyjechała do Warszawy na wakacje i ona mówi: przecież moi przodkowie byli Łemkami. No nie udało im się na amerykańską ziemię trafić, więc nie wracali do Europy, tylko popłynęli do Argentyny. I ona teraz, będąc tutaj na wakacjach, zobaczyła, że jest wystawa sztuki łemkowskiej. Więc ja patrzę w przyszłość z taką nadzieją i z taką wiarą. Proszę Państwa, jeszcze już kończąc, taki ostatni optymistyczny fragment. Jestem po zaliczeniach, po egzaminach i mam taki przedmiot na uniwersytecie: różnorodność wielokulturowa w Europie Środkowej. I jedno pytanie na tym teście to było: co to jest chyża? Proszę Państwa, studenci 100% wiedzieli, że chyża to jest łemkowski dom. Więc ja mówię: jest, wygraliśmy, po prostu mamy to.
5: Też odpowiadając na pytanie Damiana, w tym ogólnym moich wystąpieniach tam było bardzo dużo pozytywnych aspektów. Po pierwsze, to co powiedziałem, my w domu mówimy po 80 latach od przesiedlenia po łemkowsku. Jeżeli chcemy, to rozmawiamy. Moje wszystkie dzieci mówią tylko po łemkowsku i zdawały maturę z języka łemkowskiego. Czyli mamy pozytywny aspekt na szczeblu rodziny. Powiedziałem o tym, że zespół zakładałem 35 lat temu. Proszę Państwa, ja dawałem sobie 2-3 lata na to, że będziemy funkcjonować 2-3 lata. Taka przygoda studencka. Funkcjonujemy 35 lat w warunkach diaspory, bez domu kultury, bez patrona, bez etatów. Czy to nie jest fenomen, że my w warunkach diaspory, gdzie, proszę Państwa, w Legnicy Łemków w 1989 roku nie było. Ja to muszę powiedzieć. W Legnicy było ukraińskie liceum, była grekokatolicka ukraińska cerkiew, ale Łemków w znaczeniu takim etnicznym, ludzi, którzy kultywują tradycje łemkowskie, są konkretnie, pochodzą. Ja cały czas odpowiadam na pytanie. Ja to słowo usłyszałem podczas swojego stażu, swojego kształcenia w Drohobyczu na Ukrainie. Ktoś mi powiedział tak. Nie robić naszych ukraińskich. Ja jestem też choreografem spacji. Chcę powiedzieć, że zapisałem kilkadziesiąt tańców łemkowskich i mam olbrzymie poczucie dumy z tego, że w momencie, kiedy zaczynałem, tańców łemkowskich nikt nie znał, a folklor łemkowski był wstydliwym tematem na ziemiach zachodnich. Dzisiaj kilkanaście zespołów nie tylko łemkowskich tańczy tańce łemkowskie, w tym trzy w Warszawie, którymi te układy łemkowskie robiłem, ale robiłem także z zespołami na Litwie, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Wykładałem taniec łemkowski między innymi na Uniwersytecie Rzeszowskim, więc chcę powiedzieć, że pozytywy są widoczne, bo jest olbrzymie zainteresowanie kulturą łemkowską. To znaczy, to nie jest tylko takie zainteresowanie, że ktoś chce mieć tańce łemkowskie, tylko zmienia się zupełnie patrzenie, postrzeganie kultury łemkowskiej jako bardzo ciekawej, więc te, jako atrakcyjnej, jako to taka egzotyka też w Polsce, która jest na wyciągnięcie dłoni, a której nie znamy. To się przekłada na edukację, bo ci studenci, którzy na przykład tak jak w Zespole Probni czy Politechniki Warszawskiej tańczą tańce łemkowskie, żeby tych tańczyć się nauczyć, przejechali na Łemkowszczyznę, do Wysowej, poznawali cerkwie, warunki, w których ten folklor się rodził i tą kulturę łemkowską chłonęli. Tak jak powiedziałem, mam w zespole w tej chwili 150 osób, 700 osób przewinęło się do tej pory i mam w zespole w tej chwili trzy pokolenia Łemków. Rodziców, dziadków, którzy w tej chwili mają po 50 kilka lat, dzieci, którzy mają po 30 lat i malutkie dzieci w kyczerce. I jeżeli to bez instytucji osiągamy taki poziom, przez 35 lat funkcjonujemy nie na swojej ziemi, nie w jednej miejscowości, ale przez 35 lat w bardzo niesprzyjających instytucjonalnie warunkach. Instytucjonalnie, aczkolwiek zmienionych politycznie, bo po 89 nastąpiła duża zmiana, bo, jeśli chodzi o w ogóle to zainteresowanie mniejszościami, czy to prawo o stowarzyszeniach, to myślę, że to jest bardzo pozytywny aspekt, że my chcemy, że mimo wszystko trwamy. Bardzo ważna jest, proszę Państwa, ta pozytywna konotacja. Ja dzisiaj jestem dumny z tego, że moi podopieczni, Asia Szpiak-Jadłosz, Kamila Trochanowska, którzy przeszli przez zespół, dzisiaj z dumą prezentują swoją twórczość obok twórczości Andy Warhola tutaj, w Państwowym Muzeum Etnograficznym. Proszę Państwa, co było bardzo ważne, co myślę za olbrzymi sukces uznaję, to, że myśmy wyszli z takiego naszego łemkowskiego getta. Do 1989 roku, proszę Państwa, bardzo mocno pokutowała ta polityka narodowościowa, te stereotypy. To, że myśmy się zamykali w sobie, wynikało z fatalnego modelu polityki narodowościowej, z bardzo negatywnych kampanii medialnych mających na celu zdyskredytowanie Ukraińców, zakwestowanie Łemków, szeroko mówiąc, ludzi przesiedlonych w ramach akcji Wisła. Więc nie było pozytywnej konotacji z kulturą łemkowską, z wybitnymi postaciami. Proszę Państwa, ja sobie zdałem sprawę z tego, moja tożsamość też ewoluowała. Ja kończyłem ukraińskie liceum. My nie mieliśmy innej perspektywy w latach 80. Proszę Państwa, myśmy mieli perspektywę albo polonizacja, albo jedynie dostępne szkoły, na przykład w języku ukraińskim, bo łemkowskich nie było. I człowiek decydował się, czy rodzice decydowali się na tą naukę w języku, w szkole z językiem ukraińskim, bo dawał to szansę poznania cyrylicy, czytania, pisania, tak? Ale to nie była edukacja nasza łemkowska, regionalna, lokalna. To właśnie, co powiedziałem w przypadku właśnie mojego kształcenia na Ukrainie. Nie robić naszych ukraińskich chłopakiów, bo nikogo nie zrobi tutaj jak my, ale my nikogo za was nie zrobimy waszych tanciów. Ja sobie, proszę Państwa, uświadamiam, gdzie jest moje miejsce na ziemi. Jestem osobą głęboko wierzącą i próbuję czasami sobie odpowiedzieć na pytanie, jak połączyć wiarę z moim pochodzeniem, z moją tożsamością i z tym, co robię. I to, co robię, traktuję jako misję, bo myślę, że Pan Bóg najlepiej mi wskazał na przykładzie miejsca i czasu mojego urodzenia, gdzie mnie widzi, w jakiej czasoprzestrzeni. I uświadomiłem sobie, że dlatego przyszedłem na świat, w łemkowskiej rodzinie na wygnaniu, żebym tam był aktywny, żebym tam działał. I proszę Państwa, mam świadomość pełną tego, że jeżeli ja nie uratuję przeszłości, spuścizny mojej rodzinnej wioski, Nowej Wsi koło Krynicy i innych wsi, z których zostali wygnani nasi Łemkowie, to tego nikt nie zrobi za nas. Nikt tego nie zrobi za nas. Jestem zwolennikiem bardzo takiej pozytywistycznej pracy i bardzo takiej mikroskopijnych środowiskach, bo jeżeli my Łemkowie, nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, że byliśmy osadzeni, nasi przodkowie, w konkretnej przestrzeni, w przestrzeni konkretnej łemkowskiej wioski, w konkretnym etnolekcie, w konkretnej kulturze, tradycji, stroju, bo strój był równie ważnym elementem w XIX, w pierwszym XX wieku, jak język, drugim obok języka. I wtedy sobie nie wyobrażano faktu, że może trwać naród bez wizualnej tej zewnętrzności w postaci stroju. Więc moje stwierdzenie ogólnie jest takie, że my musimy być bardzo konsekwentni w tej pracy pozytywistycznej i myślę, że na przykładzie właśnie działalności zespołu Kitchera widać to, że ona przynosi efekty, ale żeby pójść poziom wyżej, musimy przejść do etapu instytucji i profesjonalnie w tych instytucjach zatrudnionych ludzi.
1: Dziękuję. Pani Oksano, jakiś wielki sukces. Jak to mówi mój kolega z pracy, jak odbędzie zajęcia. Wielki sukces.
6: To sukcesem za chwilkę się podzielę, ale najpierw chciałabym też nawiązać do tego, co mówił Michał wcześniej o tych wszystkich wydarzeniach w ostatnim czasie, właśnie niesamowitej pracy promocji, działu promocji łemkowskiej opery Hołos, ponieważ o Łemkach zrobiło się bardzo głośno. Wystawa Formy obecności sztuka Łemków Ruślinów Karpackich jest to też takie wydarzenie, które wyniosło Łemków do szerszej publiczności. To są nieocenione wydarzenia, nieocenione jakby też w takim kontekście wizerunkowym, jeśli chodzi o Łemków, które, co ja zauważyłam przede wszystkim, że oczywiście dzięki temu polskie społeczeństwo dowiedziało się, że ktoś taki jak Łemkowie w ogóle istnieją, czyli ja też istnieję. Ale druga rzecz, młodzi Łemkowie, bardzo ich to podniosło, bardzo to podniosło morale. Zauważyłam, że jeszcze coraz więcej osób się identyfikuje z tymi treściami, cieszą się z tego, o tym, że się jest Łemkiem, nie trzeba już mówić szeptem, tylko mówi się o tym w mediach, pokazuje się, pisze się w prasie. Myślę, że to właśnie poza takim wymiarem promocji Łemków w społeczeństwie polskim bardzo to wzmocniło morale samych Łemków. A jeśli chodzi o sukces, to tutaj się chciałabym podzielić dwoma nowinkami i zaprosić Państwa do zapoznania się z nimi. W najbliższym czasie opublikowana zostanie moja książka po łemkowsku, a będą to opowiadania w języku łemkowskim, ale też będzie ona, będzie część po łemkowsku, a będzie też po polsku. To znaczy będzie przetłumaczona, będą te opowiadania przetłumaczone na język polski. W najbliższych dniach będzie można ich posłuchać bezpłatnie w serwisie YouTube albo na Spotify'u. Będą niebawem udostępnione. Będą po polsku, po łemkowsku będą udostępnione, jeśli chodzi o audio. Natomiast książka będzie właśnie dwujęzyczna. Projekt nazywa się Wyszeptane i jeszcze nie mogę wam państwu go zaproponować w tym momencie, ale będzie się niebawem ukazywał. I druga rzecz, która też jest taka dla mnie bardzo, bardzo mnie raduje, to to, że też niebawem będziemy mogli się podzielić z Państwem tłumaczeniem Pipi Pończoszanki na język łemkowski, który zrealizowałam w ubiegłym roku, ale pracujemy jeszcze nad audiobookiem, ponieważ zauważyliśmy, że i też słyszeliśmy od wielu osób, dostaliśmy taki feedback, że bardzo audiobooki bardzo wspierają naukę języka łemkowskiego. Bardzo dużo osób nam za to dziękowało i chcemy, żeby te audiobooki były, żeby pomogły w nauce też czytania po prostu. I przy okazji wspomnę, że znajomy Piotr Krynicki, który przetłumaczył wcześniej Kubusia Puchatka na język łemkowski, Małego Księcia, Bąbla, Nahacza. Stworzył całą serię Golem, właśnie tłumaczeń dzieł literatury światowej na język łemkowski. Niebawem wyda również Muminki po łemkowsku, z czego też bardzo się cieszę. Książki poprzednie, które zostały wydane właśnie z serii Golem, nie są już dostępne, ale mogę Państwa zaprosić, jeśli chcieliby Państwo posłuchać ich w formie audiobooków, to są dostępne na stronie radiolemko.pl.
1: Dziękuję. Natalia?
0: Nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, gdyby nie szereg osób, które w tych najcięższych, najtrudniejszych czasach dbały o naszą kulturę, rozwijały ją, popychały ją do przodu, były tym motorem, który sprawiał, że może nie byliśmy w mainstreamie tak widoczni, ale że ta kultura się rozwijała i ona trwała, więc to, co się działo w ostatnim roku, w zeszłym roku i wokół wystawy, i wokół opery, to oczywiście jest bardzo, bardzo ważne, ale chciałabym, żebyśmy mieli świadomość tego, że przez wiele dziesięcioleci na ten dorobek łemkowski pracowało wielu, wielu działaczy indywidualnie, rodzinami, poprzez stowarzyszenia. Jest tu obecny z nami chociażby pan Andrzej Kopcze, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Łemków z Legnicy. I tych nazwisk mogłabym jeszcze wymieniać. No, nasz nauczyciel, człowiek legenda, Piotr Trochanowski, Petro Murianka, którego syn Demko tutaj jest i też działa na rzecz kultury łemkowskiej. Ojciec obecnej tu pani profesor, Paweł Stefanowski, brat Piotra Trochanowskiego, Jarosław Trochanowski, który założył zespół Łemkowyna wraz z małżonką, przez lata go prowadzili. No to Władysław Graban, tak, ten poeta, tata Oksany, który też naszą Zachorodę prowadził, zainicjował Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, które też zasługą pana Gocza działało. I mogłabym tak jeszcze tu wiele, wiele osób wymieniać, dlatego po prostu chciałabym, żeby ta świadomość, że na tę naszą kulturą składa się bardzo wiele osób, żeby ta świadomość była. A z takich pozytywnych i sukcesów, jak tu robimy trochę taki showing off, to takim naszym nowym projektem, który też jest ukłonem w stronę młodych, ale nie tylko. I może sprawi, że kiedyś, jak powiemy do Siri po łemkowsku, to ona odpowie i wykona nasze polecenia i że Big Techy będą w końcu widziały małe języki, a przynajmniej nasz. To jest projekt Lemko Tools. To jest taka platforma lemko.tools z angielskiego. Narzędzia językowe, w których wykorzystana została sztuczna inteligencja, duże. Więc zachęcam Państwa do eksplorowania tej platformy. Możecie Państwo we wszelijaki sposób korzystać z tej platformy. Są tam dostępne słowniki łemkowsko-łemkowski i tu też trzeba uzupełnić, że bazą dla Lemko Tools był niedawno pokazany światu owoc wieloletniej pracy profesor Dudź Pfeiffer wraz z grupą redakcyjną, kontekstualny słownik języka łemkowskiego, dwutomowy, z nie wiem iloma tysiącami haseł, może dziewczyny, które pracowały też nad tymi hasłami. Tak. To ten słownik się ukazał w formie wydrukowanej. To jest naprawdę ogromne, ogromne dzieło, bo efekt, nie wiem już ilu lat pracy, ale chyba 11, więc bazą dla Lemko Tools jest ten kontekstualny słownik języka łemkowskiego. Jest dostępny słownik polsko-łemkowski, angielsko-łemkowski, właściwie już z każdego na łemkowski. Jest dostępny na tej platformie również translator. Na razie z łemkowskiego na każdy inny język, ale jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, że upublicznimy translatora w drugą stronę, to znaczy z każdego języka na język łemkowski. Jest Lemko ASR, to znaczy, że jak załadują Państwo jakiś tekst po załadują Państwo nagranie po łemkowsku, to dostaniecie Państwo tekst zapisany cyrylicą i jest też dostępny Lemko TTS, czyli jak wgracie Państwo tekst, przekleicie sobie tekst cyrylicą, to dostaniecie go w formie audio. I będziemy pracować również nad rozwojem tej platformy, nad autokorektą, czyli tymi narzędziami, które są dostępne dla dużych języków i są absolutną normą. To chcemy, żeby takie rzeczy w końcu były też normą dla nas. Jakieś tam gry interaktywne, nie tylko dla dzieci językowe, łemkowskie skrable. Także zachęcam Państwa do odwiedzania strony Lemko Tools.
4: Jeszcze tylko dodam, że jak już się chwalimy, to ja też się pochwalę. Ja się siebie, muzeum pochwalę. Proszę Państwa, pracujemy właśnie w potach czoła nad publikacją, więc ta wystawa się kończy we wtorek, natomiast ona będzie miała kontynuację właśnie w formie publikacji naukowej. To też było dla nas bardzo ważne, tak jak tutaj właśnie z dr Martyną Rublewską rozmawialiśmy, z dyrektorką muzeum. Nie chcieliśmy, żeby to był kolejny katalog z wystawy, tylko chcieliśmy, żeby to była taka pełnoprawna publikacja naukowa. Są tam zaproszeni badacze, którzy zajmują się sztuką łemkowską, rusińską, natomiast to będą też trzy wersje językowe. Będzie wersja polska, łemkowska i angielska i ta łemkowska też mnie szczególnie cieszy, dlatego że widzą Państwo, wiele tych prac wróci do kolekcji domowych, wróci do skrzyń, do szuflad, do magazynów i pewnie na kolejne lata będą zapomniane, więc cieszę się, że ta publikacja będzie, będą mogli Państwo do niej też sięgnąć. No i jeszcze tylko kończąc, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale zapraszam też na Watry do Michałowa, bo to już też niebawem takie ważne, piękne wydarzenie. Będziemy celebrować naszą kulturę.
5: Jeśli mówimy o pozytywach, którym ja się na przykład mogę pochwalić, to od wielu już lat zespół Kyczera, jako zespół łemkowski, posiada certyfikaty Światowych Federacji i reprezentuje Polskę jako zespół mniejszościowy na największych festiwalach na świecie. Kiedyś to było ja pamiętam te pierwsze prezentacje, 91 rok, kiedy młodzi ludzie bali się w Legnicy wyjść na ulicę i wystąpić. Ze względu na konsekwencje, które mogą grozić. W tej chwili zespół Kyczera będzie reprezentować Polskę we wrześniu na największym festiwalu w świecie w Korei Południowej. 30 wybranych w wyniku eliminacji zespołów z 30 krajów świata. Jest to taka olimpiada tańca i reprezentujemy Polskę jako łemkowie. Ci młodzi ludzie mają w sobie niesamowite poczucie dumy z tego, że to właśnie jako łemkowie będą Polskę reprezentować. W tym momencie, proszę Państwa, o tej godzinie zaczyna się kolejna edycja Festiwalu Świat pod Kyczerą, na który na zaproszenie łemków przyjeżdżają zespoły z całego świata. Na zaproszenie łemków i to wszędzie Państwo w sieci znajdziecie, bo festiwal hula w sieci, na Facebookach, na YouTubie, w mediach społecznościowych, że to jest kolejna edycja festiwalu zorganizowanego przez młodzież łemkowską, przez łemków z Legnicy i na zaproszenie łemków przyjeżdżają zespoły z Ekwadoru, z Chile, z Gambii, z Indii, z Meksyku, z różnych krajów europejskich i wiedzą, że przyjeżdżają do łemków. Do pandemii organizowaliśmy ten festiwal na Łemkowszczyźnie, była jego druga noga, gdzie specjalnie wjeździliśmy cały festiwal po raz pierwszy w 2007 roku, żeby w jakiś sposób upamiętnić 60. rocznicę akcji Wisła, przewieźliśmy na Łemkowszczyznę. Pandemia niestety ten proces przerwała, ale też mogliśmy światu powiedzieć o nas, Łemkach, przedstawić naszą historię, kulturę i naszą małą ojczyznę. I myślę, że to, co jest olbrzymim sukcesem, to właśnie to i to co wyróżnia ostatnie lata, że myśmy z tą kulturą łemkowską w końcu dotarli na salony i dotarliśmy do dużych ośrodków miejskich, a szczególnie do stolicy i poprzez właśnie bardzo dobrze działający dział promocji opery udało się dotrzeć do najbardziej medialnych środowisk warszawskich i dzięki temu ta kultura funkcjonowała. Ona by nie funkcjonowała, gdyby nie te lata pracy w konspiracji, w ciężkich warunkach właśnie takich działaczy, o których wspomniała Natalia. A dzisiaj mamy możliwości i narzędzia, żeby ta kultura zagościła na najbardziej prestiżowych scenach naszego kraju i w najbardziej prestiżowych instytucjach. Więc myślę, że to też jest duży nasz sukces. Nasz w znaczeniu w społeczności łemkowskiej.
1: Myślę, że to będzie doskonałe podsumowanie. Bardzo dziękuję Państwu, że zgodzili się Państwo wziąć udział w debacie, rozmowie i bardzo dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, zarówno myślę w naszym imieniu, jak i w imieniu Muzeum Etnograficznego. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w przyszłości.
7: Retransmisja w Radiu LEM FM.

Paczizna Hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Dobry dzień, szanowni radiosłuchacze, słuchacze Radia LM FM, a osobowo w tym momencie słuchacze programu Pacisna Hodyna. Witam was miło, ciepło, mogłabym powiedzieć, że i humlesto. Już wstygnule z tymi przysłaty toteż tomaty za wiknom, no powiem, że robię wrażenia i co będzie dalsze, to zaraz będziemy hledać tych informacji, a tymczasem informacje, które mam na teper, to takie, że od 9.15 do 10.45 będę tak jak przybywała miło towarzyszyć wam przez tych 1,5 godziny. Pacisna Hodyna, zaczynamy.

No to moj trochę spiszu wam donesty od raz, kiedy te takie neterpolywy, jak będę tematy zawikną auru, to będę tematy soneczną auru. No i właściwie wsiadę w Polsce, to każdego z was praktycznie za słuchaczy to siatykat, kiedy idę o Polszczu, bo znamy, że mamy słuchaczy właściwie z ciłowo świta, by się chodziło tak powisty. Odważni, ale z Weloch drżał świta. No ale pochodu podaj się apelem dla Polszczy, bo byśmy ci jedyny czlem pochodu podał, ale od kto zna, to może tak ale zrobimy LMFM Meteo. Protiahom dnia małe zachmarienia na zachodzie, na reszcie regionu umiarkowane momentami wielkie. W wschodniej części drżawy mieściamy możliwy słaby deszcz. W Tatrach powyżej 1400 metrów może kuryty śnieg. Byle chmły, krasne chmły na znymkach widosłanych, to te chmły czudowo się tam unosią nad wodą. Zawiadują raz jeszcze to podkreślu. Maksymalne temperatury od 10 gradusów na wschodzie do 14 celsjów na zachodzie. Studeniejsze w karpackich kotlinach od 7 do 9 gradusów. Wiatr słaby nad morzem, momentami umiarkowany. Podłaty będą od zachodu. W nocy na wschodzie, mieściamy w centrum i na południowym wschodzie, zachmurzenia małe i umiarkowane. Lokalnie, osobliwo na wschodzie i w górskich kotlinach, też w rycznych dolinach chmury ograniczają czy widoczność 100-200 metrów, ale to znaczy, że zaraz będzie taka mocno malarska pogoda. W chorach to te chmury nawet do 100 metrów. Wreszcie a regioni początkowo późną wieczorą zachmarzenia umiarkowane od zachodu z większaju Czesia do większego i też możliwy deszcz. Minimalna temperatura od 2 gradusów na plusie na południowym wschodzie, lokalnie w centrum do 8-9 na zachodzie i 10-11 mieściamy nad morzem. Uwaga, w Karpatach, w chorach wyższych, niższych, kotlinach najbardziej od minus 3 do minus 1. Witer na schodzie i południowym schodzie słaby i wreszcie w regionie umiarkowany. W chorach w porywach do 55 km, a wysoko, wysoko do 90 km. I dysk wysoki 1029 do najwyższej merynczy ma w Kłodzku. Tylko barometry będą wskazywały, a najniższej 1023 to ciła północno-wschodnia część Polszczy. I jeszcze biometeo usłowia napływające z północnego zachodu studeniejsze powietrze polarne, morskie w drugiej połowie dnia od zachodu będzie powoli, pomału wyperane przez teplejsze masy powietrza na zachodzie i w centrum będzie odczuwalne to teplejsze niż w poniedziałek. Termiczne środowisko nie będzie tak mocno obciążało organizmu człowieka, ale wieczorem nad morzem, kiedy będzie podłaty, to stres zimna może być umiarkowany. Subiektywne termiczne odczucia rano przede wszystkim będzie się formułowało w tych okresach, zakresach od studenego do chłodnego. W protiahu dnia będzie przeważnie komfortowo, wieczorem chłodno. Protiahu dnia dominuata będzie obojętna biotropia pogody. Protiahu dnia podczas wielkiego nasłonecznienia, usłonecznienia może perechidni poprowadzać się do choseny. No i ale jak już wspomniała, że wieczorem będziemy odczuwać to chłod, to też w związku ze zbliżaniem się żołej zatoki przeważnie obojętny biometeo usłowia od zachodu będą pomały się pogierszaty do niechosennych. Także no, obojętni, pak okej, okay, a pak niechosenni.

No i zaczęliśmy od pochody, żeby jedną monetę repelowemu słuchaczowi, skoro do Nesty, że będę mał kras do końca dnia. A teraz wracamy do prawidłowej czasy początkowej poczystej godziny, a to takiej, w której by się tu o tym, że dnes mamy już wtorek, że dnes to już jest 13 dzień żołtnia, że dnes to już jest wisemsto. I wczoraj ci, że zaczęłaby się do łatwo wisemsto i naskadzi, że i 286 dzień 2026 roku, przed nami jeszcze 79 dni, to początek co rok drugiego tygodnia roku, drugi jego dzień, przed nami jeszcze 69 osinnych dni. I to jeszcze, no sądzę, schicząca zanotowaliśmy o 6.59, zachód zanotujemy o 18.59, do zachodu jeszcze 8 godzin 19 dni, do najbliższej połowy 13 dni, schód miesiąca jeszcze przed nami. To będzie o 10.26, zachód o 18.29 i to niesieńki rogaleczek już jasny na 9%, znaczy to pełny miesiąc, jak jest na 100%, to teraz jest na 9%. Przed nami jeszcze 56 roboczych i 25 swobodnych od roboty. I tak się zastanawiam, czy na przykład zaraniczny dzień jest tu wrachowany jak roboczy, czy nieroboczy. Dla niektórych będzie roboczy, a dla niektórych nieroboczy. Zaran dzień edukacji to raz, ale też i cerkowne święto to dwa.

per czas na posłowici. W paczy z niechodyni mam tre do jednej temy. Mudry na wszystko powidać, co znaje, a durny na wszystko znajesz, to powidać. Mudroho bez doroho szaty, po jednym słowie poznaty. I lemke jeszcze lubi lewe sidłaty. Mudry robi rukami i hołową. Lemkiuskie posłowici. Nasza niematerialna spadkowina.

0: A to była Jamala. Moi drodzy, nie przejdę do kulturnego przegladu i przede wszystkim do przegladu tego, co w czerwowych dniach festiwalu imienia Zygmunta Hauptta w Goryciach będzie się działo. To ważna informacja. Ważna informacja, jaka przyszła do nas wczoraj. Ważna i bardzo smutna. A otrze wczoraj na sotnym roci życia emer Adam Barna, dołoletni diak prawosławnej parochii w Lignicy, ta pisatel, jaki swoje znania i talenty poświadczył z ochronieniu historii Lemkowyny. Dumam się, że wielu z was, słuchaczy Radia LMFM, na jedną knyżku pana Adama Barny mało w rukach teper. Teper to są neocinene pozycji. Teper to są neocinene pozycji. Na naszym portale możecie przeczytać obszerny dopis Seweryna Kosowskiego pro pana Adama Barnu. Jako bardzo miło wspominamy. Seweryn miał napisać dopis pro tego ważnego pismennika, sospolnego dijacza, na sotną rocznicę narodzin do Besidy. No na żal, to się nie spełniło, ale to wszystko, co pan Adam Barna leżył po sobie, zostaje nam na następne, dumam się, pokolenia, bo dumam, że wielu, bardzo wiele osób będzie sichało po knyżkę pana Adama Barny i sichat i teper, kole chocze się doznaty o tym życiu na Lemkowynie, jakie ono było. Zapisane przez profesyjnych historyków, podane jako suche informacji. Pan Adam pisał o tym, jak się żyło, to różne seła opisali, jak się żyło w Poguszy, jak się żyło w Bileczni, jak w izbach, jak w czarnym przede wszystkim seli pana Adama, o ludziach, o zwykach, o tradycjach, o odnosynach między ludźmi. To takie informacje, jak w historycznych książkach nie znajdete, to takie znania tego, jakie było to nasze lemkiwskie życie przed 47 rokom. Zajdźcie na nasz portal, poczytajcie dopis Seweryna Kosowskiego rodom pana Adama, o panu Adamie Barni, rodom z Czornochą. To też jest bardzo ciekawa historia, jak prawdziwe seło dało się omamyty, piszło do Rosji, na radziecką Ukrainę, a da się do rodyny, w tym rodzina pana Adama Barny. Pozwolę sobie przeczytać fragment dopisu Seweryna, który besieduje o tych knyżkach. Seweryn pisze tak: za rok długiego życia peczatał paru dziesiąt publikacji tykających lemkiwskich i cerkownych tem. Twórczość Adama Barny to przede wszystkim detalny eskizy z historii Lemkowyny. Był plidnym autorem, z jego pera wyszły dnes już neocinenej wartości peredania najstarszych weselenciów, żyteliu różnych sełce lemkiwskich wojakiów, dobrowolciu. To w cytualniku. Dokumentował też parochialne życie chronici parochii prawosławnej cerkwi Woskresienia Chrystowego w Lignicy w rokach 1940-1944. W późniejszym czasie prodążał robotu nad prodążeniem litopisu. W 1993 roku zobrał i wydał śpiewniczok cerkownych pisań na wsiakie potrzeby. W 1955 wzryło świt wydania broszurkę Żarty i opowiadania, której był współautorem, a pak sam peczatał zbiornik Jak ja soj zaśpiłam. No dołucha, bo już w 1997 roku peczatał Narodny Łesilny Prześpiłkę i pierwszą monografię Seła, swojego rodnego. Kowalczyk ternystej historii Seła Czorne. Wnet od raz, bo w 1997 roku napisał komedium. Od przeznaczenia swojego nie wteczesz, ta chroniku litopis. W 1998 roku perewił na Lemkiwski i dopełnił historię Kiryła Brejana, izbiana, jaki pereszał ciły bojowy put z generałem Władysławem Andersą, pod nachołowką moja dołucha Druga światowa wojna. W 2000 roku, po paru rokach zbierania materiałów i interwiu z najstarszymi żytelami, peczatał w jedno z odcią Andrzejem Kwoką obszerną monografię seła Izby i Bileczna. Pidnachołkom Izby i Bileczna dawno i teper. Knyżka ja była się cinną przede wszystkim dla tołdycznych wiernych Ligneckiej parochii, jakie w przeważaniu czyli czasty byle wyselęciamy izb. O 2 roky wydał po polsku swoje wspominy z pamiętnika wysiedleńca. A w 2005 roku w jedną z federom goczom cinną publikację utykajuczu periodu II światowej wojny pidnachołkom lemkę w borbi za swoju i na swoją swobodę. Peredruk po polsku wkazał się w 2012 roku, która jak pierwsza i jedyna zabrała i wkazała do lemkiwskich chłopciów, które borole się w różnych armiach i na różnych frontach wojny. 2 dalsze roky to wydania w współautorstwie następnych obszernych monografii seł. Z życia, obyczajów i historii seła Bogusza, ta w 2007 roku, monografii Perunky. To samego roku razem z doktorem Bohdanem Horbalą wydał broszurę przyświadczoną odciały Dymitryjowy Chylakoły. W rik 50. rocznicy śmierci świaszczenny kapry Lignickiej parochii odbyły się upamiętnienia. W 2008 roku napisał knyżku Chmary i sące nad Lemkołyną, która wkazała się po lemkiwskie i polskie. Publikacja tota wkazuje najstarszy di Rusyniu na Lemkołyni do dneśnich czasów. W rokach 1995 i 1999 wydawał Watriany listy. Po transformacji 1989 roku aktywno zaangażował się w dialnist pierwszej powyselęczej lemkiwskiej organizacji w Polsce Stowarzyszenia Lemkiw, jaka tworzyła się w pobliskich do Lignickiej parochii Kruchach. W pierwszych rokach peczatania czasopisu Besida pomagał w jego składaniu, a czyli teraz następne roky długo do niego dopisywał. Moi drodzy, mamy w naszych bursianych policzkach i to te pierwsze besidy, w których możecie poczytać dopisy pana Adama Barny i jego knyżkę. Mamy to szczęście, że czas knyżok mamy, też darowanych samym autorom. Ja chwileczku fragment do tego. Ja jeszcze dodam, że w ramach naszych programów, naszej radiowej archiwalni bazi mamy też i besidy z panem Adamą Barną. Nagrał ich przede wszystkim Paweł Hanas. Możecie ich znaleźć w naszych podcastach. Tam hladajte, ale też już je ustawiła emisję dwuodcinkowego interwiu z panem Adamem Besidy w ramach programu z Lemkiwskiego Archiwum. I pierwsza to ta emisja będzie zaran o 11, nie zaran, w czetwer. W czetwer jest w naszej ramiłci z Lemkiwskiego Archiwum program w czetwer o 11 godzinie, a druga część o też ten. Ale może to już te persianuty po to te programy, po to te besidy na sajcie podcastu Radialem FM. Sichale jsme po knyżkę i sichamy po knyżkę pana Adama Barny. Cytuję w ramkach słuchowisk. Monika Tylawska czytała choćby pamiętnik z pamiętnika wysiedleńca. Ja często sicham po to te knyżkę, kiedy chcę wam opowisty o światocznych obriadach. To wse mam taką kupku knyżok, z której czytam wam dokładnie słowa zapisane panom Adamom Barnom. Bardzo wam dziękujemy za to tu ciu neocinenu robotu dla nas i następnych pokoleń. Wieczna ja pamięć.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio lemkiwskie oczywiście. Chcę przekazać dla radia moją książkę wydaną, która jest pisana z wielką poszaną do Lemkowiny, żeby tę książkę dotarli do ludzi, którzy nadchodzą, bo my stary już zostali i się już wykończamy, a to te książki, które ja napisał, to uważam i dumam, że są bardzo potrzebne młodemu pokoleniu, nie za to, że no, są, ale za to, że są i po lemkiwsku, і відбивають правду, велику, велику правду. Я ще старав писати лем правду. Не для того, щоб хотів їм того велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжки. І видав їм їх коло 20 штук. Пото, щоб читали лемко. І, але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемки в боротьбі за свою і не свою свободу у вояках, котрі гинули на війні. Друга ізбілична, то є історична книжка Сева. І «Хмари і сонце над Лемковином», то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання того о лемках, як о Лемковині і лемках. Навіть з мапом всередині, щоб було знати, як то колись і бувало.

Nie wpaczcie się, nie zazeramy teper do kulturnego kalendaria i w naszej najbliższej okolicy może te najty tak upodziły jak poetycka stricza z Joanną Bochenek. Zapraszam szeptom. To odbudę się 16 żółtnia. To jest w najbliższą piatneciu o 18.30 w Biczskiej Bibliotece Biblioteki w Bicze Znaczycia. Organizatorem jest też i Ośrodek Kultury Gminy Gorleci. Stricz weste bude Izabela Zubko, a za muzyczną oprawę odpowiada grupa Huszlari, który w czacie na Huszlach pod okom pod kierownictwem Sofii Hołowczak. To Bicz i Piatnycia, a my idziemy do Gorlec, jak już się obiciłała. Wczoraj my zaczęli prezentować program 12. edycji festiwalu im. Zygmunta Haupta Literaturnego Literackiego Festiwalu, jaki prochody to w Gorlicach, początek już zaran, zaraniczny program i czterchowy stricze mamy już przedstawione teper. Idziemy do Piatnici. I w Piatnici już 16 żółtnia program festiwalu zaczyna się tak samo jak i w czwartek w środę o 15.30. W Piatnici stricze z Weroniką Murek. Weronika Murek to prozaiczka, dramatopismennica za knyżku Uprawa roślin południowych metodą Michurina zdobyła literaturną nagrodę Witolda Gombrowicza, a nominowana była do paszportu polityki literaturnej nagrody Nike i literaturno-literackiej nagrody Gdynia. Jest też i autorką czynioną za teatralną twórczość, za zbiórku dram. Pośrednia jej knyżka Dziewczynki paru esejów o stawaniu się też była nominowana do literaturnej nagrody Gdynia. W minionym roku pojawiła się książka Narodyny. Narodyny z oryginalnym wglądem w to, co potrafią nam robić narracji. Wychodzi na to, że to te paranormalne nelem dobry się opowiadają, ale też bywają ze wszystkich najrealniejszym. Autorsku stryczu z Weroniką Murek o knyżci Narodyny westy budę Urszula Honek. Następna stricza o godzinie 17 to stricza z Jadwigą Maurer z domu Graubart. To jest stricza do knyżki tej autorki. To jest biografia żeny, która powełły się i przeżyty Holokaust, a jaka wyemigrowała najpierw do Niemiec, a pak do Zjednoczonych Stanów Ameryki. Jak besiedłała, jak powiedziała w jednym z interwiu, czuła się i Polką, i Żydówką, i Amerykanką. Na polską emigracyjną literaturę smotry ciachołni przez pryzmu muszczyn, który w wielkim mierze zdominowali obraz tojże, a Festiwal Haupta inauguruje cykl o może kus zabytych, ale ważnych autorkach, jakie tworzyli na emigracji. Moderuaty będzie Piotr Paziński. Jadwiga Maurer z domu Graubart. Następna stricza to stricza z Krzysztofem Siwczykiem, poetą, prozaiką, felietonistą, literaturnym krytyką, redaktorem i aktorem. Nekrolog. Stricza autorsku pod takim nagłówkiem weste będzie Wojciech Bonowicz. Knyżka Krzysztofa Siwczyka, prozatorska knyżka, uhonorowana najważniejszymi nagrodami uhonorowanego najważniejszymi nagrodami poety i eseisty, podzielona jest na takie skoncentrowane obrazy, narracja, jaka mierza się z granicznymi doświadczeniami śmierci i narodzin. W peretiaciu artery stryczają cię i blisko osoby, bo złuczeny krwią i daleko, bo rozdzielony desiatkami roku wrożoho mołczania.
To stricza, jaka odbude się o 8 na ceti 30 w piatniciu, a o 2 ceti o 2 ceti o 20, probaczte, odbude się też stricza do autorki, która już żyje, idę o Tuwe Ditlevsen, to też w rokach 1918-1986 urodziła się w kopenhaskiej robotniczej rodzinie, a pisać zaczęła w młodym wieku, próbując w ten sposób wyrwać się ze swojej sospilnej klasy. Ta autorka blisko 30 książek, powisty, zbiorok wierszy, zbiorok opowiadań, wspomnień. Jej pisania było wielokrotnie nagradzane, była laureatką w wersjach 20 literackich nagród i uważana jest za jedną z najwydatniejszych duńskich autorok 20. stulecia. Tuwe Ditlevsen, sygnalistka Justyna Sobolewska. To piatnicia, idziemy teper do soboty. W sobotu podziej zaczną się skorsze. Pierwszą z nich moderowaty będzie Justyna Sobolewska, wspomnę na parę sekundką. O 12.30 i to tej stryczki już odbywaty się budut w Gorleckim Centrum Kultury. Przeżywate życia Bars. Na to tu zbirku Bars składa się 41 najniższych tworzył Wojciecha Bonowicza. Charakternym dla tej zbirki jest prostota, to jest prymetem autora, uważność obserwacji i taka subtelna ironia, jaka pozwala zdobyć dystans wśladom siebie, języka i świta. Wersz to dla autora narzędzia do stolania żwidań do tego, żeby podważaty tak wterty schemy dumania. Wojciech Bonowicz to poeta, publicysta, postyjny współpracownik Tygodnika Powszechnego, miesięcznika Znak. Na swoim koncie ma parę poetyckich zbirok. Też opublikował Besidu w takim w szerszym wymiarze z Wojciechem Waglewskim. No i postyjny też prysutny na festiwale Haupta. O 14 odbude się stricza z Katarzyną Sobczuk, wizualną artystką, filozofką, autorką knyżko o dywnych, czudnych uczuciach. Zanima się prostrannym kolażom, instalacją. Za knyżku Mała Empiria była nominowana do Literackiej Nagrody Warszawy i Literackiej Nagrody Srednej Europy Angelus Stryczu. Moderuaty bude Justyna Sobolewska. O 15.30 Stricza pinochołokom powroty do świta Zygmunt Haupt, reportażysta. I tu Stryczu z Andrzejem Niewiadomskim, Pawłem Panasą moderowaty będzie Darek Fox. Idziemy dalej, 18.00, następna stricza z Anną Adamowicz i Laurą Osińską. To stricza chroniczny stan, o tak bym to może i perewała. Stricza z po pierwsze laboratoryjną diagnostką, ale też poetką Anną Adamowicz, autorką paroch zbirok, wyróżnioną Meczyńczymi Nagrodami imienia Wisławy Szymborskiej. Tłumaczona jej poezja jest na paru europejskich języków. A Laura Osińska to jest osnowana, czy stworzona, o może tak, w 2019 roku, awatarka, szacherka, maska, bałamutka, atrapa, fasada. Złoczyt to ciekawi. Wyberte się na stryczu, żeby to tutaj mnie ci poznać. 18 godzina. 18.30 słowo na L. Autorska stricza z Barbarą Elmanowską, poetką, masażystką, windsurferką, doktor humanistycznych nauk, autorką poetyckich zbirok,
Spryczu Budewesty Justyna Sobolewska, Woliera. Woliera. Do tej knyżki Buda Besida. I o 20 porosty na pomnykach, pamiatnikach. To jest czas Stanisławą Łubieńskim, kulturoznawcą, ukrainistą, przyrodnikom. Jest prezesem zariadu Zachalnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptachiów. Współpracował z różnymi gazetami. Najnowsza książka Drugie życie czarnego kota przyniosła autorowi paszport polityki i nominację do Literackiej Nagrody Warszawy. Miasto to pamiętnik człowieka z impetem takich jak impet, jakie to wrażenia jest przy wdarzeniu tektonicznych płyt. Niszczymy stare i tworzymy nowy. Krajowidy. Cymosz, opowieść, historia miasta inaczej, żeby ani człowiek, ani beton, żelizo, ce szkło, nie byli hołownymi herojami. Najbududnymi ostanki prastarych puszcz, jakie rosnuczy na pamiętnikach porosty. Ale też to też to się same zasijali rośliny i pripują się perebyty mecze chodnikowymi płytami. To da osobista, poetycka knyżka wczyt nas z terihaty przyrodu dowkoła i spryczynia, że odkryjete swoją koleciu na nowo. Stryczu moderuaty budy Wojciech Ponowicz. I idziemy do niedzieli. Bardzo bohaty program tohoryczno edycji w niedzielu. Wszystko zacznie się o 12.30 w Gorlickim Centrum Kultury. I będzie to stricza na początek z Zofią Król, z współosnowatelką, hołowną redaktorką i redaktorką literackiej czasty internetowego magazynu o kultury Dwotyżdennik. Zofia Król jest też eseistką, literaturoznawczynią, literaturną krytyczką, doktorką filozofii. Stryczu Budewesty Wojciech Bonowicz, Wchodzenia Hołydok, to besida do knyżki Dorocha Czerez Uku, 6 SKU o prostory. O 14 godzinie stricza do knyżki Laszlo Krasnokorkaja, laureata literaturnej nagrody Nobel za 2025 rok madziarskiego pismennika. Stryczu będzie moderowaty Darek Fox. Dalej jest stricza z Mikołajem Grinbergom, pismennikom, fotografom, psychologom. I stryczu westy budę Wojciech Bonowicz. Michał napisał knyżkę o życiu, bo jak się pisze o chmeraniu, to jednak to jest o życiu. Bardzo wiele lubowy do życia jest w tej knyżce i wiele strachu przed śmiercią. Jest aż o matematycznym wzorze na czas, jaki został do życia. Kiedy zaś w tej knyżce sama śmierć, to tych, co umarli. Poruszająca knyżka, jako smutna, jako śmieszna, trzeba przeczytać. To cytowania Andrzeja Ledera. Następną stryczą będzie drugie czytania. Drugie czytania prysutni będzie Ryszard Koziołek, literaturoznawca, eseista, rektor Szleskiego Uniwersytetu, profesor w Instytucie Polonistyki Szleskiego Uniwersytetu, dyrektor Szleskiego Festiwalu Nauki Katowice. Moderuaty będzie Andrzej Stasiuk. To jest nowy format stage Festiwalu Haupta. W związku z tym, że furt i furt jawlają się nowe knyżki, to organizatory chociaż przypomnuty, że czytania to też powrót do knyżek, jakie uformułale, co formują naszą wrażliwość, sposób dumania. Zaproszone gości będą opowiadać o swoich knyżkach wertania i towarzyszyty im będą czytane fragmenty, znaczy będą czytate fragmenty. No i czytate fragmenty twórczości Zygmunta Haupta. Będzie też
jeden z zaproszonych hościł, znaczy Budę to robił zaproszenie hist i tohorycznym gwizdą jest Olgierd Łukaszewicz, jaki Budę owisem na cety, trecet, czytaty haupta w Gorleckim Centrum Kultury.

A już taka chodyna, że już te portrawa na mity do kina. Serię tytułów weekendowych premier jest francuski przyrodniczy dokument Piśni Lisu. Piśni Lisa. Vincent Munier prosił nas do Lisa. To hyny nauczył się wszystko od swojego wicia przyrodnika, jak i ciłe życia prowił czatułaniu w Lisi. Nadeszł czas, żeby to doznania predaty synowy Vincenta. Tyry pizrinia, tyry pokolenia, jedno z pilne zachoplinia dyką przyrodą. Razem z tym będziemy odkrywaty krasoleniu rytkich ptachiów, będziemy obserwaty lyszki, rysi, aż i poczujemy huszcił od tego weekendu w polskich kinach. Świtowa premiera proszła rik tomu. Świtowa i polska premiera związane są z czerwowym filmem. Polska komedia Jak żyty, żeby nie zwariowaty. Enka maje okej życia, maje fajnego muża, maje fajne dity, maje dobrą robotę i dobre mieszkania w centrum miasta. To może pity nie tak. No na premier wszystko. Mąż się, jak wskazuje, maje desy babu na boku. Robota odchody, dity mają humory, a mieszkaniom interesuje się komornik. Czyli przed Anką prosty wybór. Czy się położyć i zapadę z rozpaczy, czy w końcu zacznę żyć na swoich warunkach podle.

są. Następna propozycja to film duńsko-francusko-niemecko-norwesko-afganistańskiej produkcji w tej drżawie nie jest dobrych mężczyzn. To film, jak swoją świtą premierę ma w lutym i na swoim koncie jak na razie ma jedną nominację, Nuru. I to jest romantyczna komedia. Nuru jest operatorką kamery w hołowni telewizyjnej stacji w Kabuli. Opiekuje się też 4-letnim synom. Niewierny mąż odeszł. No, jest przekonana, że w tej drżawie nie jest już dobrych mężczyzn, ale by tym może będę musiała zmienić do mania, kiedy pojawia się jeden z reporterów, jaki proponuje i współpracę. W mierze jak tych dwoje przemieszczać się po mieście, relacjonuje podjęcie dnia rodzicia medzynyma, jak sa bliskist, Nuru zaczyna kwestionować swoje przekonania. Następna propozycja, no toho weekendu jest naprawdę wiele tych filmów, jakie możecie obserwować, to dokumentalna brytyjska produkcja Street Buddu przedstawia niezwykłe życie i ponadczasową spadkowinę ohołowelnej karma kagyu buddyzmu tybetańskiego. Dokument zabiera publiku w emocyjną podróż, wskazuje w skore roky mastera w Tybecie i odjania, żeby zachronić wielu wykołowaniu przekazu na wygnaniu w Indiach i jego wizję, żeby udostępnić mudrist schodu świtowy zachodu. I jeszcze na koniec Lemskoro serd tych weekendowych premier jest już familijna przychodowa produkcja finlandzkoj w produkcji Wiński i Skarb Wikingiu. Kole znykat magiczny poroszok, jaki garantował Wińskomu mogłuczu syłu niewidymosty mistoczko, w którym żyje, no, jest zaraz w stanie zachorozy. Parunastoletni heroj będzie musiał znajdować złodzieja, żeby odzyskać swoją syłu.

Moi drodzy, ja się już budu z wami praszczaty. W następni paczyści czujemy się w ponedilok, bo zaraz przypominam, budete może posłuchaty besidy z przedstawnikami Fundacji Memo.

Besida s Reginom Pastur i Maciejem Kulwacikom zaran 15 minut pochodzeni 9 budu nam nasze hości opowiadaty o swojej fundacji, o swoich dijaniach, harobrad velo, bars velo ważnego dla sochronienia naszej pamiaty według oczy według sospilny archiw gminy Uścia Ruskie to poszeryle swoje dijania kotele najpierwsze ze sereżyny byle pry Nowyci i Prysłopi, ale nie budowam wszystko zdradzała. Prosto włóczajte zaraz na radio o 9.15 posłuchate tej besidy. Zaochoczuję was bars do tego i zazerajte na site tej organizacji fundacjamemo.pl i miłego spokojnego dnia wam żełam. Besidułała Natalia Małecka-Nowak.

Paczisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

0: Galem FM.
1: Jest wtorek, 13 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. W Nowym Sadzie odbyła się 12. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Interkult 2026, poświęcona interkulturalności w edukacji. W streczu wzięli uczest doświadczniko, którzy zajmują się różnymi naukowymi dyscyplinami. Program obnimał międzyńczymi temy związane z językiem, literaturą, historią i mediami. W jednej z konferencyjnych sekcji przedstawiono referato poświęcone rusynistyci. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родину, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а ті ж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межвоєнній русинській газеті «Руська новина». Po paru rokach przerwy Pomorski Uniwersytet w Słupsku zas otwierał podyplomowe studia kaszubskiego języka. До тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще торват. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії суть для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програму обнімат не лим язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східньослов'янської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаємо в сумарі дня. 6 listopada-novembra w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Narodów w Ludźmierzu odbyła się naukowo-nauczalna konferencja Regionalna Edukacja – Język, Kultura, Literatura zorganizowana Małopolską Centrum Kultury SOKU. Stryczna będzie poświęcona roli regionalnych języków, literatury i kulturnej spadkowiny w edukacji ta formułowaniu lokalnej dostępności. Program obnimat naukową i praktyczną części. Uczestnicy posłuchają referatiu medzeńczyma o prawopisie pidhalańskiego, dialektach jak żywych językach, a też o osnowaniu własnych nazw w regionalnej edukacji. Przedstawnik kulturnych instytucji i uczeteli podziela się do świadom pracy z regionalnym dziedzictwem. Zaplanowano sód też warsztaty. Uczest w konferencji jest bezpłatna, ale wymagana jest skorsza rejestracja. 22 żółtnia oktobra w Okrągło Wielikarskiej Pałacie w Białymstoku odbyła się wernisaż Wostawo Pneuma, poświęconej twórczości Nowosilskiego. Na ekspozycji przedstawiona będzie przede wszystkim sakralna strona jego twórczości. Będziemy już obserwować dziesiątki oryginalnych rysunków, projektów cerkwi, koncepcyjnych eskizów ikonostasów i architektonicznych detali, nad którym artysta pracował protiegom swojego życia. Wystawę już będzie widzieć do 4 listopada-novembra tego roku. Wstęp darmo. 22 żółtnia-oktobra w Hołownym Budynku Muzeum Sądeckiej Zemli w Nowym Sączu odbyła się prezentacja 7 tomu wydania Studia Sandecjana, torycznik poświęcony historii Nowego Sęcza i Sandeczona, w którym publikowano sąd historyczne stati, biograficzne notatko, wspomnienie i zapisy o ważnych kulturnych podziach. W najnowszym tomie znajdziecie teksty medzeńczyma o średniowiecznej muszyni, historii miejscowych cerkwi, a też o wizytach malaria Wojciecha Gersona w okolicy Krynici.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzegał.

Szanowny radiosłuchacze, witajcie w przedostatnim tohoroka programie z cyklu Register Zabytków. Przy mikrofonie, jak wse, Natalia Małecka-Nowak i jak wse, kiedy idę o premieru audycji tego programu, mamy seredu wieczór. Dneska następny element prekrasnego krajowego Lemkowyny dostanę zwania zabytku Radia LMFM. I bude to nie męcze prekrasny, jak i ciła Lemkowyna obiekt. O tym, że jest to obiekt prekrasny na świtą skalu, dowedeno w ostatnim czasie cerką, bo o cerkły bude dnes besida, wpisana została 21 czerwca 2013 roku na listu świtołoho dziedzictwa UNESCO. Ten program to nasza propozycja dla was, żeby poznać Lemkowynu w skale mikro i znaty dostereczy wyniatkowist każdej jej składowej i znaty opowiste o niej paru reczeń. Dnes poopowiadamy sobie o cerkły pokrowy Michała Archanioła w Turjańsku. Z załatki, gdzie byliśmy tydzień temu, przenosimy się jeszcze dalej na schód Lemkowyny, aż nad Riku Osławu. Najpierw zaczniemy naszą besidę od korociczkiej historii seła i parafii. Turjańsk lokowany był w 1514 roku przez sanockiego starostu Mykołaja Kameneckiego na wołoskim prawie. Wchodził Turjańsk w obrób korolewskiego majna. Lokacyjny dokument wydano Jaczkowy, synowy kniazia Zoszczałnoho. W 1657 roku seło prawie w ciłosty zostało wyniszczone przez wojska Jerzego Rakoczoho. Do 1782 roku Turjańsk znajdował się w obszary Rzeczypospolitej, w obszary ruskiego województwa. Po 1782 roku to ta część Polski znalazła się pod austryjskim panowaniem. Cerkwa w Turjańsku zminkowana była już w 1526 roku jak parafialny chram jasleskiego powitu. Dopiero po I światowej wojnie parafia znalazła się w strukturze łupkiewskiego dekanatu. Nieistniejąca dnes cerkwa wzniesiona była naproty dworsko-folwarcznego skupiska. W aktach z biskupiej wizytacji z 1742 roku czytamy, że cerkwa była w tym czasie stara. Dach miściamy mała ciłej, nad ołtarią w seredyni nad babyncią była oszarpana z gontu. Cmontir ochorodzony był doszczkami, ściny w seredyni chramu maluany. W 1785 roku seło rachowało 652 mieszkańców grekokatolickiego obriadu. Filią parafii w Turjańsku była cerkwa pokrowy świętego Mykołaja w Repedii. Po pożarze cerkwy nową drewnianą pobudowano w rokach 1801-1803. Okrużona została łęcią dereł i murą z dykowo kamienia. W 1818 roku przed fasadą cerkwy wozneseno drewnianą dzwinnicę wkomponowaną w murok ohorodzenia. W 1836 roku do korpusu cerkwy dobudowano babynec i południowy preołtarny aneks. Chram nabrał wyglądu takiego, jaki ma dnes. Najpełniejsze w tych rokach też wnętrzne ściny ołtaria i chramu wiernych przykraszono polichromią ornamentalnego typu z motywą syła zielonego liścia na jasno-różowym tli. W 1895 roku zrobiono hołowny ołtar poświęcony Świętej Trojcy. Z inicjatywy ojca Henryka Polańskiego ikonostas został pozołoczony i wyposażony w ikony maluany przez Josipa Bukowczyka w 1898 roku. Najpełniejsze wtedy zrobiono też architektoniczno-figuralną polichromię w ołtary, chrami wiernych i babęcy tego samego autora. Bohata ikonografia malowydeł w Seredyni nadaje cerkwi niepowtórny charakter. O malowydłach będzie jeszcze potem bilsze besidy. Jedyny z remontów cerkwi przeprowadzono w rokach 1898-1913. W 1913 roku wymieniono wkrycia dachów z gontu na blachu. Zrobiono wieńczuczyk zyms z blachy, pobilszeno wyglady. W czasie wojennych dziejań seło Turjańsk znajdowało się w lenii frontiu.
Wielu chmerych żołnierzy pohrebano na cmentarzu pomieszczonym na północ od cerkwy. Kiedy Polska zaś stała się samostyjna, Turyńsk naszł się serec seł tzw. Komańczańskiej Republiki, jaka fungowała od listopada 1918 roku do sierpnia 1919 roku. W międzywojennym czasie cerkoł funkcjonowała jak parafialny grekokatolicki chram. Po wyseleniach ludy w 1940 roku cerkoł opustoszyła. W 50-tych rokach hosnowana była przez rymokatolicką parafię w Komańczy. W 1961 roku cerkoł zaperto, ale dwa roki później przekazano jej prawosławnej parafii w Sanoku. A teper cerkoł jest filią prawosławnej parafii w Komańczy i dalej hosnowana jest też przez Lemkiu.

Czujemy się w programie Register Zabytków. Za nami pierwsza muzyczna perła, ta pierwszy informacje i procerka w turjańsku. No, pozycję subiektywnej radiowej listy zabytków Lemkowyny. Cerkwa w turjańsku jest drewnianą cerkwą, wzniesioną na podmurowaniu złomlenego kamienia na glinianej zaprawie. Podmurówka wyrównuje nachylenie ziemi w zachodnią stronę. Osnowa cerkwy jest dubowa na kamiennym podmurowaniu. Wkryta jest uskim fartuchom obytym blachą. Podmurowanie pod prytworą nie jest złączone z resztą podmurowania. Zrób cerkwy zrobiono z jaleciowego drewna. Zrób ścin ołtaria, chramu wiernych, babęcia i diakonikoniu sud równej o wysokosty. Plan cerkwy jest tridilny. Cerkwa składa się z kwadratowego ołtaria, zapertego trybicznie od schodu, a po jego bokach, północnym i południowym, dostawione są dwa diakonikony, też trybicznie zaperty. Chram wiernych wzniesiony został tak samo na planie kwadratu, jest jednak szerszy od ołtaria. Od zachodniej strony dobudowany jest uższy babenec i równy mu szerokosty prytwór. Ściny chramu oszalowane są doszkami. Zwieńczone są dwustrefowym wydatnym gzymsom nadwychladowym i nadokapowym. Nad hołownym wchodem w nadporoży jest odtynok profilowanego gzymsu. Dowkoła diakonikonił gzymsy są sfazowo profilowanych bel. Kiedy idę o brył cerkwy w turjańsku, no to tak. Nad ołtarią, chramą wiernych ta babęcią pomieszczono na pandatyłach osmopolowy bani. Pandatyły są to elementy skliplinia wydiwygniatych trikutnych form, co dozwala na perejścia od prostokutnej osnowy do bania z toho wkrycia bani albo samego pitbanenyka czy barabanu bani. Pandatyły zapełniają prostor medże pitporożnimi arkadami, jak uczat susidni stopy pitbaniowego kwadratu. Pandatyły hosnowane były w wizantyjskiej architekturii, a rozpowsiadły się na cały Ruś. Były hosnowane w renesansie, początkowo w Italii, pak w całej Europie. W prytworii, w diakonikonach, połały są płaskie. Dach na cerkwy jest wielopłaszczynowej o spilni kalenyci. Na kalenyci pomieszczono trzy wielkie baniaste wieżyczki na sygnaturku, jakie akcentują wnętrzne prostory. Okap na dasi jest zdwojony. Nad diakonikonami nachodzą się szatrowe dachy o sferycznym profilu, zwieńczone baniastymi sygnaturkami. Strzelisty łyżyczki nad każdą z części dachu cerkwy łączą cybulaste hełmy z prywatnymi litarniami i zwieńczone są krestami. Dachy i bani wkryte są plachą. Seredyna cerkwy wkryta je prywatnym osmopolowym skliplinią z szerokimi facetami. Przy zachodniej ścieni znajduje się muzyczny chór z parapetem z wystupem. Ikonostas pomieszczono na niewielkim podwyższeniu z porochową belką przykraszoną lambrekinowym ornamentem. Wchodzę do cerkwy, pomieszczonej od zachodniej strony, wedle do babęcia, popereczony jest kamiennymi schodkami. Hołowny dwery są deatancetowiczny z zamką osadzony na bicznych płaszczynach bel i przykraszany są okuciami. Obik cerkwy wznesiona jest drewniana dzwinnica z toporamowej konstrukcji. O ścinach schodjaczy się do seredyny. Jest tripowerchowa i pionowo oszalowana doszkami. Jej dach jest szatrowy o sferycznym profilu, zwieńczony baniastą łyżyczkową sygnaturką z prywatną litarnią, na której pomieszczony jest, jak i na cerkwy, kuty krest. Na wysokosty pojednych powerchów dzwinnicy pomieszczono płytko okapowe daszki. Wszystkie daszki ta i hołowny dach są blaszane. Osnowu dzwinnicy osłoneno fartuchą. W ścinach dwóch wyższych powerchów, tych na dzwony, pomieszczono niewielkie wychladczyki, przyciaty w doszkuwaniu. Wchód do dzwinnicy mieści się od schodu.

Wracamy do programu i do cerkwy. Tym razem cerkwy świętego Michała Archanioła w Turiańsku. Od dnes obiektu ze zwanią Zabytku Radia Lem FM. Na dyrżawną listę zabytków w Polsce cerkwa została wpisana w 1985 roku. A jak już było wspomniane, cerkwa z Winnycia i ciła cerkowna obszar razem z reliktami z przycerkownego cmenteria w 2013 roku zostały wpisane na świtową listę spadkowiny UNESCO. Kiedy chodzi do seredynu cerkwy, to chram wiernych i babynec sąd jednoprostorny. Medże nima jest porich, a wyżni czasy oddzielony sąd to te dwa pomieszczenia prostą ścinką podtrzymywaną przez imitacyj dwóch pilastrów z doszczok kryjuczych zruby ścin medże chramom wiernych i babynciom z listą kołyma werchnima zwieńczeniami, co inaczej kapitelami. Ołtar wozneseno o jeden stopień od porochu. Oddzielony jest ciłkowyty ikonostasom. W babynce mieści się nadwiszany muzyczny chor o prostym parapeti z pełną balustradą. Wchód na chor jest też pomieszczony w babynce. W ołtarii, chramie wiernych ta babynce połały sąd osmobiczny doszkłany z szerokima zrubowymi fazami na styku z ościnami. W prytwory i diakonikonach połała jest doszkłana i płaska. Wyglady w cerkwi są prostokutne, zaperte od góry łukom, wytiatym w nadporoży. W północnej i południowej ścini obok diakonikoniów pomieszczono niewielkie osmobiczne wyglady. Seredyna cerkwi przykraszona jest polichromią z 1898 roku, imitującą kamienną podkładkę. Dołom płaszczyny ścin są marmoryzowane w temnozelenym kolorie, a chorom jasny rustykułany. Na północnej ścinie w prostokutnych obramowaniach namalowane są postaci świętego Antona Peczerskiego i świętego Feodozyja Peczerskiego. Na południowej świętego Kiryła i Metodocha, a na bani wydnieje święta Trójca z osmoma anhełami. Polichromia na ścinach wkryła skoryśnią malarską warstwę ornamentalnego typu zrobioną na gruncie i paskach połotna. Po seredynie ołtaria pomieszczony jest prestił z baldachimą spertym na stopach z 1895 roku. Frontale dekorowane jest z trzech storin z paneli z symbolicznymi olejnymi obrazami na doszczy. Wira nad jej lubą, Eucharystia, ta tajemnicia jawlenia ta spasienia. Tabernakl ma dekorację w formie czterech ikon olejni malowanych na blasi, z jakich zachowany są dwie. Jezusa Chrysta ta obraz złożenia do grobu. Zaprestolna ikona malowana jest olejni na połotni, pochody z 19. stulecia, a przedstawia czudo w blacherny. To nowohorodzka wersja ikony pokroły, buducza pamiątką objawienia się Bohorodyci w cerkwi w blacherny. W schowku prestołu znajdują się dwie płaszczeneci, jedna obustronna, malowana olejni na połotni, dwacetowiczna. Druga też jest olejna, ale już jednostronna, z początku 19. stulecia. W naroże ołtaria stoi żertłennik z 19. stulecia w typie barokowego ołtaria z ostopami. W chramie wiernych i babynce ściny i połała są polichromowane. Malunki przedstawiają architektoniczną podkładkę podobnie jak w ołtary. W bani namalowano Świętego Ducha w okrużeniu czterech ewangelistów. Na osi chramu wiernych przedstawiono drogę do Emaus. Na północnej ścinie namalowana jest wtecza do Egiptu, a na południowej dwie sceny. Jezusa Chrysta w chorzy Maryi i Marfy, a dołom miłosierny Samarianin. W zachodniej części chramu wiernych rozmalowano postaci Świętego Wołodymira i Świętej Olgi. Co namalowano w babynce? Doznacie się już po chwili muzycznej przerwy.

czujemy się zaz i od razu wertamy do malunki u cerkwi w Turiańsku, a dokładniejsze do malunki w Babynce, bo tam namalowano kreszczenia Rusy i Jezusa Chrysta w rymkiewskiej chorzy, a w bani

zemsto da 10 roka. Zachowana jest inskrypcja od strony ołtaria, jaka besiduje o wykonaniu malowydeł i załoczeń. Autorem był Josip Bukowczyk. Wintisz jest autorem figuralnej polichromii na ścianach cerkwy. Charakterystycznym dla jego malarstwa jest rozbudowana kolorystyka, głębokie światłotin i realistyczny anatomiczny detal drobnicia. Bukowczyk tworzył w XIX-wiecznej manierze zachodniego akademicznego malarstwa, adaptujący to warsztat na potrzeby cerkownych przykraszeń tego regionu. Ikonostas jest trzyczęściowy ze zwieńczenią. Nad ażurowymi carskimi wrotami z motywem winogradu pomieszczono ikonę Tajnej Weczeri, a nad nią jest ikona Jezusa Chrysta Archiereja autorstwa Bukowczyka. Jego pędzla są jeszcze ikony z przedstawieniami proroków i apostołów. Reszta to współczesne ikony. W rokach 1990-1993 widniato konserwację bicznego ołtaria świętego Michała Archangela. W 2002 roku przeprowadzono remontowe roboty w serdzeni cerkwy przy ustabilizowaniu podłogi w chramie wiernych ołtary i w diakonikonach. Zachowano przy tym stare doszkłania. Zrobiono częściowy remont podmuriłki w południowej części chramu wiernych, odremontowano też wejścia do cerkwy zrobione z kamiennych stopni. W 2003 roku podjęto roboty przy zniszczonych doszkłaniach bań w serdzeni chramu wiernych i ołtary, ta roboty przy wince zrubu ścin. W związku z tym, że blaszany dach się miściami rozchodził, zaczęto go też w 2003 roku remontuaty, najpierw w ołtarni czasty, a ciwist skończono w 2005 roku. Wkrycia wymieniono razem z doszkłaniem na ocynkowaną blachu. W 2009 roku zaczęto remontuaty dzwinnyciu. Zrobiono punktowe fundamenty w rochach, też wirołu wału z przełożeniem kamiennego podmurowania. W tym roku, w 2015, cerkwa dostała dofinansowania z Ministerstwa Kultury ta Narodowego Dziedzictwa z projektu zachronienia zabytków na remont, konserwację ta montaż alarmowych systemów. 280 tysięcy złotych. Z 30 roku 19 stulecia pochodzą najstarsze pomniki zachowane na prycerkownym cmonterii. Kamienny i żeliwno-kamienny pomniki i kresty przykraszają inskrypcje pisane azbuką i też łatyńskimi literami, ale złuczacze po ruskie. Są też inskrypcje po polsku i po niemiecku. To te bliższe pomniki poświęcone są Eugenii Lauterschlager z końca XIX stulecia ta rodyni Nezabitowskich, jako byli właścicielami dworu w Turiańsku. W 1988 roku pomniki na prycerkownym cmonterii odnowlono sospilnymi siłami w czas remontowego obozu zorganizowanego sospilną komisją opieki nad zabytkami cerkownej sztuki przy hołownym zariadzie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Kubatura cerkwy wynosi 1000 kubyków, prostor po ziemi 200 kwadratowych metrów. Cerkwa na sztoden hosnowana jest zgodnie z jej przeznaczeniem, jak sakralny obiekt. Prycerkowny cmontir też jest hosnowany. I dnes to bude wszystko. Zajechajte dakoli i do Turiańska. Zaklaneje hyn turystiu z ciłoho świta i nie trzeba stojać w czerzi, żeby wojcie do seredyny. Dziękuję za uwagę. Byś dłała Natalia Małecka-Nowak.

wozu, piękną wodę, przyczywiny z mes, przyczywiny z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okopach policji. Proszę słomodzie, proszę słomodzie. Proszę słomodzie, się jeśli barwa wraca na kości.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

nasze i ne nasze. Predstavljame muziku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 5 grašni prosit Roberto Lombino.

Amira Medunianin, bosenska śpiewaczka z makedońską pieśnią w peredaczy Nasze i Ne Nasze w radiu LEM FM, przy mikrofonie Roberto Lombino z Prahy. Jak macie dumkę, przypominkę, co byście chcieli w tej relacji czuty, albo jak bym jej mich zlipszyty, śmilo piszcie na mail roberto@lem.fm. A przed nahraniem Stryczy Rusyniu w Prazi jeszcze jedna pieśnia, teraz po medzesławiańsku. To umelej sztuczny słowiański język stworzony tak, żeby jego rozumieli wszyscy ludzie, którzy znają cholem jeden słowiański język, a że Rusyny najczęściej znają dwa albo i więcej, tak nie pochybują, że zrozumiecie bez problemów. A pieśniu zaspiewać medzesławiańskiej artysta, muzykant, pisatel z Polski, Melac Aleksy Bernat, a Melac to jego artystyczny pseudonim, z którym też rychtuju bisidu, także neodołha się możecie cieszyć na bisidu, może i cilu po medzesławiańsku, bo jem pewny, że w Rusyny budete dobry rozumity medzesławiański język, na bisidu z medzesławiańskim artystą. No a pieśnia się zove Tancuj i też je o smutnej lubowy. Tak się to jako dneska zeszło. Spiewać w niej chłopiec swojej dziewczyni, swojemu dziewczaciu o tym, że odchodzić daleko, ale chce z nią prowesty iści cholem tot jeden dzień. Dumam, że nie muszę bilsze perekladaty, że wszystko zrozumiecie. Melac i medzesławiańska pisnia Tancuj.

0: No, a teraz już się przenosimy do Prahy, do Domu Narodnych Menszyn, gdzie się odbyła minulą sobotę, to znaczy 3 żółtnia, oktobra 2026 roku, stricza z nagody 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Передавам мікрофон його членам, председові Михайлові Сакмарові, Ярославові Мігалічові і Петрові Чулакові, котрі вам кус оповідять о самім здруженню і о співацькім ансамблі «Кантар», котрий взникнув як його часть. Музичні вставки запевнив якраз тот ансамбль «Кантар», так само як столичного Джилки, група з русинського села на Словенську Великий Липник.
1: Jem rád, že ste tu všetko prišli. Všetko by sme vás tu chceli srdečno privítati. Každopádne, srdečno by sme vás chtiu privítati. Chtiu viem poďakovať za to, že ste tu prišli. A samozrejme ten, bez ktorého by sa to nedalo zorganizovať, hlavne našim sponzorom, to je pivovar Sviany, hotel Anet, hlavné mesto Praha a v neposlednom rade tu Domu národnostných menšín. V rámci dnešného večera sa vám predstaviť skupina Kantar v staršom i v novšom zložení. Bohužiaľ, ani z jednoho aj z druhého zloženia jeden člen chybí, nemohli sa dostaviť tí, co nás mrzí. Ale budete čuti aj hudobného hostia z Veľkého Lipníka, stoličného Dževka, ktorí ku nám prišli až tu do Prahy. A verím, že si dnešné poobídia i dnešný večer, potom, jak toto tu hlavne skončí, užijete. A že spolu s nami oslavíte 10 rokov skupiny Kantar i 15 rokov našeho združenia Rusyni.cz. Tak užívajte sobie a príjemné slúchania vám prajem.
2: Všetko vás vítame.

I tą pisnią, kotra nie może chybity na żadnej rusyńskiej podii, się skończyła stricza, albo pierwsza część, oficjalna część striczy z nachody 15 roku działania Združenia Rusyno.cz, Rusyńska Inicjatywa w Czeskiej Republice. Po tym jeszcze była after party, na której się jilo, pilo, śpiewało, tańczyło. Jedzenie tam było jak na weselu, a atmosfera była też bardzo przyjemna, ale w czasie tej after party jem nagrał też bisidu z członką ansamblu stolicznego dżilka, którą wam ponuknu za tydzień. No a dumałem, że się zmistyć cholem iż jedna pisnia, ale mamy do dyspozycji 90 minut, a to już teper dochodzić. Także się z wami praszczam. Dziękuję wam za uwagę. Czekam nieterpliwie na wasze komentarze, dumki, przypominki. Adres roberto@lem.fm do waszej dyspozycji. Piszcie śmilo w budjakim słowiańskim języku, możecie też po angielsku, po niemiecku, po taliańsku, to są trzy języki nesłowiańskie, które też całkiem dobrze rozumieją. roberto@lem.fm. Dziękuję i za tydzień już się możecie cieszyć na wece muzykę z moim komentarzem i jak jem powiem na besidu z członką ansamblu stolicznego dżiłka z Wielkiego Lipnika. Z Prahy wam życzę dobru nic. Nasze i ne nasze. Przedstawiamy muzyku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 5 Krasni prosit Roberto Lombino.

0: Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwy ładowali. I przyszedł ze świta i mój dziw chowo z łatwy postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wyjdę, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą, z poczesnego miścia, z samego mysnyka, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach ja mam serca.
1: This should be played at high volume.
2: Brat skład 2005, a jak? I hard rap.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku z Lemkiuską Klasyką. Zapraszamy do Biblioteki Lemkiuskiej Klasyki, wydawanej Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. I przed nami drugi rozdział, Połysty żażda serdec Władimira Chylaka z tomu drugiego Połysty i opowiadania. Zapraszam. Rozdział drugi. Pamiętam, jak jednego weśnianego ranka siedzieliśmy z Julianą przy stoliku i rychtowaliśmy się do ispytiu. Mi towarzysz suszył z głową nad rozwiązaniem matematycznej zadaczy z dwoma niewidomymi, kiedy ja lał jem z niej nad Sofoklią, żeby z jego zaklatych wyrażeń i wysokich form, jakie są ludzku dumku wydusyty, zaś nasza gazdynia szeptała pobożni utrenni modlitwy, kiedy jej ruka i zanięty były rozkładaniem kart. Naraz zwidał się mia Julian. Hryń, wierzysz ty w predczutia? Z jakoj przyczyny przyszło ty na dumku takie zwidania? Odpowił jem. Przy matematycznych zadaczach zejty na predczutia to, probacz, dykie pouczynia dumok. Koli koneczni chociaż, to powiem ty, szto ja z czesty do naszego odcia katechety, jak i profesora psychologii w niejakie predczucia nie wierzył. Nastąpiło dołkie mołczania. Julian zachubił się zaś w X i Y, a ja w Sofoklia. A kole bym, zaczął win raz jeszcze, przypustmy, mał predczucia, jaki soj podi, kotra nie małaby dnes niejakich presłanok, kotry prymuszałyby nas przypuszczaty, że się spełnyt, a jednak to moje predczutia w czasie istynno zdisnyłoby się. Cy powiryłby stołdy, że to dusza człowieka maje możliwość predczuwaty, choć niejasno, bo dłużnist, iż to ona najbardziej boi się możliwych odczuwań i za to wlecze ze sobą i tiło do rozstrojonego stanu. Choć przypadok, który nachodzi się w twoim zwidaniu, protywy się prawyłam religii i psychologii i za to jest nieprawdopodobny, to jednak, koliby jakieś predczutia wkazało się istynne, byłbym przymuszony powiryty w możliwość predczutia. Bo koli można wiryty w to, że nie podchodzić pod nasze czutia, lem na czysło wyższego autorytetu, to tym skorsze powiryju w to, o czym naocznie bym się wpewnił. Ale to się nie stanę, bo ja odmawiam człowiekowy sposobności predczuwania. Twoja odpowiedź starczy mi, powiedział Julian. Ale mnie zabud, co jest teper powiedział. W buduczności budeż wydił, cy mał jest racyju. Pak zaczął zas pisaty czysła i bukwy na papery. Mizir sper się na naszej starej gazdyny. Przestała ona już szeptaty modlitwy, za to jej oczy wlipyły się bez ruchu w rozłożone karty. Ruka bohobino perekstyła się na grudziach, a hołoła kaczała się od zaczudłania albo wątpliwosty. Kiedy dostarechła, że ja z zainteresowaniem wzeram się w nią, dała mi znak, że chce mi powiedzieć, że to jest ważne i tajne. Mój synku, powiła szeptem do mnie.
Wyczytałem z kart, że Juli Jana ždet nes jakasa neobyczna podija, kotra prynese mu w życiu duże żalu. Ne wychodzte dnes schyży, może zle obejdę ho maniuciama. Prynęłem tatu informacyju z pohordliwym poruszeniem tiła, tak jak to przystało słuchaczowi filozofii. Ni, mi synku, ja się nikoli nie mylu, perekonowała mnie starucha. A szkoda by było chłopcia, koli małby doświadczyć do jakoj napasty, taki dobry, taki przyzwoity. Lipsze na wychod wtedy leska schyży. Najbida idę w lisy i debry. Nie leszyłbym podstywoj gazdyni bez otrzmarynia jej perekonań z filozofskiego i religijnego stanowiska, koliby Julian nie trysnął głosno knyżkom o stył. Zaczudowałem się, boż to si podobne nie było w jego zwyku. Czort a nebo, wydumał to tu matematyku, kryknął z honiwą. Rob, obrablaj, pereablaj, wywertaj na ruby, zaczynaj albo od początku, albo od kińcia zadaczu, a rezultat za każdym razem inakszy i wse ne taki. I rozum ne wytrymat i terpeliwosty się ne starczyt. Chodmy, choryniu na prochulku, hołowy pere witryty. Jak mąż się do dumaty gazdynia preklała się tej propozycji. Ne, chod dityno, posz to dade ity, doradzała. Hołowcia was zabolit, suchym witrom ciachne, może was pit duty. Szto byste wydumali, babko? Odozwał się Julian. Uż nam zaboroneno na prochulku pity? Kole hryje sące, najdy się dene butin, żeby pared spekom się schoronyty, a perszy lipszy kriak, co wysoka trała zastablat nas od witru. Kole wperate się przy swoim towoste świżu koszelu, bo w tyż to mate na sobie kołniryk prybrudzenej. Młodęci jak kurjatka powinny byty wycackany, bo by ludzie roznesli, że stara Fedorycha nie znat, albo nie chocze swoich synił opraty. Z neobyczajną skoristiu prynesła biły kołnierek i w sekreti prypiała mu do surduka i hu. Toto ochorony tcho od prykrosty i wszelijakoj neczystoj napasty, objasnyła mi tycho starucha. Ale zdało się i to niedostatecznym, bo perek styła na szlit i splunuła Zasia paru raz. Zabobonna była, ale przy tym predobra dusza. I na dneska to już wszystko. Cy pereczutia gazdyni spełnyli się, to doznate się w następnych odcinkach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

pin zerkali. Ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

0: Ługańska, Łutugiński rajon, Peremożno jest
1: Ługiński,
0: seło.
1: Seło Peremożno jest.
0: Gambal.
1: No.
0: Iwan.
1: No bo to szwagier. Mały dwóch są i Petro i Mikołaj.
0: To Petro chyba. To,
1: siestra moja, to siestra moja tam była, że tym Iwaniem Gambalem oddana. No Nowyczko. Nowyczko to była moja mama. Moja mama z Nowyczko. Nowyczka się pisze.
0: A od kalże były?
1: No z Czarnej.
0: Czarnianka, tak?
1: No.
0: Tylko ja pierwszy raz im to czuł, ale jest takie w Świdnicy było ciż.
1: Może jest, może i było, bo oni wyjechali do Rosji, no tak. Ja to nie wiem, że do Rosji wyjechali, to też się zostało i nie tylko jak nam budzę Szwecji mieszkali.
0: Kolej oni wyjechali do tej Rosji?
1: Kolej nie wiem, w którym to roku było. To tak szybko, jak szybko jechali. Czekaj.
0: Ale najpierwsze było, że w Sorokowym roci wyjeżdżali na kotry.
1: Nie, to późniejsze już to jechali.
0: Dobry, ale w Sorokowym czyż wyjeżdżali?
1: Wyjeżdżali. W Sorokowym wyjeżdżali, się dużo wertali potem. Ze Sorokowego roku, bo i Klekiuczany jechali, to się dużo powertało Klekiuczanym. To to znam, bo ja, to ta moja
0: z Klękiłkę?
1: No z Klękiłkę, to się dużo powertało. No ale Czarniany już, kotry pisze, to się nie wernuli, nikto. Oni piszą już późniejsze, bo to jeszcze pierwsza tura była jakoś tak ochotniczo. Ty znasz, to było, jak przyszli Rusko, jakie tam cudo robili, seli. Matko Bosko.
0: Koli?
1: Jak mali jechać do Rosji, obiecali, że tam bude, to ludzie tak się schodili, to też to mali jechać, nie? Śpiewali, czudowali. I kołysankę robili, tak zawieszali łańcuchy na drewa i baby się nawet kołysali, to znasz, to tak, tak mali ścichu, że jechali do Rosji. A potem, co było? Ja moja sestra pojechała, mama tak płakała, ja strasznie chciała jej puścić. Ale nie posłuchała, gdzie się jechali, jak pojechali, to za, nie znam, jak to było, co komu się передала, czy co, żeby i przynieśli chleba. Bo już nie mali co jeść tam na drodze. A to mama wczoraj pięć chlebów pekła i tam masło i syra robili i nianią zanesli. Ale gdzie to było, jakim to oni tam mieści, czy tam na stacji mieszkali.
0: Ale gdzie, po polskiej stronie jeszcze byli?
1: Po polskiej stronie jeszcze byli. No i prosili nianią, wernysia, to paraska i było imieno, wernysia. Nie posłuchała, binna.

0: A potem jak tam piszli, to taka była bida. Oni byli na Ukrainie, tu jest blisko. A potem piszli aż do Olaszewo-Hradzkiej oblasti, tam gdzie ja teraz była, to ja była za mną sapeniaczką, to byli obi. To było jeszcze już, nie wiem, kotro, jeszcze Sylwester jeszcze żył, w trzecim roczu chodź. No i my tam piszli. Znaš da to oni imali tam kras. Sevo tak je kras bilo, hužo bi buduvano, čudovo bilo i oroženo šutko sadu. I šutko šas hodili, každe večer sme hodili do inčoj tih ljudi. Ni?
1: Jak ste radili tam do njih?
0: Po našomu.
1: A oni?
0: Tiš. Oni već z Ukrajinska, bo še tam navčili, ni? Ale špivali po našomu, šutko špivali. To znaš, što tam robili, jak zavalo robili večer. Jak se šutko čive se oko schodilo, to bylo, jak to bylo chužo, to chužo z toho, a i ten na podvírce, jak pod gore z tým kostolí nás to brali, tak se hostili i špivali. I... No ale bylo jim už dobré.
1: Ale... A cerkou mali v sedi?
0: Ha?
1: Cerkou mali v sedi?
0: Tady daleko chodili do cerkve. Daleko, bo jak ja tam vyšla, kde mě prišli, to mě prišli do, ne znam, jaké to tam místo bylo. I jsme do autobusu šili, já i Anna, ale my se nemohli, znaš, jak jsme znali Ukrajinče, to jsme se zgadali, a s Ruskom trudno, že bylo zgadati. Bo po Rusku se jistě, já nerozuměli jsme to. Ale to, co jichal tam, onom autobusom, to on, já mu vkazal adres, znaš, kde máme jechaty, i on gadal, že on nám povíš, kde máme vyšistý, no to tak, ale my se ještě přišli dalej. Já jsme zašli z potěhu, to my se přišli dalej, raz, potom druhý, a my se už, to jsme jechali už. I já jichal autobusy, já poznaju svojich selanok, dví bylo, táca byla, Biškoji.
1: Jak jste poznali?
0: Poznala po rodi.
1: Bo... Ale koli to bylo?
0: No já nevím, byla v Rusii.
1: Poznala. A koli to bylo?
0: Čekaj, neznám, v kterém to roči bylo.
1: V 90. 80. Co skorše?
0: Vidíte, že moje hlava už taká.
1: No a to ty báby, to kilko rokov jste jich neviděli, že jste jich poznali po kilko rokach?
0: No to po dlouho rokach. Tacu poznala Virchanovsku i taca Biškova. Ja tak idu, smotrju, Matko Boska, taka. Ja gledam, Anno, tu je taca, to feća ovo Biška. Smotrju, ona, pišam do njej, tak ona na mene smotrju, ti nja poznjela. I me še privitali, no i tak me še, a oni išli s cerkvi. To bylo na same spasa naše. Ja me tam prišli do toho sela, do toho. Де Параска була. Ну, але гадам, що я там не знаю, де у Шістині, де Параска є. А таця гадала, чекай, Марин, я піду до того, що їхати, а він стане для Парашчиної хижу. Ну, і так ми дійшли. А вони, знаєш, ми як вийшли в Львові, то я зазвонила до Параски, що би вийшли по нас на стачу. А вони, прийшов телефон аж другий день по нас. До того села, де Параска була.
1: Але сте трафили?
0: Ну, але не трафили. Так, трафили ми.
1: Ну, а то ту Параску, то коли сте виділи останнім разом?
0: Ну, коли я виділа, ну...
1: Як з гір виїхали, так перший раз?
0: Ну, я виїхала, то я їм не виділа, аж як ми пішли до неї.
1: А то, що ви сідуєте в 45-му році, як вони відходили, то вони ще самі добровільно записали? Це прийшли солдати пістолетом, не знаю.
0: Були делегати, приходили, обіцяли їм Золотого Ору, що там буде, як будуть мати доброту. Ти знаєш, що, як вони не обіцяли? Матко Боска. То чудо було. І потім...
1: Але хто си їх примушав до того, щоб ще пописали?
0: Ну, був тут. Був
1: але
0: такий.
1: Це під примусом? Це
0: ні, повіл... ні, не було під примусом.
1: Вони ще добровільні пописали?
0: Ну, бо вони обіцяли, що там буде їм добрий. І то не пішли саме бідно, але пішли і багато.
1: То що, хотіли мати іще ліпше?
0: Ну, іще хотіли мати ліпше. Ну, і потім ходили і намовляли тих, хто не хотіли йти, ні, то, що йшли. То намовляли, як прийшли до нас, то... Такий Петро Матичак, bo to boli kumové. Kumo, čoho sa nezapíšete, to prichodte, idete s nami, tam tak bude dobrý, žutý. A mama gadala, ja pídu, ale jak moji synové prídu od vojska. Bo boli, píšli ochotní, čo do vojska, ni? No to Štefan bol odtud. Ne, božme. No i ne, mama, chlip, znam, že chlip pekli sa, malé kočeru v hruči, oni mali oheň z peca i prišli i kumo i zapište sa i zapište sa. To toto samo chodili, što išli, znaš samo toto ľudia.
1: To znači, byli agitovali za tým, že by vyjíždati samé Lemke. Lemky ju chtěli no, prekonati.
0: No, jak prišli toto Rosijako už domy v nich, to na, i nám naobičovali tam Zlatú horu, to... Potem to tu ludzie sami, co išli, to tu musieli.
1: Ale co to było tak, że oni się cieszyli, że na pierwsze si robili zabawy? Co to
0: jest? A ja, no nie znam, co to było, że tu bida im, no ale jaka to im była bida, jak i nasze wujko, to leczało je male chyżu. Wszystko pod dachem, chyża była pod dachem, studowa, nawet szpiklidna, był na pełnicy i wszystko było pod dachem, bo wujko był w Ameryce, to... I všetko lešilo i pišli, ale ujko i ujčo na Merlem, samo díti zostali pišli. To znaš, a my tam prijechali do toho seva, do, jak to
1: Peremožné.
0: Peremožné je, to jak oni plakali, Mariš, to bylo dobré, že ste oni pišli, a my tu prišli na takú bidu, a my tu biduvali, jak ona povídala, jak prišli z Ukrajiny, kde to oni se teraz pobuduvali, to nebolo než lemienna šopka. Taka šopka stojala. Ja pamiętam, ta 10 tylko ludzi spali. Szutka na zemlę, pod hołym nebom. Nie było nic. I potem co robili? Kopali glinu, misili babu nohami to tu glinu, a chłopi robili taką cegłę z tej gliny i usłyszeli i z toho budowali chyżo. I znasz, jak to kras chyżo? Takie były ściny, jak i tu ogładziczko. I to kiełko tych chyż tam nabudowano. Straszne. Ale to, już potem późniejsze, jak, bo to było takie seło, to bas kupa numery było, bo to wszystko czerniane tam było, kilko to kupa piszło. Tak było seło chyżu, potem było i tak, a tak już się budowali, bo zmywali to, bo tam byli Stefaniaki, to wszystko, to Annina rodzina nie, bo Anna, bo to Stefaniaka się oddała, to tam już robili się, łazienko już było. Już ma, a tu ja my przyszli, to znasz, jaka była łazienka? Ma paraska chwalić, chodźcie też jak skupata, ja pan, a gdzie masz łazienku? Idę na dwierzy i na dworze była taka, o takie jak szafa, znasz, taka budka i tam był baniak taki, woda się chryła od sąsia, nie? No i to mały tam trochę, to ta woda leciła. I panie, my się śmiali, Anna, idę się tu bierzmowa, taki łazienci. Ja gustem, nas ja gustem był. Pamiętasz, jakie były drewniane, teraz nie żeś chyba, bo nie pamiętasz, bo tu się rodził.
1: Tak by mate.
0: No.

0: Do domene to nie jest rodina.
1: No to nie. Byłam na cmentarzu, bo tak, który był pod komunista, to była żwizda. A który nie, to był normalny hryb. Tak. A hryb, nasze kierowali tu pomnik według truna. Taki kształt, jak i truna, takie było i na wierzchu zrobione.
2: No a po innych sełach, a jak oni išli, to jak brali ciły i dobytok, to też to do Rosji išli? Wozy, korowy, nie znam, to brali wszystko?
1: To brali, co mali, to brali, ale to wszystko potem nic nie pełno nie dowezli. Bo była bida, oni strasznie długo jechali, nie? No, nie znam kilku, ale bardzo długo.
2: No dobrze, a to co ostało? To znaczy chyża po nich?
1: To wszystko przyszły Polacy i wszystko. To, co była najlepsza chyża, to kieleczowa u mojego wujka. To wszystko było pod dachem, była taka szalowana, maliła kras, była chyża. No to przyszły jeszcze, tak nasze jeszcze mama gadała, o to do kotret pidete, tam się pożenite i budete mieszkate niech tych chyży, bo to po braci chyża nie. No i przyszły Polacy, zabrali je.
2: No ale jak przyszli? Dostali od kogo? No czy tak go przyszli?
1: Nie, no to oni mali to doprawo do wszystkiego. Ale oni mali do niczego. Jeszcze noce krali i wszystko, i koni, i korowy, i wszystko. Polaka.
2: No a pamiętate, jak was weselali?
1: Pamiętam, kurde, jak im pragnam, że... No. Przyszli i kazali się zbierać, ale nam dali, maleśmy swój wiz i dali nam jeszcze jedno, drugi wiz.
2: A kilka was było w chyrze?
1: To było nas inni, bo dzieci było inni, to... Czekaj... Mikołaj był, Stefan... Stefana... Był Stefan, bo przyszedł dwoje Stefan. Mikołaj, Stefan, Andrzej, ja... No i mama, i niania, i taki mamin brat jeszcze był. A Mikołaj potem my tu przyjechali, to już piszał z wyciążeniu doma. Prawie to 46 roku się ożenił Mikołaj i był u nas razem z żeną, a potem jak już nas zastacji i my tu przyjechali, to już piszał o synie. Piszał z nim, z jej rodzicami. To do Toszowic wszystko przywezli.
2: Wszystko jste piszli do Toszowic?
1: No,
2: ale jak was weselali, to kiedy was gnali?
1: Przez ropu i do Gorla nagnali.
2: Przez ropu? Ale no, kiedy do tej ropy?
1: No to i jak się jeszło bez... Czekaj. To gdzie ja my jechali, to nie lało, ale nie znam nam, żeśmy jechali, żeśmy przyjechali do Gorla, ale przez jako te seło, to ja nie znam.
2: Ale to było ste... A gdzie byście żyli? W Czarni czy w Świętej?
1: W Czarni. To w tym samym Czarniane jechali. No i przyszli do Gorlic, to brali tam chłopiu. Brali na tam, co się tam wywiduwali się, nie? Bo im moja niania też żyli, ale niania, ale ja się wszystko wywiduwali, co tam, jak było, co nam tu kto robił, krzywdę albo co. No ale niania, nic się nie przyznali. Ale rozmachnął się, że ich nie, ale nie chciał. Niania. A drugi chłopi zabierali i nie pustili. Z Czarno nikogo nie było, nigdy. Ani Jałożnej, ani nigdy, nic nigdy. Nie interesowali się niczym, znasz, to nikto nie oskarżył. A zresztą niczy był mi słodko, to korwyż był Jałożny. I to żena piszła sama, a jego zabrali i tak to udało, tyś ze stacji szniczarów.
2: No ale gdzie to, z której stacji?
1: No, nie znam, gdzie oni byli na stacji tych Grybowicy, Szniczanecy, gdzie tych Gorlicza, bo nas do Gorlic przywezli. I z Gorlicza potem na pociach. I potem po Święcinu wszystko zganiali, no to już bude, chyba nas biorą tam, to nas popalia, nie. A oni wszystko brali, wszystko my się tam kupali. Kupali nas tam po Święcinu. Pustili z powrotem. Nie za drogą było tak bajka, to się znali, jechali wojako, to gdzie byli, widzieli, że kopaszina stojała, nie, to pociąg się zatrzymował i lecieli każdy z pół z tych kopił, bo korowom nie mali co dawać, bo to kilku nabierasz do pociągu. Bile było, ale Bajka, było bajka, ty gadam, że jako sobie zajechali. Dawali dzieciom i cukierku, choć przychodzili tam, a jak babuć korowę zdejili, to przychodzili tam Poliaka, to dawali młoko, bo sztowali się młoko. I to wyliwali, a nie było komu żaty. Nie, bo dechu mali trzymać na pociaży. A my tu przyjechali, Boże. Nie było nic, ani dveri, ani wikna, ani na zemlę spali. Na słowiwo nie było.
2: A gdzie was przywezli?
1: Do Toszałowice.
2: Ale tu na stacji, gdzie do was była dwa?
1: Gwizdanowi.
2: I kazali wam iść do Toszałowic, czy jak?
1: No, szybko, mali już dek, kto ma iść, którą rodzinę, gdzie mają dzieci. A Szczerniany było dość niż w Toszałowicach. Czekaj, Paduchowicze byli, Paduchowicz Paweł, Paduchowicz Stefan, to jedni, jedno i Stefaniak, i my. I Peregrin Petro był też. Było paru tych Czarniany jest w Toszałowicach.
2: A z Inczych Seł?
1: A z Inczych Seł nie.
2: Nie było?
1: Nie. A resztę porozumiał. Na Gawronach dużo jest. Lemkiu, Gwizdanowi. Się porozstelowali tych ludzi. A bida tej, ależ to. Wszystko nie przeżyli. Było chłodziak doma. Za Niemców było chłodziak. Wsikali mnie do lisa, lisi mnie noczuwali, bo nas imali do roboty, mnie zimali. Żali do baraki, do Brunary, noczuwałam w barakach. Potem kazali nam kopati 10 metrów długo i na 1,50 m głęboko. Takiego kopu my kopali w Brunary. Ja i taki Trofko Matyczak z tego roku też, bo to ja mała, 17 roków, to my się znasz, że my ukopali Niemców, miniwe schody, klapka nas po chorwecie, gud, gud, że my tak razła zrobili. I na, jak, czekaj, to było nam, czy to za miesiąc było, to dawali, albo szalejkę dawali, znasz, albo cukierkę, albo czekoladę za to, że robili, znasz, taką zapłatę dawali nic. A jak się ludzie robili, to znasz, to nakopali się tego koty, matko wosk.
2: A kiedy to było?
1: No to było jak wojna była, nie?
2: Ale to przed Ruskyma,
1: przed Ruskyma.
2: A pamiętate, jak Ruskie przyszły? Że Niemcy przyszły i Ruskie przyszły?
1: No to pamiętam, że przyszły i to wszystko chciały do Rosji, bo tam bude raj.
2: A kilka ich przyszło do Seła? Jeden, czy wece?
1: Było ich dużo tych Ruskich. Było.
2: I gdzie oni mieszkali?
1: Oni przyszły i piszli, i potem zaś przyjechali. Nie mieszkali.
2: I od razu się ludzie podpisywali?
1: Nie zaraz. A jak tam nachwalili, jak tam bude, to potem się zapisywali. Tak.
2: No ale jak to? Jeden pierwszy się zapisał i za nim inni iśli?
1: No, no a jak? Taki boniowy, że to był brat, to musi z Gauron Matycz, moje bratowe, mamy brat, Boniowicz Osyp. To był najkomenda czutka.
2: Czom?
1: No był wszystko win Horno.
2: A piszął sam?
1: Piszął. A jak my pan przyszedł do tego Seła, to my piszę do niego, bo to tam moja wieczna siostra była za nim oddana. Tam piszła do siostry, nie? To tam był na stole to jak to się
2: Lenin.
1: Można go rzeczy.
2: Żeż to mał?
1: Mał go na stole, tak pił. Znaczy, takie
2: pił Lenina.
1: Pił Lenina mam na stoi. Tam obraza nie było tych chorzach. Gdzie to był Osyp Boniałecz. A w innych chorzach to były obrazy Kutyku Matka Boska i Ruczny Kamehar, gdzie było obłonina to obraz. A win był Lenina na stoli. I przyszła do Paraska i gałam Paras. A czuło mi maje tam Lenina. No, to bo win za nim był, bo win go ściak tu. Na taką widu naszą. Tak mu chwalił, że tak będzie dobre, a potem płakał. Ale co, słuchaj, oni od razu przeszli na komunistów. Byli się, tak, to było dobre. To mali szybko. Котрі прийшов на комісію, тому було добре.
0: Значи, що мали? Їдло?
1: Їдло мали. Їм було швидко вільно. А тому другому не вільно було, ані ябко спіді, або ані шати. Так було.

0: chytra bobrunka. Bobrunka Amarillo sobie bezstarostno politowała tu i tam, cieszyła się z krasnego dnia. Od samego rana mala dobrą dziaku i każdemu, kogo strytela, dawała to znati. Ach, jaki lem to cwit krasowany, podumala si naradowana, że sa narodila jak raz tu, w przyrodzie, a nie da gdzie na betonowym sidlisku. Naraz sa przed nią u trawy coś zabliszczało. Co to le może być? Čudovala sa bobrunka i od zvedavosti sa takoj rozletila w tot bik.
1: Pana Jana,
0: zjojkla, keď w ustej trawy prямо pred nią wkazala sa od ranniej rosy zvohnuta pavukowa sieć. Bobrunka pełną parą wletila prямо do niej, do lepkawej pavučiny.
1: Ach, joj, što lem teper budu robiti, što lem budu robiti?
0: Bidakala nešťastna i metala sa, jak mohla. Lepkava siť nie i nie bobrunku pustiti. I čím vece sa metala, tým vece sa zamotovala do nespodívanej pasty.
2: Takoj s tom prestaň, što jeś, ošalila abo što? Tak potorhaš cilu pavučinu.
0: Ozvalo sa vytkys i bobrunka až zaumerla, što sa tak nastrašila. Dobri znala, kto to kričiť i hnívať sa. Keď sa po paru sekundách osmilila otvoriti oči, skoro skamianila od toho pohľadu, bo pred ňou na travi stojal ne jeden, ale takoj dvome strašne pavuky. No, konečno jej sa zastavila, ozval sa jeden z nich, javno vovedženej z míru i prodoužoval. Povič, že jem to ja. No, druhý mu takoj skočil do reči. Jak to, že to? Čo on praví to? Mať sobie preci z nás vobraty. Tak čoho otvára svý lepkavý posok? Što to tu trepleš?
2: Ja, že treplju? To tolo počeš, lípše zrobeš, keď budeš ticho.
0: Skričal druhý pavúk i ťapnul svojho protivnika jednou z 8 lap po holovi. Ale tot sa nedal zahňbiti i ťap mu nazad až 2 lapami. Peršoho to tak najilo, že doraz sa obedvome motlo šile, jak malé díti. Bobrunka Amarillo sa na toto divadlo perepološano pozerala i ničomu nerozumila. Što to je? Ci nechoťať zisti? Nechopili jej za to, že suť holodná? Abo teper sa bjuť, kto do ňoj kúseť peršej?
1: Ale mi to celkom jedno, ktoré z vás dňa zísť. Le mňa už vece netrápte, prošu.
0: Zapišťalo nešťastné stvorinia i lem, že sa nerozplakalo.
1: Nej to už mám za sobou.
2: Vedeš, nad tým sa ešte musíme dobysidovať, kto z nás dvoch jej zísť.
0: Poviu peršej druhomu, jak by sobie len teper spomňanú, že bobrunka súď na jedinia.
2: Net. My ťa nechoceme zistiť takoj.
0: Vo svitli je bobrunci strašná obluda s 8 labame.
2: My len chceme, žeby jej z nás rozsudila, povila, kto z nás bivšej krasavec i lepšej chlop.
0: Takže, predal sa zadechlivo druhý, dobrý sa na nás, popozeraj.
2: Obernej pozornosť na fakt, jak máme tonko bošportovaná lápka, parádno zafarblený chrestek na chrbeti? A tota papulka. Nevychap z ocenenia našo mycno hrzaka. No, što povíš? Kto z nás je väkšej gavalír?
0: Другий павук савопинав і пишно крачав горі долов перед вистрашеною бобрунком, котру од нервозіти аж пара утопило.
1: «Ох, що їм толем зробила?» – напудилася бобрунка. «Як їм тепер повім, що обидвоми суть бридки, як чорти? А як вкажу на одно, другиня од'їде з'їсть. Ну, а як ніч не повім, тижня зожруть. Що ли мам робити?»
0: Заперла од великого страху і нап'яття очі, і дораз їй даж то напало.
1: «Сіті!»
0: – повіла тихим голосом, котрий се їй ледва видер з горла.
2: «Не роб сі з нас сміха!» – надулися павука.
1: «Кідь ви сте обидвоме таке страшне, но хотіла їм повісти страшно красне!»
0: Оправилася вистрашена Амарілло і в тій моменті банувала, що отворила рот і випустила з нього такий блуд. І ще добрі, що павуки судькус приглуптав, може іще захоронить ситуацію.
1: «Обидва ми сте красавці, тяжко мені вибрати. Ну, але скуточного кавалера, але і способного хробака хвалить його робота. А вашу роботу суть преці павучини або ні?»

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LMFM. Z tej strony Seweryn Kosowski i witam was kraśni kolo słuchania audycji Triświty w wtorek 13 żółtnia 2026 roku. Głosy cię guwam studio z Wrocławia. Budu z wami do 21:30. No i nadzieję się, że sobie to wieczór z Radiem LMFM przyjemno prowedemy, że i wy budete zadowoleni z tej muzyki, jaką dneska dla was zrychtuał, a kiedy wam się dasz to lubit, tak piszcie do nia na seweryn@lm.fm. Oczywidno, kiedy wam się dasz to nie lubit, tak ty iż napiszcie. Każdą krytyczną zauwagę sobie do serca beremy. Dorosłacze, tak że to zapraszam, zaczynamy dzisiejszą audycję Trzy Świty.

drogie słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

0: Iwertam guwam, drodzy słuchacze, dnes 13 den żołtnia 2026 roku. Kole sobie tak posmotrymy do czyseł, do kalendaria. Dneska mamy 286 den wroci do kincia lyszad nam sialem, 79 dny. Żołten rachuje 31 dny. Pamiętajcie, że tako jeszcze 2,5 tygodnia nam się lyszyło do tego, kole budeme, probacz tam, zmieniaty czas z tak zwanego litniego na zimowy. Ja toho barsne lublu. Zdaje mi się, że to kus głupę bodaj w dneśnich czasach w 21. stoliciu, kiedy to wszystko się zmieniło. Docieb się zmieniło. Probaczcie zas. No ale jednak to czas zmieniamy. Hej, a wy probaczcie za mi hołos, jak czujecie. Tyżniem o tym bisiduło, że kusiem się ze studiu, tak i rezultaty toho perestu dżynia tej choroty do dnes mam, no ale nadzieję się, że już pomaleńkę w następnych programach kolesia poczujemy, to będę te już nie lipsze, tak naturalno odberaty.
1: Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших зрідних карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик, з Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Etro, Symeon, Seman, cy Aleksandra, tak to dnes wszystkim świadkującym solenizantkom to solenizantam, na mnoho i bohelita, przyjmujte szczere żołania, wszystko co najlepsze, żeby wam się weło, żebyście byli szczęśliwi i żeby wam radia LMFM wse dobry odberali.

No i witaj te po przerwie. Nadzieję się, że muzyka, jak czujecie wam się lubi. Ja się staram taką muzyką dobierać, żeby ona była pro was dobra. Dorusłacze, jeszcze zazeramy sobie do kartki z kalendarza na tak zwany netypowy świata. Między innymi Agnieszkę, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Kraks powiązanych z żywiołem, jak każdego roku może nas triczaty z tymi przypadkami, między innymi jakoś tornad, pożarił bilszych. No, pierwszy raz to den był świadkowany w 1989 roku. Organizacja Zjednanych Nacji to przyjęło, a w Polsce ono tako jak raz od 2009 roku. Desy tam do kalendaria głoszło. Okrem toho, dneska den medycznego ratownictwa, także to wszystkim medykom, ratownikom żyłamy. No, w tej nielegkiej roboty, w tych nielegkich czasach wytrwałosty, no i toho, żeby wasze pensje išli furt do góry. Okrem toho, Międzynarodowy Dzień Chodzenia w Gierku, to też dnes, także to kiedy elegancko chcecie wyglądać, to Gierok, cytaj, jak byś idujesz na Priaszewszczyni Ancuk, sobie możecie wdity, pity, desy do roboty, cyna i lipsze, może na sztodyn chodzite w Gierku, tak to udy. Jak lem prydete dochodź, to na pewno ciszyte się z tego, że sobie taki swobodny dres wdijete. Dorosłacze, to dumam główne takie dny, typowe dny świata, jak ja bym chciał dnes wam powisty, przypomnuty. A my idziemy za dalszą dobrą muzyką o paru minut wernu i sobie posmotrymy, o kotry to nam się zaran sereda zacznę, a zaran już den uczytela, den edukacji. Także to wszystkim uczytelkom, uczytelom zaran budeme lem od rana żełaty.

0: No i do rozlacza. Wertam głową, jak im obiciał. Zaraz z chisoncie ohodni 6:59, zachit ohodni śmiaceti 44, den nam się oczywydno korczyt. Dołhi zaranicznie hodnia to 10 hodin i 45 minut. No a zaran den uczytela, den edukacji, świato edukacji. Tak, że to ja już dnes z tego miejsca chcę wszystkim uczytelkom, uczytelom, przede wszystkim uczytelkom, uczytelom lemcińskiego języka, tym, jakie się trudią na naszej nacjonalnej nywi, żyłać wszystko, co najlepsze. Duże szczęścia, radosty z tej roboty, duże radosty i w tych z dity, z uśpichy u tych dity. No i takoś codziennej prosto poczucia codziennego, codziennej powinności, że robite dasz to ważne, dasz to barścinne. No a na koniec każdemu chyba uczytelowi to tego trzeba żyłaty, żeby wasze pensji tak samo iśli w horu, żebyście mali satysfakcję, choćby i w tym, że kiedy robite poriadną robotę, tak żeby i to te pensji były poriadne. Tego wam żyłam. No a my idziemy za dobrą muzyką. Teraz proponuję dla was Stefana Sztecia w takim wykonaniu z Hektorem.
1: Do dalšie roky vám želám z náhodou vašeho krásneho jubileja, mycného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinným životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmáčať, žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnoha ja i blahaja.

Słuchajcie tej pierwszej naszej łastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

0: Dorozumacie do was wertam, no i smutna informacja, ale dumą, że większość z was już proniu znaje. No, że wczoraj, jak raz wieczorem informowaliśmy o tym i na portalu MFM podawaliśmy wist, że odyszedł do wieczności blażennej pamięty Adam Barna, cerkowny diacz, ta pisatel, to sochrany falat historii Lemkowyny. Taką na sotnym roci życia dobyło serce pana Adama Barny, dołholtniego diaka prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy, pisatela, historyka, jak zawdiaka kotroho kmyszkam historii medzieńczy ma eseł, ludy, podi, peretrwają dla dalszych pokoleń. Adam Barna urodził się 25 listopada 1926 roku w Seli Czorne, Gorlicki powit. Pochodu z tego pokolenia doświadczonych, no, dnes mamy 2026 rok, urodził się w 1926 roku. Możesz powiedzieć, że to jeden z tych poślednich z tego pokolenia, który urodził się jeszcze w 20-tych rokach, który to dozrywali na Lemkowyni, który pamiętali Lemkowynu jak dorosły, bo prosto no, dorosły na tej Lemkowyni w tym dozrywym wieku, a i akcja Wisła, jak przyszła, no to prosto w Adama Barny rachuale 21 roku. Ale przed tym akcją Wisła był smutny czas i borby w Czerwonej Armii. Smutny czas bisiduju, bo nic w tym fajnego, że się idę na wojnę i się na froncie wojuje. Jak tak zwany dobrowolec, po powrocie do Czornego wkazało się, że bilszist jednoselczan była persylana na radiańską Ukrainę, jak raz rodyna Barniu ostała. No ale wnet przyszła akcja Wisła i 1947 rok, 10 czerwca, jak raz Czorne było wygnane, a rodyna Adama Barny i sam Adam Barna był deportowany na zachodniej ziemi powojennej Polszczy. Naszła się rodyna Barniu poblisko riki Odry w Chobieni, do Osoleno i jeszcze paru innych lemkiewskich rodyn. Tu trzeba zaznaczyć, że Adam Barna był medzieńczym, a też jednym z tych, którzy brali uczest w 1934 roku w poświęceniu sławnego pamiętnika Talerchowcia i odciowy Maksymowy Sandowyczowy w Czornym. W czas torżestwa, które było przy tym i nacjonalnym manifestacją, przysłuchował jak 7-letni chłopec. Adam Barna był prawdopodobnie poślednim żyjącym świadkiem tych podii. Przypominam, że nie tak dawno, bo tak 2 roki temu umarł Dymitrij Sabatowy z Dołohoho, jak i tak samo propagował pamięć tamtych dni i też był uczestnikiem tego sławnego poświęcenia z 34 roku z Czornego. Systematyczną robotę na cerkowni Nywi zaczął Adam Barna na dobre już po 1947 roku i tak i na czużyni. Wspominał, opisywał taką historię, że był aczy przymuszony i składną dolą do tego, żeby prosto zaczaty diakułaty, żakułaty w cerkwi z przyczyny braku prawosławnego świadczennika rymokatolickiej to do odmowy pochoronu. Musiał odczytać stychy diaka i zapeczatać grip, co wse robić świadczennik, pierwsze swojej babi, a pak strykowy, który pomerli w pierwszych rokach życia na czużyni. 14 listopada 1947 roku był świadkiem historycznej podii w Stodulowyciach, to dnes Studzionkę na Nyżnym Szlesku, gdzie na praznych świętych Kosmy i Damiana było odsłużone pierwsze prawosławne bohosłużenia dla oselenych na zachodzie Polszczy Lemkiu. Tady toto bohosłużenie odsłużył otec protojerej Dymitrij Chylak, no z jakim jak raz Adam Barna ma i to tu stycznist. Otec protojerej Dymitrij Chylak, jak znate, był i diaczom nacjonalnym na Lemkowyni, medzieńczym, a ministrem wnętrznych dziół Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu. Od 1952 roku Adam Barna żył w Lignicy, tam i przez dziesiątki elit był diakom w cerkwi w Lignicy, tak i do oseny swoich roków. Przede wszystkim też pisatel i autor nieocinanych publikacji i tu możemy wspomnieć na jego nieocinany knyżkę. Medzieńczym ma to typ początkowy, jak Żarty i opowiadania, Narodny Wesielny Przyśpiłkę, ale też to typ monografii, przede wszystkim Seł, Kawalczyk Ternistej Historii i Seła Czorne, dalsze Izby Ibeliczne, dawno i Teper, późniejsze jeszcze Knyżkę o Peruńci, o Boguszy, ale też ważna knyżka wydana w jedno też uzblażonej pamięty Fedorom Goczom, poświęcona Lemkam, że brali uczas w II światowej wojny, pinachołkom Lemkę w borbi za swoją i ne swoją swobodu. Było to oczywiście bilsze, było bilsze tych dopisów, opracowań, knyżok, nie wszystko ohodeniem te prawą powiste, ale przede wszystkim zaochoczuję, żebyście zaszli na portal MFM, tam jak raz się wkazał wczera mi wspominowy dopis, biografia blażonej pamięty Adama Barny. Tak sobie to proczytajte. Lem, dodajmy sobie tiłko, drodzy słuchacze, że pochoronne bohosłużenia zaczną się w najbliższej czwartakoj o dwa dny, to 15 żołtnia, w prawosławnej cerkwi Woskresienia Chrystowego w Lignicy o 18 godzinie będzie osłużony parastas, a następnego dnia, w piatniciu, 16 żołtnia, o godzinie 9.30 w Lignickiej cerkwi będzie osłużona zaopokijna liturgia, a pak pochoron odbude się na cmentary w Rudni, także to z Lignicy do Rudnoj. Pokijny Adam Barna będzie odwedeny na tamtyczni cmontir w Rudni, pochoron w Rudni blisko godziny 13. Detali hledajte na naszym portale. Ja lem dodam od sebe, że to i o chwilku poczujete w Radiu Lem FM, że w 2018 roku Adam Barna osobisto mene zaprosił do swojego mieszkania i jego jak raz żalaniom było передати biblioteci Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach i redakcji Lem FM knyżkę. Jedną z tych knyżek, sredyną z tej knyżki ze specjalną dedykacją dla Radia Lem FM od autora Adama Barny możecie jak raz widzicie w tej statisz to na naszym portale. No a teper jeszcze paru słów od blażennej pamięty Adama Barny. Dumam, że kus taki zapowid, dumam, że teper, dekotry z nas budą barży doczyniać jego robotu, to po sobie lyszył, to je neocinene jak raz w ci nasi Lemkiuski pamiaty. Posłuchajcie. No a od sebe i dumam od wszystkich dziękujemy wam, pane Adame, za waszą robotę.
1: Szanowna redakcjo Ruska Bursa i radio Lemkiuskie oczywiście. Chcę передати dla radia moją knyżkę wydaną, котру суд, ну, писано з великим пошаном до Лемковини, щоб ту книжку дотерли до людей, котрі надходять, бо ми старі ж зостали і ще ж викінчаме, а тоти книжки, котрі я написав, то Уважам і думам, що суд барс потрібно молодому поколінню, не за то, що суд, а за то, що суд і по-лемківську, і відбивають правду, велику правду. Я ще старав писати лемправду, не для того, щоб хотів їм того велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжок і видав їм їх коло 20 штук пото, щоб читали Лемко. І, але мам передаю для радіа Лемківського три книжки. То суд Лемки в борбі за свою і не свою свободу у вояках, котрі гинули на війні. Друга ізбілична, то є історична книжка Сева. І «Хмари і сонце над Лемковином», то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання того о Лемках, як о Лемковині і Лемках. Навіть з мапом всередині, щоб було знати, як то колись і бувало. Дякую.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Čujem kinské radio.
0: Lemkiewski hovos v tvojich hyžech.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary

I doroslače, ja się nazywam Woleńkę, budu praszcza o czule sta audycyju Tri Świty w radiu Lem FM. Nadiusia, że wam się to ta audycja lubiła, nadiusia, że ste się dasz to ciekawe diznale. Pamiętajcie, że gramy dla was w każdej roboczy den, a i nie w każdej roboczy den, bo i w sobotu i w niedzielu premierowe audycje pro was zwuczat. Zaran, sereda, sredy na tyżnia, tak że to wszystkim wam żełam. Uśmiechu w robocie, no i siły do tej roboty, bo to nielekkie. Striczamy się w czetwer, kole jaza, z wami budu w audycji Tri Świty z Wrocławskiego studia. Majte się dobri, majte się szumni, dobranicz. Zdrawit wszystkich Seweryjan Kosowskiej.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejk rymiruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły, śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kinske radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyć mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

0: retransmisja w Radiu LEM FM.
1: Dzień dobry, witam Państwa na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli Państwo na tę dyskusję. Ja nazywam się Piotr Majewski, reprezentuję Uniwersytet SWPS. Zanim zacznę przedstawienie moich interlokutorów czy osób, które będą uczestniczyły w dyskusji, mam ogromną prośbę do pani dyrektor Magdaleny Wyrblewskiej, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego, o tutaj podejście na scenę. Społeczność łemkowska chciałaby bardzo podziękować za cały trud, wkład.
2: Tak, to może ja w imieniu tutaj całej społeczności łemkowskiej, która dzisiaj jest tutaj obecna, chcieliśmy pani dyrektor bardzo podziękować za możliwość, by ta wystawa powstała, wybrzmiała, by była, że otworzyła pani nasze drzwi. Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu tutaj wszystkich Łemków zebranych. Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Takie nawyki dyrektorskie, tak? Wzruszenie odbiera mowę, totalne zaskoczenie, ale chciałam tylko powiedzieć, że to ja serdecznie dziękuję. Dla tego muzeum to szalenie ważne, że okazaliście nam takie zaufanie, ty Michale, że zgodziłeś się na tą szaloną przygodę. Bardzo ja jestem wdzięczna i zespół Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, że ta wystawa mogła się tutaj odbyć i że przy niej zgromadziła się społeczność, bo to jest chyba dla nas najważniejsze. Dziękuję serdecznie za zaufanie i współpracę.
1: Dziękujemy. A teraz chciałbym przedstawić osoby, które wezmą udział w dyskusji, może tak w kolejności od Państwa lewej strony. Pani profesor Lidia Stefanowska pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej. Jej badania dotyczą komparystyki literackiej oraz szeroko pojętej kultury i sztuki Europy Środkowej XX i XXI wieku. Pan Jerzy Starzyński, Łemko, historyk, animator kultury, badacz, dokumentalista, choreograf, działacz społeczny, założyciel łemkowskiego zespołu pieśni i tańca Kyczera, pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Świat pod Kyczerą. Dr Michał Szymko, doktor nauk humanistycznych, absolwent historii sztuki, ukrainistyki i dokumentalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach nad sztuką łemkowską rusińską, zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularyzatorskim. Kolejna osoba, pani Oksana Graban-Lichtańska, działaczka łemkowska, inicjatorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, przedstawicielka współczesnej literatury łemkowskiej, autorka wierszy, bajek, piosenek oraz opowiadań osadzonych w realiach łemkowszczyzny. I wreszcie pani Natalia Małecka-Nowak, z tych Nowaków, związana z sektorem kultury i mediów mniejszościowych. Od 2014 roku działa w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Od 2020 roku jako przewodnicząca zarządu współtworzy rusińskie media, przede wszystkim łemkowskie radio i portal LEM FM. I może na początku chciałbym zacząć naszą dyskusję od takiego bardziej generalnego spojrzenia z lotu ptaka. Otóż chciałbym się odwołać do pewnej typologii zaproponowanej przez katalońskiego socjologa Manuela Castelsa, który wyróżnił trzy typy tożsamości. Tożsamość oporu, tożsamość legitymizującą jako pierwszą, tożsamość oporu i wreszcie tożsamość projektu. Ta tożsamość legitymizująca to jest tożsamość taka trwała, zinstytucjonalizowana, przekazywana przez pokolenie na pokolenie w ramach danej grupy. Tożsamość oporu to jest zazwyczaj tożsamość, która jest skierowana przeciwko różnego rodzaju grupom dominującym, kontrhegemoniczna, jakby Gramsci powiedział, bardzo często budowana w perspektywie mitu ofiary kontra społeczeństwo większościowe, które prezentowane jest w tej narracji jako oprawca. I wreszcie trzecia tożsamość projektu, to jest ta tożsamość, która cały czas się rekonstruuje, wykorzystuje nowe elementy kulturowe czy tworzy nowe elementy kulturowe. I w kontekście tych trzech elementów typologii chciałbym Państwa zapytać z Waszej perspektywy, jak współcześnie wygląda tożsamość łemkowska? W której z tych trzech typów najwięcej Państwo widzą współczesnych Łemków, czy odnajdują tę tożsamość łemkowską? czy jest to bardziej właśnie ta tożsamość już trwała, przekazywana, legitymizująca się, czy bardziej ta tożsamość budowana w kontrze do tożsamości grup większościowych, czy może tożsamość właśnie, która cały czas siebie poszukuje, współtworzy, rekonstruuje.
4: Więc to pan zapewne wie, że tych tożsamości i naukowców, którzy się zajmują tożsamościami, jest sporo. XXI wiek to w ogóle te typy, które pan wymienił, to absolutnie nie wyczerpują całej listy tego,
1: absolutnie
4: czym jest
1: tak.
4: Tożsamość. Jest pan Giddens, który mówi o tożsamości negocjowalnej jako kategorii procesu stawania się. Paul Ricoeur, który o tożsamości narracyjnej mówił jednym słowem i wiele innych. Jeszcze jak Irlandczycy odzyskali niepodległość, to też artyści stawiali przede wszystkim to pytanie, nie mówiąc o Lidze Gaelickiej. Mówiło się o tożsamości multiple selfhood, czyli po prostu no, bez wielości nie ma tożsamości takich ludów grup etnicznych, które żyją na pograniczu szczególnie kultur albo narodów skolonizowalnych, tak? Także te kategorie, które pan wymienił, ja bym nawet tutaj, mi się nie mieszczą w tym, o czym myślimy. Cały czas mówi się też o tożsamości płynnej, prawda? Więc tożsamość teraz jest taką kategorią, która jakby straciła to znaczenie jednoznacznej kategorii, którą możemy przypisać szczególnie takim grupom jak Łemkowie, tak? Którzy żyją na pograniczu kultur od wielu wieków i to wielu rozmaitych organizmów państwowych od, no, mówiąc o Austro-Węgier, to już to na Imperium Austro-Węgierskiego, Rosyjskiego, później Rzeczypospolitej w różnych czasach. Nie będziemy wchodzić tutaj w historyczne dywagacje. Chodzi o to, że no po prostu ona, ta nasza tożsamość jest nadal cały czas kształtowana. Jeśli chodzi o pozycję znowu, to każdy naród potrzebował innego, nie tylko naród, tak, ale żeby kategoria tożsamości kształtuje się w odniesieniu do, prawda, tego innego, swój, obcy i tak dalej. Wszyscy to wiemy. Więc podsumowując, bo chcę oddać głos tutaj jeszcze państwu, powiem o sobie, tak? Czuję się Łemkinią. W domu mówiłam po łemkowsku. Mój syn mówi po łemkowsku. Pierwszy język zachodni wyuczony to język polski. Tak? Chociaż urodziliśmy się w Polsce, miałam szczęście urodzić się na ziemi moich przodków w Gorlicach, mieszkałam w Bielance. Byłam, czyli w miejscu, gdzie jest cerkiew, istnieje cerkiew, w której byli chrzczeni mój ojciec, mój dziadek, moja babcia, gdzie są groby na cmentarzu moich przodków, tak? To jest ziemia moich przodków, ale wychowałam się w Polsce. Później między innymi uczyłam się najpierw w polskim liceum ogólnokształcącym, a w trzeciej, czwartej klasie w tak zwanym, bo to nie jest ukraińskie liceum ogólnokształcące, tylko w Legnicy, tylko ma 4 godziny języka, właśnie tutaj to trzeba pamiętać o tym, języka ukraińskiego, tak, uczonego jako języka obcego, który dla mnie był językiem obcym, bo się go musiałam uczyć od początku. Więc ta tożsamość, poza tym podróżujemy w świecie globalnym, tak, te nasze tożsamości, właściwie mówimy już tylko o sobie, te wybory, których my tworzymy, proces, tak? Tożsamość jako proces, nasze wybory, kim się stajemy. I można by było kontynuować, ale żadna z tych pańskich z kategorii, których pan tutaj wymienił, akurat do mnie nie pasuje.
1: Jasne, dziękuję. I oczywiście żadna z tych kategorii nie wyczerpuje. One mogą równorzędnie funkcjonować w ramach jednostki czy danej grupy.
4: Tak, to jest w każdym razie bardzo skomplikowane. Hybrydyczna tożsamość. Wydaje mi się, że tutaj teraz oddaję państwu głos. Dziękuję.
5: Ja w przeciwieństwie do pani profesor jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. I też może właśnie prezentuje troszeczkę inną perspektywę patrzenia na Łemkowszczyznę, ponieważ ja z kolei urodziłem się już na ziemiach zachodnich, w Legnicy, 20 lat po akcji Wisła. I myślę, że jeżeli mamy określić dzisiejszy stan tożsamości, świadomości Łemków, można go traktować z mojej perspektywy dwojako. Z jednej strony jako pewną ewolucję, a z drugiej strony też jako pewną syntezę tych wszystkich trzech nurtów, o których Pan wspomniał. Patrząc na swoje życie, przede wszystkim na dzień dobry wyróżniała nas tradycja, czyli pielęgnowanie w domu tego, co wyniesiono z domu ojczystego, co zostało przekazane przez pokolenie naszych pradziadków, dziadków, rodziców. Ta tradycja, to poczucie właśnie bycia Łemkiem, pamięć utraconej małej ojczyzny, Arkadii przodków, spajała nas, była dla nas siłą taką trwania, aktywności, ale w dużej mierze ta tożsamość była ograniczana do domu rodzinnego, do najbliższego kręgu rodzinnego, do szerszego kręgu rodzinnego, czyli do uroczystości rodzinnych i być może właśnie wspólnot takich, przede wszystkim jak wspólnota cerkiewna, bo ta nas też w taki sposób jednoczyła i stwarzała nam możliwość spotkań, rozmów, komunikacji, czy też no właśnie jeszcze też do pewnego momentu również imprezy typu zabawy. One były też bardzo istotne, bardzo ważne, kiedy młodzież łemkowska zjeżdżała się z terenu, z okolicy i właśnie, poczucie tej tożsamości, przynależności do Kościoła Wschodniego, do tradycji wschodniej, do obrządku wschodniego była takim naszym, było elementem naszego trwania, naszej tożsamości. Drugi aspekt, o którym Pan wspomniał, również był bardzo istotny, bo tożsamość budowała się właśnie w pozycji, w jakiejś opozycji do tego, co było większościowe, co było powszechne, co było wokół nas. Czyli no właśnie, odczuwaliśmy tą inność w stosunku do otoczenia. Czasami dochodziło do takich sytuacji nawet no, śmiesznych, tak, bo bywało, pierwszym językiem był język łemkowski u mnie w domu. Pamiętam, gdy jako małe dziecko zostałem wysłany do sąsiadów po bodenkę, poprosiłem o bodenkę. No i wróciłem z niczym, bo nie potrafiłem wyjaśnić, co to jest bodenka. Bodenka to maśniczka. Musiałem wrócić do domu, spytać rodziców dopiero o polską wersję tej nazwy i wrócić po ten sprzęt. Ale oczywiście z tym właśnie elementem inności, czyli zdawania sobie sprawy z tego, że jesteśmy inni od otoczenia, też bardzo mocno w domu pielęgnowany była... No, ten wątek krzywdy, która stała się naszym udziałem, czyli przesiedlenia akcji Wisła, krzywdy doznanej niesłusznie. I to też miało nie tylko wymiar jak gdyby wewnętrzny, czyli rozmów rodzinnych, tych bolesnych wspomnień, ale też często przybierało taki charakter obraz stygmatyzacji, bo odczuwaliśmy tą inność poprzez właśnie różne trudne sytuacje, na przykład w środowisku, ja się wychowałem w środowisku wiejskim, więc ta stygmatyzacja może była podwójna, bo z jednej strony wychowałem się jako dziecko mniejszościowe, a z drugiej strony jako dziecko wiejskie, więc na różnych poziomach tej stygmatyzacji doświadczałem, czy to na poziomie szkoły podstawowej, ona była inna, inna na poziomie szkoły średniej, jeszcze inna na poziomie studiów. Więc czasami te przestrzenie się przenikały tej stygmatyzacji właśnie dziecka mniejszościowego, dziecka wiejskiego, ale odczuwaliśmy nieraz boleśnie właśnie tą swoją inność. W dużej mierze po latach zdają sobie sprawę z tego, że ta stygmatyzacja, te często trudne doświadczenia, one miały wymiar wręcz powiedziałbym no, fizyczny, czyli krótko mówiąc bywało tak, że jako dzieci łemkowskie byliśmy bite w szkole, na poziomie szkoły podstawowej przez inne dzieci wiejskie. W miejscowości, w której mieszkałem, na 60-70 rodzin, inaczej, w dwóch miejscowościach sąsiadujących ze sobą, na łącznie około 120-130 rodzin, było 30 rodzin łemkowskich. W mojej klasie na wsi, w okolicach Legnicy, na 15 dzieci było 5 dzieci łemkowskich, 4 dziewczęta, 1 chłopak. Więc jeszcze tak się często składało, że te dzieci łemkowskie najlepiej się uczyły. To też wynikało jakby z pewnego modelu kształtowania naszej osobowości, osobowości domorodzinnych, bo zawsze nam mówiono, żebyśmy się koncentrowali na nauce, żebyśmy musieliśmy się zawsze starać dwa razy bardziej niż nasi rówieśnicy, żeby uzyskać takie podobne prawa, żeby być podobnie traktowanymi. Więc zwykle uczyliśmy się też lepiej. No i często właśnie te takie wielorakie przyczyny, czyli z jednej strony właśnie ta inność nasza, a inność, brak wiedzy o tej inności sprawiał, że społeczność zewnętrzna reagowała często właśnie w taki sposób. Czyli na przykład biciem, jako chłopak często dostawałem w szkole podstawowej za to, że byłem inny. Więc to też kreowało naszą tożsamość. No dlaczego tak się dzieje? Tak? No mam świadomość tego, że jestem inny, bo no właśnie pamiętam też takie sytuacje, kiedy mój tata jedzie przez wioskę ciągnikiem i biegnie tabun dzieciaków i krzyczy łemek, łemek, łemek, łemek. Tak? No i to też kreowało taką naszą tożsamość. Z innej perspektywy, trochę jak ta tradycja w domu rodzinnym. No i trzeci aspekt, który mam wspomniał, czyli kreacja, czyli poszukiwanie nowych form wyrazu. Myślę, że to jest właśnie ten czas, przynajmniej teoretycznie, to jest dobry czas, kiedy rzeczywiście, no tragicznie, bo trzeba powiedzieć, że odeszło od nas pokolenie to najbardziej naznaczone traumą akcji Wisła, przesiedlenia, deportacji, strachu, bo trzeba powiedzieć, że nasza tożsamość też w dużej mierze była wymuszona poprzez taką, a nie inną politykę państwa, która Łemków wykluczała podwójnie, potrójnie, tak? Bo gdy w latach 50. mniejszości narodowe, takie jak Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, zostali uznani jako mniejszości, zyskały pełne prawa w postaci własnych organizacji społeczno-kulturalnych, szkół, Łemkowie takiej możliwości nie otrzymali. Więc myśmy ten okres takiej stygmatyzacji, również wykluczenia mieli znacznie dłuższy, aż do transformacji ustrojowej, tak naprawdę w 89. roku, kiedy dzięki ustawie o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych mogliśmy założyć pierwsze nasze organizacje. Ale to było ciągle to pokolenie, które pamiętało tą tragedię wysiedlenia, które żyło ciągle w wspomnieniu Łemkowszczyzny i właściwie nie wyobrażało sobie kreowania innej przyszłości, tożsamości, jak tylko tą pielęgnowaną, wywiezioną, przywiezioną z ziem ojczystych. Natomiast rzeczywiście dzisiaj mamy do czynienia z trzecim czy czwartym pokoleniem Łemków urodzonych już w zupełnie nowej rzeczywistości, ludzi już nienaznaczonych tą w taki mocny sposób traumą, tragedią deportacji i ludzi bardzo wykształconych. Ludzi, którzy swoją łemkowską tożsamość kreują nie tylko z domu rodzinnego albo w opozycji do większości, ale kreują właśnie dzięki swojej wiedzy profesjonalnej, kierunkowej w różnych dziedzinach sztuki, kultury, z czym właśnie mamy do czynienia. Więc myślę, że dzisiejsza tożsamość Łemków to tożsamość jeszcze mimo wszystko po pierwsze ewolucyjna, a z drugiej strony też łącząca w sobie te wszystkie trzy elementy, o których pan wspomniał.
1: Dziękuję bardzo. Może ktoś z państwa jeszcze chciałby podjąć któryś z tych wątków?
6: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu być z Wami. Michale, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim dziękuję Muzeum za to spotkanie i wszystkie inne towarzyszące tej wspaniałej wystawie, jak również to jest coś. Z jednej strony wydaje się oczywistego, że taka wystawa jest, a dla nas jako dla Łemków nie. A przynajmniej nie było do teraz, że państwowa instytucja w tak profesjonalny sposób podeszła do naszego dziedzictwa i do naszej kultury. Zasadniczo oczywiście zgadzam się z moimi przedmówcami. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie jest też pani profesor, która potrafi profesorskim żargonem odpowiedzieć drugiemu profesorowi. I pewnie gdyby tu każdy z nas jeszcze dołożył swoje trzy grosze, to by rozszerzył jeszcze to pojęcie tożsamości, chociaż tu w naszym gronie sami Łemkowie siedzą. Ale jeżeli mam z lotu ptaka, miałabym się pokusić o taką ocenę współczesnej tożsamości Łemków, to musiałabym zapytać, w odniesieniu do którego pokolenia zadajemy to pytanie, bo inaczej odpowie jeszcze to pokolenie. Już niewiele osób żyje z osób, które były wysiedlone. Inaczej odpowie kolejne pokolenie, a już zupełnie inaczej to trzecie i czwarte pokolenie, które w mojej ocenie przyjmuje już taką tożsamość symboliczną. To będzie dość być może brutalne z mojej strony i pewnie może wywołać duży sprzeciw. Ale takie są moje obserwacje. Już tych kilkanaście lat funkcjonuję w środowisku jako osoba, która działa na rzecz zachowania i rozwoju kultury łemkowskiej, rozwoju nas jako społeczności i obserwuję młode pokolenie. To może też zabrzmi jeszcze trochę tak sztucznie, że już się sama nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ale to młodsze ode mnie pokolenie, ono już nie funkcjonuje w kulturze i w języku, tak jak funkcjonowały te poprzednie pokolenia, jak jeszcze w niektórych domach się wciąż żyje, jednak mogę taką generalizację przyjąć, że język łemkowski już nie jest powszechnym sposobem komunikacji wśród Łemków. To widzimy na podstawie danych spisu powszechnego z 2021 roku i 2011 roku, bo do czegoś musimy się odnieść i możemy się odnieść do takich dostępnych danych. I o ile liczba deklaracji przynależności narodowo-etnicznej rośnie, i to rośnie, z jednej strony się cieszymy z tego, że fajnie, że tak rośnie, skokowo, bo w 2011 roku osób, które podały tę przynależność łemkowską, było niecałych 10 tysięcy. Najnowszy spis to jest 13 600 coś tam. To liczba użytkowników języka łemkowskiego spadła. To znaczy, że tych osób, które uważają się za Łemków, jest coraz więcej. To już jest prestiżem, to już jest bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi przyjmować tę tożsamość, ale oni już w tej kulturze nie żyją, w języku nie funkcjonują z różnych względów. I tu moglibyśmy zacząć teraz dyskusję, dlaczego tak jest, co na to wpłynęło, ale to tak z lotu ptaka.
7: Ja bym to pociągnął troszkę dalej i myślę, że to zawieszenie, o którym mówi Natalia, ja bym to nazwał tak zwaną tożsamością liminalną, czyli to bycie pomiędzy, to ta trudność w określeniu siebie. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te wnuki, wnuczki Akcji Wisła, bo to o nich teraz głównie mówimy, czy to jest wybór? To bardzo często nie jest wybór, tylko to jest pokłosie historii, to jest pokłosie tego, co się wydarzyło, bo ja mogę mówić teraz tylko i wyłącznie za siebie. Mój tata wychował się w Zyndranowej, jego pierwszym językiem był język łemkowski, ale do mnie, do mojego brata po łemkowsku już nie mówił. Ten język łemkowski u mnie w domu się przydarzał wtedy, kiedy mój tata był pijany. Więc dla mnie, jako dla małego dziecka, dla chłopca, ja tego języka nie chciałem słyszeć. Ja nie chciałem, ja całkowicie się od kultury łemkowskiej chciałem odgrodzić, bo ja miałem bardzo złe skojarzenia. Język łemkowski, z automatu kojarzy mi się pijany tata w domu i agresja. Dzisiaj rozumiem, bo jesteśmy po wielu rozmowach z moim tatą, że po prostu wtedy mu puszczały hamulce. Czuł się po prostu sobą, czuł się bezpieczniejszy. I ja do tej mojej łemkowskości dochodzę cały czas. I mam takie poczucie, też właśnie nawiązując do tego, co mówi Natalia, że to nie wystarczy powiedzieć jestem Łemkiem, tylko za tym musi stać coś konkretnego. I teraz tak jakby mam taką świadomość, że to, czego mi nie wpoił mój tata na przykład, czyli język łemkowski, muszę to po prostu sam nadrobić. I patrzę na mojego tatę i czuję teraz dopiero, w momencie, kiedy ja mam 33 lata, on ma 58 lat, że my dopiero teraz staramy się przepracować to, co powinno być przepracowane wiele lat temu. Ja słyszałem, jak mój tata rozmawia z moją babcią po łemkowsku. Ja słyszałem, jak mój tata z moją prababcią po łemkowsku rozmawia. Moja prababcia tylko po łemkowsku mówiła. Ona języka polskiego nauczyła się oglądając Modę na sukces w telewizji. Nie znała polskiego. Pojechała do szpitala, bo chorowała na nowotwór i prosiła, żeby ją przywieźć, bo ona nie rozumie, co oni do niej mówią. Czuła się obca w tym szpitalu, bała się i finalnie z tym rakiem piersi 10 lat przeżyła. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy te osoby, które dochodzą do swoich korzeni właśnie przez tę zaburzoną transmisję tożsamościową, czy mają prawo czuć się Łemkami, czy nie. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy, natomiast sam sam fakt tego, że na przykład ja tutaj na tej wystawie widzę młodych ludzi, którzy przychodzą, którzy afirmują, którzy mówią, którzy dopytują, którzy szukają. Chciałbym wierzyć, że będą stały za tym jakieś czyny, że... Bo co chwila słyszę, na przykład wiele osób mnie pyta, a znasz kogoś, kto uczył Łemkowskiego, a wiesz, na przykład, czy są jakieś kursy Łemkowskiego. I teraz powinniśmy spojrzeć w kierunku państwa polskiego, które powinno taką przestrzeń tworzyć. Ten język Łemkowski powinien być dostępny, tak jak mamy dofinansowania różnych języków mniejszościowych. Dlaczego na przykład dzisiaj tak trudno jest mieć na przykład kurs języka Łemkowskiego? Bo to jest bardzo trudne. Teraz patrzę w kierunku Oksany, która też mnie uczyła, bo taki był projekt, uczyła mnie przez, to chyba trwało 4 tygodnie, Łemkowskiego. Natomiast to też było, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu wydarte, po prostu. Więc to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że to moje pokolenie, właśnie wnuczki, wnuki Akcji Wisła są w tym takim swoistej liminalności. Nie wszyscy oczywiście, bo też patrzę tutaj na wiele młodych ludzi, która ma język łemkowski z domu, czy która tego języka łemkowskiego się nauczyła, tak jak na przykład Marta Watral, czy Ania Maślana, które dopiero na filologii sięgnęły po język łemkowski, ale to też nie był ich język z domu. One musiały dojść do tego momentu. Więc chciałbym wierzyć w to, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że będą mówić jestem Łemkinią, jestem Łemkiem, będą też coś konkretnego robić w tym kierunku.
8: Przepraszam pani Oksano, chwileczkę tylko ad vocem. Panie Michale, absolutnie jest pan Łemkiem, to jest pana wybór. I to, bo pan powiedział, że nie można odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że można. Dla mnie jest pan Łemkiem, jeśli pan chce być Łemkiem, czuje się Łemkiem, uczy się Łemkowskiego, to jest mojego pokolenia... Jurka pokolenia to jest cała nadzieja, że właśnie tak świadomie przeżywacie państwo to dochodzenie do łemkowskości. Także,
7: tylko mi chodzi tylko o to, tyle. Że musi coś za tym stać, pani profesor, że tak jakby to nie wystarczy
8: tylko mówić. Pańska wola.
7: Bo tak jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że tematy typu właśnie łemkowskość stają się popularnymi tematami. No przecież widzimy wszechobecną grantozę i te projekty, które powstają, które dostają dofinansowania, bardzo często nie mają nic wspólnego z łemkowskością. Pamiętam, to było parę lat temu, Natalia poprawnie, bo ty będziesz wiedziała, jakiś projekt muzeum, który w ogóle miał być jakimś murowanym domem z 700 pięter tam miało być. Nie pamiętam już, jakie to miało być muzeum, ale to miało być na Łemkowinie. I generalnie wszyscy byli w szoku, że tego typu projekt dostał w ogóle dofinansowanie. Tradycyjne muzeum łemkowskie, proszę państwa, murowany moloch po prostu. Już teraz ja sobie przypomnę, pod koniec to państwu powiem. Natomiast chodzi mi tylko właśnie o to, że coś za tym konkretnie musi stać. No i no, my się spotykamy z panią profesor w połowie drogi. Pani profesor uparcie, tak jak na uniwersytecie mamy razem pokój, mówi do mnie po łemkowsku. I więc mam nadzieję, że ja się tak jakby, że to wszystko, to jest po prostu proces. Natomiast ta liminalność, ona jest. I tak jak profesor Ewa Michna w swojej publikacji właśnie dotyczącej tożsamości łemkowskiej podawała konkretne typy tożsamości łemkowskiej. Tamtej liminalności nie było, natomiast myślę, że w świetle tych nowych badań tę liminalność też powinniśmy brać pod uwagę.
9: Ja bym chciała tylko dodać tutaj do tego, co przedmówcy powiedzieli, że no to te wypowiedzi też potwierdzają, że tożsamość, jeśli chodzi o Łemków, nie może być traktowana jako zjawisko jednorodne, jednolite, ponieważ będą różnice zarówno od tego, zarówno pod względem tego, jakie to jest pokolenie, ale też właśnie jakie doświadczenia mieliśmy, czy nie jesteśmy też zmieszanych rodzin, bo każdy przeszedł inną drogę, każdy doświadczył coś innego. Przypominam sobie takie wspomnienie z dzieciństwa, ponieważ dla mnie naturalnym zawsze było, jak ktoś mnie prosił, żebym się przedstawiła, to też często mówię, że jestem Łemkinią. To jest dla mnie naturalne. Dla wielu moich znajomych też jest naturalne, że przy pierwszym spotkaniu mówią o swoim pochodzeniu. Natomiast pamiętam takie wspomnienie mam z dzieciństwa, że powiedziałam w przedszkolu, że jestem Łemkinią. To jakoś tak przy zabawie powiedziałam, że a wiecie, ja nie jestem Polką, ja jestem Łemkinią. I dzieci zaczęły mówić, że ja kłamię, że nie ma kogoś takiego, że ktoś taki nie istnieje, że ja to zmyśliłam. I pamiętam, że właśnie koleżanka do mnie kiedyś powiedziała, ale jak to jesteś Łemkinią? Przecież urodziłaś się w Polsce. I dla mnie, jako dla dziecka, to były takie poważne pytania egzystencjalne. Jak to jest być kimś, kim być nie można? Kto nie istnieje. Tak, kto nie istnieje. I myślę, że też właśnie bardzo dużo tutaj, tak jak powiedział Michał o tym, że czuję się Łemkiem, ale bardzo dużo osób, które były u mnie na lekcjach języka łemkowskiego, właśnie w formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy nie tylko o umiejętności, o to, jaki jest poziom wiedzy, żebyśmy mogli dopasować te osoby do grup, też pytaliśmy o motywację. I bardzo często pojawiały się bardzo takie przykre, smutne stwierdzenia. Były to stwierdzenia osób właśnie dorosłych, bo kurs był skierowany do osób dorosłych, osób po 50, po 60. I takie osoby mówiły, że nie znają Łemkowskiego i że czują się niepełne. I że czują na przykład, że nie mają prawa nazywać się Łemkami, bo nie znają języka. Były takie sytuacje, że te osoby w domu słyszały język łemkowski, bo na przykład rodzice rozmawiali, dziadkowie rozmawiali z rodzicami, ale do tych dzieci już, do tych dzieci, dzisiaj dorosłych ludzi, nie mówiono po łemkowsku. I te osoby często też czują się trochę okradzione przez, może okradzione, może w zależności od tego, jakie oczywiście podejście jest, jakie też doświadczenia były w danej rodzinie. Ale ja też zawsze podkreślam, że nie należy oceniać kogoś jednoznacznie negatywnie, że jak mogłeś nie przekazać swoim dzieciom języka łemkowskiego. Ponieważ nie wiemy, nigdy nie wejdziemy w cudze buty, nie wiemy, co dana rodzina doświadczyła, czy nie spotkała się z prześladowaniem. Tak naprawdę to są bardzo trudne wybory, bardzo wiele ścieżek Łemkowie przeszli. Ja osobiście miałam bardzo takie sprzyjające środowisko i zawsze otwarcie mówiłam o tym, że jestem Łemkinią. I myślę, że właśnie dlatego, że mówiłam otwarcie, że się nie wstydziłam, że mówiłam, właśnie nie było tego poczucia wstydu, dlatego nie było, nikt mi nie dokuczał. Ale znam bardzo dużo przykładów osób, które właśnie znam ze swojego, znaczy znajomych i z różnych opowieści. Znam mnóstwo osób, które doświadczyły bardzo dużo nietolerancji ze strony rówieśników, czy nawet nauczycieli. O tak, ze strony nauczycieli zdarzało się doświadczyć nietolerancji i na przykład celowego jakby nakazu, żeby być w szkole w Wigilię i czy w święta. Także ja miałam to szczęście, że nie spotkałam się z taką nietolerancją, ale wiem, że dużo osób niestety miało przykre doświadczenia i u mnie w klasie na 30 osób tylko ja i mój kuzyn mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy Łemkami, a 1/3 to były dzieci, które były albo z rodzin mieszanych, albo miały pochodzenie łemkowskie, tylko nie były wychowane w tej kulturze.
1: Czy jeszcze może coś chcieliby Państwo dodać? To ja może tak podsumowując, tutaj z każdej wypowiedzi wybrzmiało to, że tym najważniejszym, albo przynajmniej jednym z dwóch, trzech najważniejszych elementów tej tożsamości łemkowskiej jest język. I teraz chciałbym Państwa zapytać, rozszerzyć może ten wątek, przede wszystkim o to, w jaki sposób chcieliby Państwo, może nie to tylko, żeby ten język gdzieś tam trwał, ale żeby ten język się rozwijał. Jakie widzicie państwo tutaj rolę państwa polskiego, już to zostało wspomniane, ale taką rolę strategiczną z jednej strony, a z drugiej strony jaką rolę w funkcjonowaniu tego języka, zwiększeniu jego popularności powinna odgrywać popkultura? Ponieważ wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli mówimy o tych młodych pokoleniach, dużo więcej zrobi rolka na TikToku, niż jakieś tam bardziej tradycyjne formy. Oczywiście tych rolek musi być odpowiednia ilość, zmasowana, musi powstać, nie wiem, łemkowski hip-hop, wiem, że taki powstał, ale nie, chyba się nie rozwija, chodzi o to, żeby zaatakować szerszą falą. Czy widzicie właśnie takie zjawiska, takie procesy i jak chcielibyście ten język, nie tylko właśnie to, żeby on gdzieś tam trwał, czy był ultraniszowy, ale to, żeby miał szansę serio dotrzeć do tych młodych pokoleń i się rozwijać?
5: Ja zacznę od tego, że pierwszym podstawowym źródłem nauki języka łemkowskiego powinien być dom. I dalej jest dom. Ja mam 5 dzieci i wszystkie moje dzieci, w domu nie ma innego języka jak język łemkowski.
1: Jeżeli mówimy już o tych przypadkach, które państwo tutaj poruszali, tej zaburzonej transmisji.
5: Tak, tak. I powiem, że też staramy się nawet w jakiś sposób bardzo mocno to akcentować. Nie ograniczamy tego języka łemkowskiego do domu ojczystego. Moje wszystkie dzieci zdawały maturę z języka łemkowskiego. Chociaż tego nie musiały robić, bo to był ich wybór. Nie pobierały tej nauki w żadnej ze szkół, natomiast to był ich świadomy wybór, ich. Nawet nie mój, ale po prostu to wynikało z wychowania. Więc w pierwszej kolejności myślę, że przede wszystkim dom rodzinny, rodzina, rodzice i przekaz pokoleniowy. To jest najistotniejszy czynnik, który będzie zawsze determinował nasze wybory i tego nie zastąpi nawet najpopularniejszy nurt. Jeżeli nie wyjście się miłości do języka ojczystego z mlekiem matki, zawsze to będzie wtórne przyjmowanie tego języka i nauka, tak jak tutaj wspomniał Michał, już po latach. To inaczej brzmi ten język, jeżeli on jest językiem komunikacji dzieci z rodzicami, z dziadkami, a inaczej troszeczkę, jeżeli on jest językiem już nabywanym w okresie późniejszym. Ja myślę, że kolejny aspekt, który muszę wspomnieć, największą trudnością dla nas jest to, że my ciągle nie mamy własnych instytucji, proszę państwa. Wyobraźcie sobie państwo, miasto 10-tysięczne czy 5-tysięczne, w którym nie macie ani jednego domu kultury, ani jednej szkoły, ani jednej biblioteki, ani jednej świetlicy, ani jednej instytucji badawczej. Wyobraźcie sobie państwo, że to miasto będzie funkcjonować. W Legnicy i w okolicach mieszka 6-7 tysięcy Łemków. My od 30 lat próbujemy stworzyć, powołać do życia instytucje. Dobijamy się do różnych struktur, do różnych instytucji, to znaczy władz szczebla samorządowego, na szczeblu miasta, powiatu, województwa, ministerstwa. I ciągle spotykamy się ze ścianą obojętności, odrzucenia. Nasze prośby o stworzenie, powołanie do życia instytucji w miejscowości, w mieście, na terenach, gdzie my nie jesteśmy, proszę państwa, migrantami, gdzie my nie jesteśmy przybyszami z własnego wyboru, tylko współtworzymy historię, całą powojenną historię danego regionu, nie możemy doprosić się fundamentalnych praw przysługującym obywatelom tego kraju, płacącym regularnie podatki, czyli powołania do życia instytucji, które by przede wszystkim kształcono, uczono języka łemkowskiego w różnych sposób. Nie chodzi tutaj o czystą naukę języka łemkowskiego, ale naukę poprzez zajęcia sekcyjne, poprzez prace dokumentacyjne i tak dalej. Naukę, utrwalanie języka łemkowskiego. I myślę, że proszę państwa, znów jakby odpowiadając na pana pytanie, takie rzeczy jak pewne nurty muzyczne czy strony w sieci, to są rzeczy, które powinny gdzieś być konsekwencją, po pierwsze, wychowania w domu rodzinnego, potem pracy regularnego kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. I dopiero finalnie możemy, żeby cokolwiek, proszę państwa, modyfikować, tworzyć nowe formy wyrazu, najpierw musimy mieć fundament, musimy mieć korzenie, musimy mieć podstawę. Naszym głównym, proszę państwa, zagrożeniem jest to, że my ciągle nie mamy w jakiś sposób uformowanych, znormalizowanych, nie mamy strategii, nie mamy instytucji, nie mamy strategii rozwoju, ochrony języka, perspektyw jego rozwoju. Trudno jest wypracować takie perspektywy, taką strategię, proszę państwa, jeżeli nie ma profesjonalnych instytucji, które by nad tą strategią pracowały. Mamy tak naprawdę cała nasza działalność, aktywność w środowisku łemkowskim zasadniczo bazuje na pracy wolontariackiej, non-profit. Ja powiem wprost o sobie, trzeba wariatów, żeby i dzięki takim wariatom, przepraszam, jak ja, jak ludzie mojego pokroju, myśmy przetrwali i dzisiaj tutaj się spotykamy w tym gronie, bo tylko niesamowita determinacja ludzi w różnych częściach kraju, ludzi starszego pokolenia, czyli moich rodziców, mojego pokolenia sprawiła, że my dzisiaj jeszcze trwamy, że my tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Proszę państwa, to było olbrzymie wyrzeczenia. Olbrzymie wyrzeczenia, to była praca często 24 godziny na dobę, żebyśmy przetrwali, żebyśmy zorganizowali jakiekolwiek formy aktywności, trwania, przekazu tożsamości kolejnym pokoleniom. Tutaj mogę wymienić chociażby nazwisko Pawła Stefanowskiego, taty, ojca, pani profesor i innych tego typu osób. Więc myślę, że w pierwszej kolejności dom, to mówię, to jest kwestia, którą może nie mamy wpływu, ale na pewno instytucje. Ja, proszę Państwa, pracuję w tej chwili z zespołem Łemkowskim, zespołem pieśni tańca Kyczera. Ta nazwa jest bardzo mylna, bo tak naprawdę w tej chwili obejmujemy swoją pracą ponad 150 osób. 150 osób na ziemiach zachodnich. Proszę Państwa, 150 osób w warunkach diaspory, które dojeżdżają na zajęcia po 100 i więcej kilometrów raz w tygodniu, realizowane społecznie, na przykład w okolicy Leśnicy, Zielonej Góry, czy nawet Poznania, to jest pewnego rodzaju fenomen. Tylko ja mam pełną świadomość tego, że spotykając się z tymi dziećmi, z tą młodzieżą raz w tygodniu, na 2 godziny zajęcia nie jestem w stanie dać jednej, nie wiem, 20, 30 tego, na co to pokolenie i ci młodzi ludzie zasługują. Więc przede wszystkim narzędzia, instytucje, poprzez które profesjonalne kadry wywodzące się z środowiska Łemkowskiego będą przekazywać, przede wszystkim uczyć języka, kształtować poczucie tożsamości poprzez właśnie taki przygotowany strategicznie program. A dopiero później inne formy, które będą jak gdyby już naturalną konsekwencją tej podstawowej znajomości języka ojczystego. Oczywiście mógłbym dużo mówić o dzisiejszych formach wyrazu, bo akurat moi podopieczni, tak jak Daria Kuziak, przygotowali najnowsze jakby takie działania, które są powszechnie w Polsce znane, rozumiane jak Łemkowska Opera, gdzie też młodzi ludzie z zespołu biorą aktywny, bezpośredni udział nie tylko na scenie, nie tylko poprzez produkcję tego wydarzenia, ale właśnie poprzez chociażby media, promocję tego wydarzenia w zupełnie innym wymiarze niż do tej pory było to w Łemków popularne czy propagowane. Ale to jest temat, myślę, wtórny. Chciałbym bardzo mocno właśnie podkreślić przede wszystkim rolę rodziny i rolę instytucji, których ciągle nie mamy.
6: Ja, gdybym miała taki przepis, to bym zaczęła pisać granty i byśmy to realizowali z naszym stowarzyszeniem. Wracając do twojego pytania, jak to zrobić, żeby to trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma tego języka w domu, żeby ono do tego języka wróciło, bądź żeby go nabyło. Nie mam takiego przepisu. Pokładałam pewne nadzieje wobec Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej Polskiej, ale się rozczarowałam, bo się okazało, że to jest kolejna instytucja, która rozpisuje konkursy grantowe i cała odpowiedzialność spada znowu na nas, jako na społeczność, znowu na organizacje pozarządowe, związane bądź z daną mniejszością, z danym językiem. Nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę, co jest potem realizowane. Grunt, żeby grant się zgadzał, żeby po prostu rozpisany konkurs się zgadzał. Więc tak, brakuje nam rozwiązań systemowych. Transmisja domowa jest bardzo osłabiona. W takim stopniu, który według mnie jest już nie do odrobienia. I co zrobić? No nie wiem właśnie, co zrobić.

0: ewoluował ten medialny nasz język łemkowski. Więc ciągle zapraszamy i ciągle mamy te niedobory tej naszej kadry. My sami się starzejemy, już nasza ekipa, patrzę tu na Dębka, nie żebym cię wytykała wiek, ale no, brakuje nam młodych ludzi. Pewnie by trzeba było jakoś przekierować ich właśnie jakąś uwagę, energię, nie wiem, jakieś autorytety, żeby ta młodzież miała autorytety wśród, no skoro nie mają tego języka w rodzinie, gdzieś on tam zaniknął, to może potrzeba nam takich silnych jednostek ze świata popkultury, które ten język będą jakoś promować. Nie wiem. Nie wiem.
1: Ja bym chciała tutaj wrócić do tego, co mówił pan Jerzy Starzyński, że tą podstawą języka jest dom i ten przekaz języka w domu. Jak najbardziej się z tym zgadzam i mówię, podkreślam to przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić rodziców dzieci, żeby mówili do dzieci po łemkowsku. Bo spotykałam się z takimi opiniami, że po co mówić w drugim języku, dziecku się będzie mieszać i tak dalej. Naukowcy dowiedli, że dzieci bilingwalne dużo lepiej się rozwijają. Na pewno nie zrobicie dziecku krzywdy, jeżeli będziecie mówić do dzieci po łemkowsku. Ale jeszcze nawiązując do tego, mam świadomość, że nie każdy miał szansę się nauczyć łemkowskiego w domu. I są to dzieci, są to osoby dorosłe. I tego się nie odwróci, ale możemy tym ludziom dać szansę. I właśnie jedną z takich szans jest wspomniany przez Michała wcześniej kurs języka łemkowskiego, który opracowałam i były dwie edycje tego kursu. Natomiast on jest skierowany do osób dorosłych, do nastolatków również, ale przede wszystkim do osób dorosłych. A jeśli chodzi o nastolatków, to tak, jest to ta grupa, która można powiedzieć jest najmniej zaopiekowana. Może najbardziej zaopiekowana, jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w zespołach ludowych, czy właśnie w projektach muzycznych. Natomiast jeśli chodzi o naukę języka, głowiliśmy się wielokrotnie, jak dotrzeć do tej grupy odbiorców. I właśnie dlatego powstał projekt Faj po swomu, który stworzyliśmy kilka lat temu. Został on nagrodzony przez Narodowe Centrum Kultury w konkursie Odkryj swój skarb. Jest to projekt polegający na dzieleniu się ciekawostkami związanymi z językiem łemkowskim w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. I myślę, że oczywiście same posty mają wymiar edukacyjny, ale to nie jest najważniejszy wymiar tego projektu. Przez tych kilka lat, poza tym, co publikujemy, była prowadzona cały czas komunikacja z odbiorcami na podstawie relacji, ponieważ obserwując przez lata, jak rozwija się zainteresowanie odbiorców, patrząc też na statystyki, zauważyliśmy, że właśnie bardzo duże zaangażowanie było poprzez relacje. Dlaczego? Ponieważ relacje znikają po 24 godzinach. Nawet jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, tam był bezpośredni kontakt z ludźmi, jeżeli pytaliśmy o coś w ankietach, ktoś zaproponował coś, te rzeczy publikowaliśmy anonimowo. To jakby pomaga zdjąć z ludzi takie poczucie wstydu, że oni czegoś nie wiedzą. Daje to też fantastyczną przestrzeń do tego, żeby dyskutować, jak u kogo w domu mówiło. Robimy ankiety, ludzie głosują, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi pomysłami. Pytają często w wiadomościach prywatnych, bo wstydzą się pisać w komentarzach, ale pytają w wiadomościach prywatnych, czy moglibyśmy wyjaśnić na przykład jakieś słowo z piosenki. To jest też świeża sytuacja sprzed kilku dni, gdzie ktoś do nas napisał taką wiadomość. I myślę, że najważniejsze jest to w nauce łemkowskiego, żeby stworzyć ludziom bezpieczną przestrzeń. Przestrzeń, gdzie nikt nie będzie ich wyśmiewał, gdzie nikt nie będzie ich wytykał palcem, gdzie nikt nie będzie mówił, napisałeś nie tak, jak powinieneś, inaczej się to pisze. myślę, że to nawet ułemków, którzy

0: mówią po łemkowsku i znają ten język z domu, wiele osób doświadczyło traumy właśnie przez to, że ktoś im wytykał błędy. I proszę sobie wyobrazić, że znam osoby, które mówią biegle po łemkowsku, mówią fantastycznie po łemkowsku, ale nie rozmawiają po łemkowsku z krewnymi. Rozmawiają ze mną, rozmawiają ze znajomymi, a nie rozmawiają z krewnymi. Dlatego, że doświadczyli traumy ze strony bliskich osób i mają tak zwany mutyzm wybiórczy. Czyli nie rozmawiają z osobami, od których po prostu... To nie jest tak, że oni wybierają, że nie chcą z nimi rozmawiać. Oni by bardzo chcieli rozmawiać z tymi krewnymi po łemkowsku. Ale z racji tego, że po prostu to jest to u nich taka blokada, że nie potrafią, nie są w stanie, chociaż perfekcyjnie znają język łemkowski. Także przede wszystkim myślę, że istotna jest wyrozumiałość, wskazywanie drogi, wspieranie, zwracanie oczywiście uwagi na błędy, ale w sposób po prostu taktowny. Zawsze można zapytać, czy chcesz, żebym ci coś podpowiedział. Bardzo często tak robimy. Natomiast właśnie myślę, że przede wszystkim takie agresywne podejście, czy właśnie ocenianie, dlaczego nie nauczyłeś dziecka po łemkowsku, albo na przykład dlaczego nie mówisz po swojemu, mów po swojemu. Wszelkie takie agresywne jakby postawy wzbudzają, to znaczy wzmacniają jeszcze bardziej bariery, blokady. Także przede wszystkim życzyłabym nam wszystkim większej wyrozumiałości wobec siebie.
1: Michale, coś chciałbyś dodać?
2: Pochwalę, moi drodzy państwo, bo naprawdę sporo się dzieje. Mamy literaturę tłumaczoną na język łemkowski. Teraz wiem, że Piotr Kliński skończył tłumaczenie Muminków. Tak jak już wspomniała Natalia, mamy portal i radio. Mamy muzykę, która powstaje w języku łemkowskim. Jest cała skarbnica. I powiem szczerze, że to nie jest, ja mam takie odczucie, jako osoba, która się uczy łemkowskiego, że to nie jest sztucznie odtwarzane, że to nie jest skansen, tylko to jest bardzo autentyczne. I ja patrzę na to z takim optymizmem, bo widzę, że te działania są, tylko no niestety, proszę państwa, one są dalej tym naszym małym sumptem robione. I ja pamiętam, jeszcze wrócę do wystawy, bo akurat nie zajmuję się językiem, jest tutaj ciężko mi mówić o języku, natomiast do wystawy wrócę, pamiętam jedno z naszych pierwszych spotkań. To był moment, proszę państwa, kiedy ja tutaj stwierdziłem na spotkaniu, że ja chcę jechać do Serbii samochodem po obrazy. Tutaj spojrzeli na mnie w muzeum jak takiego szaleńca. Jak to? Przecież jest specjalny transport. I później przychodzę, ja myślałem, że ja będę musiał wbijać gwoździe do ścian. Bo tu się okazuje, że ja mam scenografa. Dlatego, że doświadczenie, które było do tej pory, pokazało, że jeżeli chcesz, żeby coś łemkowskiego było, czytaj wystawa sztuki łemkowskiej, to musisz ją zrobić własnym sumptem. To nie jest tak, że to jest pierwsza wystawa, bo tych wystaw było. Było Łemkowskie Jeruzalem, była Łemkowska Twórcza Jesień. Tych wystaw było sporo, ale to, proszę państwa, nie było z takim rozmachem. To było ciągle od dotacji do dotacji.
1: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że taki etos punkowski, do it yourself?
2: Nie wiem, czy aż tak, ale rzeczywiście no, to też tak naprawdę pokazuje, że to wsparcie państwa jest bardzo ważne, a my tymi obywatelami państwa polskiego jesteśmy.
1: A to jeszcze takie pytanie oczywiście do laika. Czy można mówić, kiedyś było, czy jakoś po 1089 roku, że próbowała społeczność łemkowska przeprowadzić jakiś taki długi marsz przez instytucje? Czy na przykład pojawiali się łemkowscy radni na poziomie samorządowym, czy powiatowym? Czy łemkowie, łemkinie próbowały kandydować do Sejmu, Senatu i tak dalej? Czy ta społeczność próbowała albo wytworzyła liderów, którzy mogliby na przykład jako poseł Czykwin, wieloletni poseł mniejszości białoruskiej, reprezentować łemków właśnie na tym poziomie władz centralnych?
2: Ja tę politykę oddam za chwilkę, tylko proszę państwa, jeżeli chodzi o marsz instytucjonalny na instytucje, to ja, proszę państwa, podczas moich badań to przeprowadziłem. Wysłałem maile praktycznie do wszystkich polskich instytucji kultury z pytaniem, czy w kolekcjach muzeów mają sztukę łemkowską. To powinno być oczywiste. Łemkowie są obywatelami Polski. Nasza sztuka powinna być w kolekcjach polskich muzeów, bo jest też częścią szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa. No i moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, jako student historii sztuki, pytam o sztukę w kolekcji muzeum, dostaję odpowiedź, Dzień dobry, w załączniku wysyłam zdjęcie walizek po deportowanej rodzinie w ramach akcji Wisła. Powtórzę, moje pytanie dotyczyło sztuki łemkowskiej. Czy na przykład dostaję odpowiedź, a jacy to są łemkowscy artyści? Będę wdzięczny za spis. Czy idę dalej? Przychodzę sobie inkognito na wystawę, podsłuchuję, o czym mówią odwiedzający i są dwie koleżanki. Jedna mówi, ja bym chciała mieć jakiś taki opis, czym się wyróżnia kultura łemkowska i mieć mapę, gdzie ci Łemkowie w ogóle mieszkają, bo ja o niczym nie wiem. I ta koleżanka jej odpowiada, no ale słuchaj, przecież Łemkowie to nie jest jakiś egzotyczny lud z Afryki, tylko Łemkowie żyją od stuleci obok ciebie. I ty potrzebujesz informacji, czym się ich kultura wyróżnia? Czy ty nie wiesz, gdzie oni mieszkają? I wracam do braku edukacji. Jest taki świetny esej Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek. No i Linda Nochlin nie mówi właściwie, że tych artystek nie było, bo te artystki były. Tylko co zawiniło? Zawiniła edukacja, zawiniły muzea. A przecież patrząc na funkcję muzeów, to jedną z funkcji muzeów, to jest funkcja edukacyjna. Proszę mi pokazać polskie muzeum, które w ciągu ostatnich lat wykonało rzetelną pracę edukacyjną w kontekście Łemków, w kontekście Romów, w kontekście Tatarów, w kontekście Karaimów.
1: No, w kontekście Romów mamy muzeum.
2: Mamy też Małgosię Milgetas i za sprawą trochę Małgosi Milgetas to się zmienia, natomiast cały czas patrzę w kierunku państwa polskiego. I widzą państwo, w momencie, kiedy nacjonalizmy tak bardzo rosną w siłach, tego typu działania są bardzo potrzebne, bardzo ważne. Zaraz oddam państwu głos w kontekście politycznym, natomiast tak jakby to moje doświadczenie pokazało, że to jest bardzo trudna droga i skoro polscy muzealnicy nie wiedzą, kim są Łemkowie, no powiedzielibyśmy elita intelektualna kraju, no to musimy jakąś lekcję przepracować. Ja dodam jeszcze inną rzecz, no przecież też sam wychowałem się na Łemkowinie. No i proszę państwa, jak pojechali, w ogóle nie było wycieczek ani do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Nie było żadnych rozmów. Nie było nic po prostu.
3: Odpowiadając na pana pytanie i kontynuując wypowiedź Michała, ja myślę, że tej edukacji, proszę państwa, brakuje nie tylko w samym środowisku łemkowskim czy lokalnym polskim, zwykłych obywateli, ale na szczeblu władz. Jeżeli my zwracamy się z tymi elementarnymi zapytaniami, tak, czy możemy prosić, nawet nie, mówię to na przykładzie Legnicy, swoich 35 lat w kulturze legnickiej, pracuję w Legnickim Centrum Kultury, swego czasu prowadziłem dział folkloru mniejszości narodowych i etnicznych, który rozwiązano, bo stwierdzono, że taki dział jest niepotrzebny po kilkunastu latach mojej pracy. Bo stwierdzono, że po prostu nawet taki jeden etat nie jest potrzebny. Najpierw tak naprawdę trzeba byłoby dotrzeć do decydentów z tym przekazem, z tą informacją, że my tutaj nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, emigrantami, nie jesteśmy przybyszami z zewnątrz, tylko jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mieszkamy tutaj od setek lat, współtworzymy dziedzictwo wielokulturowe państwa polskiego, Rzeczypospolitej wielu narodów i należą się nam takie same prawa jak każdemu obywatelowi. Jeżeli my, jako mieszkańcy tego kraju, obywatele tego kraju, jesteśmy tutaj od zawsze, współtworzymy dzień dzisiejszy tych ziem, na których mieszkamy, płacimy podatki, to powinno być elementarnym naszym prawem. Jeżeli grupa obywateli prosi władze samorządowe o to, żeby stworzyć etaty, to mnie nie powinno obchodzić, skąd wybrany przez nas prezydent czy ludzie sprawujący władzę w naszym imieniu te środki wezmą, w jaki sposób gospodarują. To jest nasze elementarne prawo i my ciągle tego elementarnego prawa nie możemy się doprosić. Jak mamy uczyć nasze dzieci języka łemkowskiego? Proszę państwa, ja jestem praktykiem. Ja pracuję od 35 lat z dziećmi. Przez zespół przewinęło się około 700 osób. W tej chwili mam 150 osób. 150 osób, które rodzice są zdeterminowani, bo wychowałem pokolenie ich rodziców, nawet dziadków, i teraz mam wnuków. Czyli ta praca edukacyjna przynosi owoce takie, jak że ja dzisiaj na ziemiach zachodnich, gdzie zdawało się idzie proces asymilacji, nie mam najmniejszego. Ja mogę mieć, przepraszam, na wstyknięcie 300 osób. Tylko jaką ja dam im ofertę? W jaki sposób ja mam uczyć języka łemkowskiego przez różne formy, jeżeli nie mam instytucji, jeżeli nie mogę zatrudnić. Mamy kadry, mamy potencjalne kadry, ludzi wykształconych, nauczycieli, animatorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy bardzo chętnie by taką pracę podjęli z dziećmi łemkowskimi, znając język łemkowski. Tylko przepraszam, nie, jeśli nie będą mieli czego włożyć do garnka, za co nakarmić swoje rodziny, to nie będą tej pracy wykonywać. I proszę Państwa, to jest przede wszystkim elementarny problem. Pytał pan o radnych. Też swego czasu pisałem taki artykuł Kto siedzi na miedzi, czyli o mieszkańcach do głębia miedziowego. Na miedzi, na miedzy. Czyli no właśnie, sąsiedzi z zamiedzy na terenie Dolnego Śląska. I też sobie zrobiłem takie dane statystyczne. Ilu Łemków mamy w samorządach, w radach gmin, w radach powiatów. I naliczyłem ich kilkunastu w tamtym czasie. Tylko, proszę Państwa, ci Łemkowie nie występują, nie kandydują w tych wyborach jako Łemkowie, tylko jako mieszkańcy, tak? Reprezentują bardziej interes wsi, danej społeczności, nie wiem, zawodowej, lokalnej, ale nie łemkowski interes. Kwestia wyborów do parlamentu, może inaczej. Ja swego czasu na przełomie lat 90. i 2000 otrzymałem osobiście propozycję stanowiska, objęcia funkcji stanowiska pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości, ale stanąłem przed elementarnym dylematem. Czy mam pójść pracować do Wrocławia jako urzędnik, czy zostać w miejscu zamieszkania w Legnicy i dalej pracować z łemkowską młodzieżą? I wybrałem zdecydowanie... Wybrałem tą pracę swoją, ciągłą, z dziećmi, bo miałem świadomość, że jako urzędnik nie zrobię tego, co mogę zrobić pracując w terenie z dziećmi łemkowskimi. Życie potem pokazało, że był to słuszny wybór, bo w międzyczasie zmieniło się 5 pełnomocników i żaden tak naprawdę nie mógł prowadzić merytorycznej działalności, tylko naprawdę siedział w papierach, szczególnie w programie romskim i tonął w tych papierach i właściwie nic dla społeczności mniejszościowej ponadto zrobić nie mógł. Więc... Proszę Państwa, to nie jest też kwestia właśnie, czy mamy radnych, czy ich nie mamy. Oni są. Tu są potrzebne rozwiązania formalne, tak? Powołujemy instytucje, albo przynajmniej zatrudniamy w istniejących instytucjach kultury, placówkach badawczych, ludzi, którzy zajmują się konkretnie Łemkami, pracują z łemkowską częścią społeczeństwa danego miasta, danej gminy, danej społeczności. Kwestia wyborów do parlamentu. Proszę Państwa, polskie prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości takich jak nasza, czyli rozproszonych. Białorusini czy Niemcy mogli sobie pozwolić na pojedynczych przedstawicieli w parlamencie, dlatego że nie byli deportowani, nigdy nie zostali dotknięci akcją deportacyjną, czyli wyrzucenia ze swoich ziem ojczystych, gdzie mogli przy dzisiejszym prawie wyborczym zagłosować na danym terenie na swoich przedstawicieli. Dzisiejsze prawo wyborcze jest fatalnie skonstruowane z perspektywy mniejszości, nie daje nam najmniejszych szans na wybór naszego przedstawiciela, własnego przedstawiciela do parlamentu, który mógłby mieć jakiś teoretyczny wpływ na podejmowanie decyzji, rozwiązań na szczeblu państwa Warszawy. Więc przede wszystkim należałoby zmienić prawo wyborcze, które by dawało szansę na przykład wyboru uznanym w Polsce formalnie mniejszościom narodowym i etnicznym wybranie przynajmniej jednego albo proporcjonalnie do liczby ludności przedstawicieli do parlamentu. Takie prawa wyborcze mają na przykład mniejszości narodowe w Serbii czy na Węgrzech, ale my niestety takiej możliwości nie mamy. Więc tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia, albo przynajmniej do prób zrobienia czegokolwiek, żeby tą sytuację zmienić, żebyśmy mieli jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji i rozwiązań na szczeblu centralnym.
4: Ja jeszcze dopełnię wypowiedź pana Jerzego, że Rusini na Węgrzech, Rusini w Rumunii mają właśnie inne to prawo wyborcze i na przykład w Rumunii to jest naturalne, że członkowie mniejszości mają przynajmniej po tym jednym przedstawicielu w Sejmie. Na Węgrzech jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jeżeli ktoś startuje do wyborów z list mniejszościowych, wtedy nie jest wybierany jako poseł do parlamentu w tych ogólnych wyborach i to jest trochę bardziej skomplikowane, ale też ta możliwość reprezentacji danej mniejszości w parlamencie jest, co sprawia, że chociażby takie imprezy okolicznościowe związane z symboliką mniejszości obchodzone są z dużo większą rangą. My jako Rusini tu w Polsce mamy ścisłe kontakty z Rusinami na Słowacji, na Węgrzech, właśnie w Rumunii. I jeżeli jesteśmy uczestnikami imprez, no na przykład